much i w słońcu tańczący kurz i cień twój codziennie dłuższy, a drogę przesłania mgła, gdy z psem idziemy przez las błyszczący wilgocią lustek.

Znowu stoję przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech.

zbierać wszystko. Kolejna noc się kończy. Wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście. Już nie pamiętam tego dnia. Było nam tak namiętnie.

0: Autopromocja.
1: Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
2: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
1: 16 maja o 12:00 koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi pani Literka. Posłuchajcie takiego zdania. W pewnych okresach czasu trzeba się cofnąć do tyłu, by móc kontynuować dalej wzajemną współpracę w zgodnym porozumieniu, żeby prognozy na przyszłość, a zwłaszcza na miesiąc styczeń, były tylko i wyłącznie ciekawe i interesujące oraz korzystne i pozytywne. Uff, tyle tutaj treści w tym zdaniu, że aż głowa boli. Czy nie macie wrażenia, że powiedziałam mało, tylko użyłam zbyt wielu słów? Ja mam takie wrażenie. Dlaczego? Dlatego, że to zdanie, które za chwilę przeczytam jeszcze raz, było pełne tak zwanego masła maślanego. Gdy mówimy masło maślane, no to dwa razy mówimy o tym samym, no bo co to znaczy maślane? Zrobione z masła, a masło, no to masło. Więc masłem maślanym nazywamy takie kawałki języka, takie wyrażenia, takie cząstki zdań, w których dwa razy mówimy o tym samym, powtarzamy treść. Posłuchajcie jeszcze raz tego zdania. W pewnych okresach czasu trzeba się cofnąć do tyłu, by móc kontynuować dalej wzajemną współpracę w zgodnym porozumieniu, żeby prognozy na przyszłość, a zwłaszcza na miesiąc styczeń, były tylko i wyłącznie ciekawe i interesujące oraz korzystne i pozytywne. Oj, oj, oj, oj, oj. Trzeba z tego zdania zrezygnować, trzeba je przerobić. No, ale żeby to zrobić, zastanówmy się, co w tym zdaniu takiego było. Na przykład pojawiło się wyrażenie okres czasu. To jest masło maślane, no bo przecież okres to jest pewien kawałek czasu, więc gdy mówimy okres czasu, mówimy dwa razy o tym samym. To jest niepoprawne, tak nie mówmy. Tak samo niepoprawne jest wyrażenie cofnąć się do tyłu, no bo cofnąć się to znaczy ruszyć się do tyłu, więc gdy mówimy cofnąć się do tyłu, to dwa razy mówimy o tym samym, zupełnie niepotrzebnie. Wzajemna współpraca to też jest niedobre wyrażenie, no bo jeżeli ktoś współpracuje, czyli jeżeli jest współpraca, to wiadomo, że wzajemnie ktoś robi coś komuś, ktoś pracuje razem z kimś, więc lepiej mówić po prostu o współpracy. No i tak samo ciekawe i interesujące to są słowa, które znaczą to samo.

samo, naprawdę to samo. Tak samo korzystne i pozytywne to też są wyrazy, które znaczą to samo, więc nie ma potrzeby powtarzać tutaj treść. Możemy się też zastanowić, gdy już tak skrytykowaliśmy to nasze zdanie, dlaczego tak wiele osób mówi takie masło maślane, czyli dlaczego tak wiele osób powtarza treść. Może dlatego, że chcemy jakoś podkreślić to, o czym mówimy. Gdy na przykład powiemy, Janek podskoczył do góry z radości, to wydaje się nam, że to jest takie mocniejsze zdanie niż Janek podskoczył z radości, bo podskoczył do góry to tak naprawdę podskoczył, a samo podskoczył wydaje się wątłe, takie za słabe. Tak samo, gdy mówimy na przykład Janek zszedł w dół schodami, to wydaje nam się prawdopodobnie, że to jest wyrazistsze zejście w dół, właśnie zejście, niż samo słowo zejść, niż gdybyśmy na przykład powiedzieli zdanie Janek zszedł schodami. Chcemy podkreślić coś i pewnie dlatego mówimy właśnie to masło maślane. Ale czasem też się zdarza, że ktoś powtarza treść dlatego, że nie rozumie znaczenia jakiegoś wyrazu. Na przykład możemy nie wiedzieć, czym są prognozy i dlatego mówimy o prognozach na przyszłość. A przecież prognozy to jest to, co myślimy o przyszłości. Myślimy, że przyszłość będzie jakaś i no i to są właśnie prognozy. Tak samo plany na przyszłość to jest masło maślane. No bo czy mogą być plany o przeszłości? Nie. Plany to jest to, co myślimy, co chcemy zrobić w przyszłości. Więc gdy mówimy o planach na przyszłość, popełniamy błąd językowy. Pamiętajcie o tym, żeby za bardzo, za dużo tej treści nie powtarzać, bo wtedy robi się wielosłowie, czyli robi się wata słowna. Używamy zbyt wielu słów do przekazania prostych treści. Mam dla Was taką propozycję. A może cały dzisiejszy dzień poświęcicie na wyłapywanie, wysłuchiwanie w rozmowach swoich i swoich koleżanek i kolegów właśnie masła maślanego. To jest ciekawa zabawa, dlatego że dzięki niej możecie myśleć jak najwięcej o tym, co słowa znaczą. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani literka. Prawdopodobnie każdy z nas i każdy z was ma tę część garderoby w szafie, czyli ma to ubranie, o którym dzisiaj chcę wam opowiedzieć. To ubranie to bawełniana koszulka z krótkimi rękawami, która po angielsku nazywa się t-shirt. Może znacie tę nazwę, bo może uczycie się języka angielskiego. Ale ta koszulka ma też polską nazwę. No i teraz pytanie, jaka to nazwa? Jak nazywamy angielski t-shirt? Jak myślicie? Wydaje mi się, że są dwie propozycje. Albo podkoszulek, albo podkoszulka. Albo ten podkoszulek, albo ta podkoszulka. Jak myślicie, czy któraś forma jest lepsza? Przekonajmy się. Żeby to sprawdzić, musimy sobie pomyśleć o innych wyrazach, które w podobny sposób utworzyliśmy. No to teraz pomyślmy sobie, podkoszulek, ten podkoszulek, to tak gramatycznie, czyli tak jeśli zastanowimy się nad budową tego słowa, to tyle co ubrania noszone pod koszulą, czyli słowo podkoszulek powstało od dwóch wyrazów pod koszulą. To, co nosimy pod koszulą, to jest podkoszulek. Czy mamy jeszcze jakieś inne wyrazy, które utworzyliśmy podobnie? Mamy. Na przykład to, co wkładamy pod głowę, to jest podgłówek, taka twarda poduszka. To, co stawiamy, co kładziemy pod nogi, to jest podnóżek. A to, co mamy pod brodą, to jest podbródek. No i jeszcze to, co mamy za głową, to jest zagłówek. Jaki stąd wniosek? Jest wiele, wiele wyrazów, które utworzyliśmy podobnie jak wyraz ten podkoszulek. Czyli utworzyliśmy od dwóch słów. Coś znajduje się gdzieś, no i jest czymś. To, co znajduje się pod koszulą, to jest ten podkoszulek. To, co jest pod głową, gdzie pod głową, to jest podgłówek. To, co jest pod nogami, to jest podnóżek. To, co jest gdzie pod brodą, to jest podbródek. Wiecie, gdzie macie podbródki, wiecie? I to, co jest za głową, to jest zagłówek. I takich wyrazów jest jeszcze o wiele więcej, ale musimy poprzestać na tych, które wymieniłam, o których powiedziałam. No i teraz zastanówmy się, czy wyraz podkoszulka jest dobrze utworzony. Wyraz podkoszulka ma tak zwany rodzaj żeński, to znaczy mówimy ta podkoszulka. Czy mamy jakieś inne wyrazy, które też mają rodzaj żeński? No mamy, na przykład podkładka, albo zakładka, albo zakrętka, albo podróbka. To teraz pomyślmy o tym, jak te wyrazy powstały. Podpórka to jest to, co podpiera. Podróbka to jest to, co zostało podrobione, to, co ktoś podrobił. Podkładka to jest to, co się podkłada. A zakładka to jest to, co służy do zakładania książki. No i wreszcie zakrętka to jest to, czym się zakręca butelkę albo słoik. Czyli te wyrazy, które mają rodzaj żeński, podkładka, podróbka, zakrętka, zakładka,

kładka i podpórka są poprawnie zbudowane, tylko one zostały utworzone zupełnie inaczej niż nasza podkoszulka. No bo podkoszulka pochodzi od dwóch słów. To jest to, co jest pod koszulą. A podkładka, podróbka, zakrętka i tak dalej pochodzą od jednego słowa i to czasownika, czyli słowa, które nazywa czynność. Zakrętka to, czym się zakręca. Zakręcać to jest czynność. Podkładka to, co się podkłada. Podkładać to jest czynność. Jaki stąd wniosek? Ano taki, że wyraz podkoszulka to jest wyraz tak nie najlepszy gramatycznie. Wyraz taki nie do końca poprawny. I jeszcze drugi wniosek stąd płynie. Lepiej mówić ten podkoszulek. Dlaczego? Dlatego, że ten wyraz jest zbudowany, czyli utworzony regularnie, najlepiej jak to tylko możliwe. Podkoszulek, tak jak podnóżek, podbródek, zagłówek i tak dalej, to jest wyraz rodzaju męskiego, czyli mówimy ten podkoszulek. Do tego Was zachęcam, no i życzę Wam, żebyście mieli jak najwięcej tych podkoszulków. Nie tych podkoszulek, tylko tych podkoszulków. Do usłyszenia!

0: Dobry dzień, Polskie Radio Dzieciom.
1: Jeśli chcesz być zdrowy, wypijaj dużo wody. Wstawaj rano wcześnie, żeby ćwiczyć mięśnie.

jest ważne. Traktuj je poważnie. Myj ręce przed posiłkiem. Zajmie ci to chwilkę. A jeśli cię dopadnie grypa, to w łóżku odpoczywaj. Lepiej zostań w domu.

Dzień dobry, mówi pani literka. Warto jeść orzechy, ale ponieważ nasza audycja to jest audycja językowa, to warto przytoczyć kilka powiedzeń związanych z orzechami. Najpierw przypomnijmy sobie, jakie są gatunki orzechów. Jakie znacie rodzaje orzechów? Laskowe, dobrze. Włoskie, takie trochę większe, pofałdowane, tak jest. Są orzechy ziemne, a takie duże włochate, to są jakie? Kokosowe. No właśnie. I teraz pomyślmy, orzechy laskowe, włoskie, ziemne, kokosowe, co mają wspólnego? Czym się cechują orzechy? Wszystkie cechują się tym, że mają twardą skorupę i słodziutki środek. Twarda ta skorupa.

skorupa twarda, no niestety. Więc co trzeba z nią zrobić? Trzeba ją stłuc albo łupać. Łupiemy lub tłuczemy orzechy. Czy to jest łatwe? O nie. Dlatego, że te skorupki są naprawdę, naprawdę twarde. Są nieliczne gatunki orzechów dość miękkich, ale większość to są orzechy twarde jak nie wiem co. Gdy tak czasami porównamy tłuczenie albo łupanie orzechów do załatwiania różnych spraw, do rozwiązywania różnych problemów, to w tym porównaniu przychodzi nam na myśl, że coś jest tak trudne do zrobienia, jak twardy jest orzech do zgryzienia, bo gryzienie orzechów jest jeszcze trudniejsze niż ich łupanie, tłuczenie. I tak właśnie czasem mówimy, twardy orzech do zgryzienia, czyli trudna sprawa, trudno sobie z tym poradzić. Na przykład możemy powiedzieć, jury konkursu, czyli taka komisja konkursowa, ma twardy orzech do zgryzienia. Jest wielu dobrych zawodników i nie wiadomo, komu przyznać nagrodę. Wymyślcie jeszcze jakieś swoje zdanie z tym powiedzeniem twardy orzech do zgryzienia. I pamiętajmy, twardy orzech, a nie żaden trudny, ani nie ciężki. Chodzi o twardość skorupy, więc mówimy twardy orzech do zgryzienia. Wymyślcie jakieś swoje zdanie z tym powiedzeniem. Ale to potem, gdy wysłuchacie tej audycji do końca, bo chcę Wam jeszcze powiedzieć o jednym powiedzeniu, o jednym wyrażeniu związanym z orzechami. Chodzi o nazwę dziadek do orzechów. Co to jest dziadek do orzechów? Wiecie? To taki przyrząd do łupania orzechów. Dlaczego tak się nazywa? Do końca nie wiadomo, ale przypuszczam, że tutaj chodzi o to, że dziadek do orzechów ma takie dwie jakby nóżki, które ściskamy. Te nóżki są cienkie i twarde, takie suche. Niektórzy dziadkowie właśnie takie twarde i suche nogi mają. I być może dlatego dziadek do orzechów nazywa się dziadek. No i ten dziadek do orzechów łupie orzechy, a starsze osoby często mówią, że ich łupie w kościach, czyli tak jakby strzykało im w kościach. Więc może stąd się wzięła nazwa do orzechów, a może nie. To są moje przypuszczenia. Gdy mówimy o dziadku do orzechów, to trzeba też wspomnieć o pewnym opowiadaniu dla dzieci właśnie pod takim tytułem Dziadek do orzechów. To jest opowiadanie o przygodach pewnej dziewczynki, Klary, która pod choinkę dostała dziadka do orzechów i przyśnił jej się piękny, piękny sen. Sen o tym, że różne zabawki ożyły, tańczyły, miały piękne przygody. Na podstawie tego opowiadania nakręcono film całkiem niedawno, no i skomponowano balet, czyli taki teatr z muzyką i tańcem. I melodie do tego baletu, muzyka, są naprawdę przepiękne, prześliczne. Zachęcam Wasze panie i Waszych panów z przedszkola i ze szkoły, żeby pozwolili Wam wysłuchać muzyki do Dziadka do Orzechów, bo to jest balet specjalnie dla dzieci, tak jak opowiadanie Dziadek do Orzechów zostało napisane właśnie dla dzieci. Więc wysłuchajcie tej muzyki, a jeśli chcecie, to również obejrzyjcie film. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam Was na audycję poświęconą właściwemu zachowaniu się, także językowemu. Czyli to będzie audycja, w której sobie powiemy, jak wypada mówić, a jak nie wypada. Jak wypada się zachowywać, a jak nie wypada. I porozmawiamy o różnych sytuacjach, w których często się znajdujemy, gdy podróżujemy w mieście autobusami, tramwajami albo trolejbusami, bo w niektórych miastach kursują też trolejbusy. Zastanówmy się najpierw, co się dzieje i jak się powinniśmy zachować, gdy jedziemy na wycieczkę grupą, na przykład na wycieczkę autobusową, albo jedziemy do parku autobusem, albo do zoo też autobusem. Jak się powinna zachować grupa w autobusie? Po pierwsze, na pewno to już wiecie, ale przypomnijmy sobie, wszystkie dzieci trzymają się w autobusie poręczy. Dlaczego? Może kiedyś Wam się to zdarzyło, a może nie, nie życzę. Mnie się to kiedyś przydarzyło i wcale nie było przyjemne. Otóż autobus gwałtownie zahamował, a potem skręcił i wszyscy, którzy się nie trzymali poręczy, poprzewracali się. Był taki ścisk i taka katastrofa, że naprawdę nie życzę tego nikomu. Więc pamiętajmy, w autobusie trzymamy się poręczy. A jeśli są wolne miejsca, to siadamy na tych wolnych miejscach. Starsze dzieci, i to jest druga zasada, gdy zobaczą, że w autobusie nie ma już wolnych miejsc, ale wsiadły starsze osoby, to starsze dzieci powinny tym starszym osobom ustąpić. Dlatego, że jest im trudno ustać na miejscu. To są osoby być może chore, więc ustępujemy starszym osobom, starszym paniom i starszym panom w autobusach, tramwajach. Gdy jedziemy na wycieczkę, czy to autobusem, czy tramwajem, czy trolejbusem, to oczywiście co jeszcze musimy zrobić? Musimy skasować bilety. Zwykle, gdy jedziemy grupą, to robi to albo pani, albo pan, pani wychowawczyni lub pan wychowawca, albo też jakaś inna osoba, tak zwykle jest. Ale może się przecież zdarzyć, że na wycieczkę pojedziecie sami, albo tylko z siostrą, tylko z mamą, albo tylko z koleżanką, jeżeli będziecie już starsi. I co wtedy zrobić? Co z tym biletem zrobić, który wcześniej kupiliście? No oczywiście, taki bilet trzeba skasować. Łatwo będzie go skasować wtedy, gdy w autobusie jest luz, czyli gdy nie ma ścisku. Ale wyobraźmy sobie, że autobus jest zatłoczony. No i trudno nam się przecisnąć do kasownika. Co trzeba zrobić? Trzeba poprosić kogoś, inne osoby, które stoją bliżej kasownika, o to, żeby nam skasowały bilet. Co wtedy trzeba powiedzieć? No na przykład, przepraszam bardzo, czy mogę poprosić o skasowanie biletu? Ta druga osoba odpowiada, oczywiście. I wtedy podajemy bilet. Ten, kto jest najbliżej kasownika, kasuje go nam i bilet wraca do nas często przez kilka osób. Przechodzi z rąk do rąk. Czy to już koniec? Nie. Na koniec trzeba oczywiście podziękować. Czyli cała rozmowa wygląda tak. Przepraszam bardzo, czy mogę poprosić o skasowanie biletu? Oczywiście. Bilet sobie wędruje. Cyk! Kasuje się w kasowniku, wraca i mówimy dziękuję. Proste? Proste. Ale warto o tym pamiętać, bo ci, którzy zapominają o tej prostej zasadzie, odbierani są jako tacy gburowaci, czyli niegrzeczni. A to prosta sprawa. Jeśli o niej będziemy pamiętać, to wszyscy będą o nas mówili. Jakie grzeczne dziecko. Proponuję Wam, żebyście przynajmniej

bliższej okazji wypróbowali tę zasadę. Czyli gdy będziecie jechać autobusem z kimś i gdy będziecie daleko od kasownika, poproście o to, żeby ktoś skasował wam bilet. To na pewno zadziała, zwłaszcza jeżeli na koniec podziękujecie. Powodzenia i do usłyszenia!

0: Czuję, co się święci.
1: To nie ja, weź.
0: Opętał ich zły duch.
1: Ale kogo?
0: Dam głowę, że w tym naszym trio zostanie tylko dwóch.
1: A, o to chodzi.
0: Ta noc karesom sprzyja.
1: No.
0: Miłosny tchnęła czar.
1: Ale tchnęła.
0: Przerwa.

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

0: Autopromocja.
1: Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
2: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
1: 16 maja o 12:00 koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Na zegarach godzina 7:00. To jest Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. A dzisiaj jaki mamy dzień? Zaraz, trzeba sobie przypomnieć. No tak, piątek, tuż przed weekendem. 8 maja witamy Was, drodzy radiosłuchacze. My, Jacek Zawada i wydający tę audycję Filip Górski. I zapraszamy Was do naszej radiowej, rozkręcającej się od 7 do 9 rano bajki. I tak nam zaśpiewa teraz i zagra Joszko Broda i moja bajka.
4: Mamusiu, przyniosłem ci garść przepięknych czufniczek w prezencie.

Drodzy radiosłuchacze, cóż za przeróżne dźwięki na początek dzisiejszej audycji. Tak, przeróżne dźwięki od Joszko Brody, który tak pięknie opowiedział nam i muzycznie, i za pomocą słów wyśpiewanych przez to dziecko, które rozbrzmiewało przed chwilą, tę swoją bajkę, jego bajkę, czy raczej ich bajkę. A my dzisiaj do godziny 9 będziemy was zapraszać do naszej piątkowej majowej bajki, trochę zaspanej jeszcze, ja też przyznam szczerze, ale i ja, i Filip, i my wszyscy będziemy się razem wspólnie dzisiaj napędzać i rozkręcać. Może troszkę ta nasza radiowa i piątkowa bajka dzisiaj taka zaspana, bo też pogoda za oknem nie jest jakaś iście majowa, czy iście słoneczna, tak jak w ostatnich dniach. Dzisiaj będzie dosyć pochmurno, a nawet deszczowo, i parasol przyda się w różnych częściach dnia, w różnych częściach naszego kraju. Zatem nie będę rozróżniał tego

0: na północ, południe, wschód, zachód czy centrum Polski, bo parasolka przyda się po prostu wszędzie dzisiaj, w zależności od tego, którą godzinę będą wskazywać nam zegary. Teraz na przykład parasol przyda się i na wschodzie Polski, i na zachodzie, i w centrum, i na południu. Jedynie na Pomorzu i w okolicach Olsztyna nie powinno jeszcze teraz padać, ale na przykład już o godzinie 12:00 proszę bardzo, o godzinie 12:00 też nie będzie padać na północy, czyli na Pomorzu. Zatem poprawka bardzo ważna. Pomorze dzisiaj prawdopodobnie będzie wolne od opadów. Brawo, brawo, gratulujemy. A temperatura od 10 do 14 stopni, a nawet 15. Najchłodniej będzie w Suwałkach, Białymstoku i w okolicach tych miast. Najcieplej w centrum i na zachodzie. Szczecin 15 stopni. Ciekaw jestem, drodzy radiosłuchacze, czy jesteście już po śniadanku? Jeśli tak, to co dobrego dzisiaj zjedliście i jakie macie plany na piątek i na cały weekend? Czy są już jakieś pomysły, co zrobić z wolną sobotą, a potem jeszcze z wolną niedzielą? Kto nam zechce opowiedzieć o tym i zarazić nas swoimi ideami, swoimi pomysłami na wolny weekend? 22 645 2055. Zapraszamy do kontaktu już teraz, a teraz... Niam, niam, niam, niam, niam. Zrobi się bardzo pysznie. Przenosimy się do Filharmonii Szczecińskiej, a tam czekają na nas przepyszne szczecińskie, oczywiście, paszteciki.
1: Jeśli kiszki się wam skręcą i zechcecie tylko jeść,
2: adres ten zapamiętajcie.
1: Wojska Polskiego 46.

a szczególnie te szczecińskie, o których wie cała Polska, że te szczecińskie paszteciki są przepyszne. To jest taka niezwykła przekąska właśnie, charakterystyczna dla tego miasta, kawałek tradycji Szczecina, kawałek tradycji takiej kulinarnej. I wyjątkowość tych szczecińskich pasztecików polega na tym, że piecze się je w piecu. I dzięki temu są złociste, chrupiące i pachną jak świeży chleb z piekarni. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Szczecina, wszystkich radiosłuchaczy, którzy są teraz razem z nami i którzy mieszkają w Szczecinie. Zazdrościmy wam tych pysznych pasztecików. A tymczasem przypomnijmy jeszcze, drodzy radiosłuchacze, że dzisiaj jest piątek, 128 dzień roku. Słońce jest z nami już od ponad 2 godzin, wstało o 4:53, zajdzie o godzinie 20:13, to oznacza, że dzisiejszy piątek potrwa 15 godzin i 20 minut. Ho, ho, ho! Co zrobić z tak długim dniem? Jakie macie pomysły? Ja na pewno mam taki pomysł, by już teraz złożyć serdeczne życzenia imieninowe wszystkim naszym dzisiejszym solenizantom, a są to Aleksander, Augustyna i Dionizy oraz Ida, Michał i Wiktor, a także Stanisław i Stanisława. Kochani radiosłuchacze, o tych imionach, które przed chwilą wymieniłem, miejcie dobry dzień. Jak najwięcej uśmiechu, jak najwięcej zdrowia i jak najwięcej radości życzymy wam nie tylko dzisiaj, ale przez cały rok, do następnych imienin. I specjalnie dla dzisiejszych solenizantów przygotowałem piosenkę taką zabawną, o kroczącym, idącym słoniu, a brzmi ona tak.

0: była. A gdy spadła, to ją trąbą wciągnął słoń.
1: Mówiłem, że będzie zabawnie, krótko, ale bardzo konkretnie i wesoło, po to, żeby nie tylko dzisiejsi solenizanci, ale i wszyscy, którzy są z nami już teraz i słuchają nas w drodze do szkoły, do przedszkola, do pracy, na basen, czy gdziekolwiek się jeszcze wybieracie, lub też w drodze do kuchni na śniadanie, no to chcemy, żebyście coraz bardziej się razem z nami, drodzy radiosłuchacze, rozkręcali, nabierali coraz więcej radości i pozytywnej energii z Polskim Radiem Dzieciom, a po to, żeby jeszcze bardziej i nam, i wam to zapewnić, dzisiaj w piątek 8 maja zaproponuję wam, drodzy radiosłuchacze, pierwszą i na pewno nie ostatnią zagadkę w dzisiejszym poranku, a brzmi ona tak. Ciekaw jestem, kto zmierzy się z tą zagadką. Oto zagadka książkowa. 10 liter ma to słowo, a na końcu jest w nim teka. Książka tam na ciebie czeka, coraz inna, coraz nowa.

10 liter ma to słowo, a na końcu jest w nim teka. Książka tam na ciebie czeka, coraz inna, coraz nowa. Kto wie, kto odpowie, kto zna to miejsce z zagadki, kto je odwiedza? 22 645 20 55. Odpowiedzią na tę zagadkę jest bohaterka dzisiejszej audycji. Zapraszam, możecie dzwonić już teraz, a my, dopasowując się trochę do tej pogody, która dzisiaj będzie w wielu miejscach w Polsce, posłuchamy deszczykowej piosenki, ale tylko na chwilę o deszczyku.

0: kap, kap, kap. Trochę nam pokapało w tej piosence i mam nadzieję, że nie za dużo, tylko również trochę będzie kapać dzisiaj to tu, to tam w wielu miejscach Polski, ale nie będzie jakiegoś wielkiego deszczu i zwykła mała parasolka lub nawet kaptur nas ochroni przed tym, co będzie spadać z nieba, przed tymi kroplami deszczowymi. A teraz wracamy nie do kropli deszczowych, tylko do zagadki. 10 liter ma to słowo, a na końcu jest w nim teka. Książka tam na ciebie czeka, coraz inna, coraz nowa. Może Dawid i Pola znają odpowiedź na to pytanie. Dzień dobry.
1: Dobry.
0: Cześć, kochani.
2: Dzień dobry.
0: O, i jeszcze chyba tata jest, tak?
2: Tak.
0: Witam was.
2: Tata Marcin.
0: Tata Marcin, witamy panie Marcinie również. Kochani, gdzie jesteście, co robicie i jaki macie nastrój?
1: To jesteśmy przy szkole i właśnie idziemy.
0: Mhm. Do przedszkola czy do szkoły? Nie usłyszałem.
2: Do szkoły.
0: Do szkoły. Dużo dzisiaj zajęć, lekcji czy mało, Dawid?
1: No tak, mało.
0: Tak sobie?
1: Tak.
0: Do której klasy chodzisz?
1: Do drugiej.
0: Do drugiej.
2: Pola?
0: A ty, Polu?
1: Ja do pierwszej.
0: Pola do pierwszej, ale do pierwszej A, B, C, czy jakaś tam inna jest literka?
1: Do pierwszej A.

0: Nie.
1: Aha. No dobrze, a jest kolegę z podwórka albo koleżankę z podwórka, czy bardziej masz wielu znajomych?
0: Wielu.
1: Okay. Fajnie. To ja już wiem, że Dawid chodzi do drugiej klasy, Pola do pierwszej, a pan Marcin chodzi do której klasy? Nie, przepraszam, pan Marcin już jest chyba po szkole, a pan Marcin chodzi pewnie do pracy, prawda, panie Marcinie?
2: Prawda, pan Marcin chodzi do pracy.
1: I co ciekawego w tej pracy pan Marcin robi, jeśli mogę zapytać?
2: Same nudne rzeczy w IT.
1: No to fajnie, że do nas zadzwoniliście. To myślę, że u nas nudy nie będzie, że będzie ciekawie. Tym bardziej, że rozwiązanie zagadki czeka na was. Dawidzie, Polu, pan Marcin może podpowiadać. Jaka jest odpowiedź na moją zagadkę?
0: Biblioteka.
1: To tak powiedział Dawid. Czy Pola się z nim zgadza?
0: Tak.
1: A pan Marcin?
2: Ja też się zgadzam.
1: I to jest bardzo dobre rozwiązanie. Ja się z wami również zgadzam. Tak, to jest biblioteka. Dzisiaj mamy Dzień Bibliotek i Bibliotekarzy. Czy wy odwiedzacie czasami bibliotekę, czy nie?
0: Tak.
1: Oho, ho. To co ostatniego co ostatnio wypożyczyłaś, Polu, z biblioteki? Jaką książkę?
0: Dogmena.
2: Dogmen.
1: I o czym jest ta książka? O czym opowiada?
2: O człowieku, psie, detektywie. Człowiek, pies, detektyw.
1: Aha.
2: Policja.
1: Fajnie. Polu, a ty sama czytasz tę książkę o dogmanie, czy jeszcze rodzice ci pomagają?
0: Pomagają.
2: Pomagają rodzice.
1: No to fajnie, ale fajnie, że w ogóle korzystacie z takich wspaniałych miejsc jak biblioteki. Dawidzie, a ty co ostatnio wypożyczyłeś z biblioteki?
0: No, głównie lektury.
1: To co teraz...
2: Lektury.
1: Tak, ja słyszę. To co teraz, Dawidzie, przerabiasz w tej drugiej klasie? Jaka tam jest taka najciekawsza lektura dla ciebie?
0: Dla mnie najciekawszą, którą jeszcze czytałem, było Którędy do Yellowstone.
1: Uhuhu, i o czym opowiada ta książka?
0: No, głównie o tym, że żubr europejski i wiewiór przemierzają głównie świat na poszukiwanie kuzynki.
1: Aha.
0: Tego żubra.
1: Mhm.
0: No i dopiero na Grenlandii zostanie znaleziony.
1: Ohoho, czyli książka kończy się happy endem, prawda? No to ja słyszę, że wy jesteście taką rozczytaną bardzo rodziną. To teraz przechodzimy do pana Marcina. Panie Marcinie, czy pan wypożycza z biblioteki książki o IT, czy zupełnie o czymś innym?
2: Raczej kupuję e-booki. To już jest troszeczkę inne pokolenie, ale wypożyczam też e-booki i czytam już bardziej na tablecie.
1: Aha, e-booki, czyli takie, jakby to wyjaśnić, takie książki elektroniczne, prawda?
2: Tak jest, tak jest.
1: No to jesteście bardzo rozczytaną rodzinką, bardzo się cieszę. I teraz, droga rodzinko, będziemy pozdrawiać. Kogo chce pozdrowić? Pola.
2: Pola, kogo chcesz pozdrowić?
0: Mamę, tatę i całą moją rodzinę.
1: Pięknie.
2: Olkę i Kubę.
0: I szkołę.
1: Dobrze. Dawidzie, teraz ciebie zapraszam do pozdrowień.
0: Mamy tatę, całą rodzinę i szkołę i Polskie Radio dzieciom.
1: Dzięki serdeczne. Panie Marcinie, proszę bardzo, teraz pan.
2: Ja chciałbym pozdrowić mamę, Kubę, Olę, Monikę i wszystkich znajomych.
1: Pozdrawiamy was wszystkich, również my serdecznie i życzymy wam dobrego piątku. Do usłyszenia, hej, hej.
2: Dziękujemy.
1: Dzisiaj będziemy mówić właśnie, drodzy radiosłuchacze, o bibliotekach, o bibliotekarkach, o bibliotekarzach, o wszystkich osobach, które pracują w bibliotekach, nawet z takimi osobami tuż po godzinie 8:00 tutaj na żywo w studiu Polskiego Radia Dzieciom porozmawiamy. To skoro biblioteki, skoro bibliotekarze, no to w tym wszystkim najważniejszą rzeczą jest książka.

0: nastrojowo nam się zrobiło z piosenką Książka z płyty Strachy, Zmory i Upiory, ale żadnych upiorów dzisiaj nie będzie w naszej audycji, tylko będziemy się jeszcze bardziej rozkręcać i to wszystko do godziny 9. Rozmawiamy o bibliotekach, o bibliotekarzach, o bibliotekarkach i nie wiem, czy wiecie, drodzy radiosłuchacze, że pierwsze biblioteki powstały ponad 4000 lat temu. Tak dawno, że na ziemi istniały jeszcze wtedy starożytne cywilizacje, takie jak Mezopotamia i Egipt. I wtedy jeszcze takich tradycyjnych, papierowych książek, jakie znamy dzisiaj, a tym bardziej książek elektronicznych, nie było. Ludzie pisali na glinianych tabliczkach albo na papirusie. Wyobrażacie sobie taką bibliotekę pełną nie książek, ale ciężkich, glinianych tabliczek? To byłoby dopiero ciekawe miejsce. A ja jestem ciekaw, kto podejmie rękawice, by już za chwilę zmierzyć się z moją zagadką, bo już przyszedł czas na...
1: Rodzinny budzik, czyli... Poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
0: Tak, tak, tak. O, hej, hej, hej, hej. Tak, tak, tak. Krasnoludki są z nami. Siadajcie, chłopaki. Jesteśmy już gotowi, drodzy radiosłuchacze. Brakuje nam tylko...

jako pary. Osoby dorosłej i dziecka, dziecka, które będzie podpowiadać. Doskonale zapewne znacie reguły naszego rodzinnego budzika. 22 645 20 55. Mam już przygotowaną zagadkę dla osoby, która do nas zadzwoni i będzie chciała się zmierzyć z tym zadaniem z rodzinnego budzika. Właśnie krasnoludki na swoich miejscach, na posterunkach. To może przez chwilkę posłuchajmy jeszcze piosenki. Autobus Jacek niech zawiezie was dzisiaj gdziekolwiek chcecie. Taka piosenka. Ja jestem Jacek, a okazuje się, że autobusy też czasem mogą takie imię nosić.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: A w dzisiejszym rodzinnym budziku witamy panią Małgorzatę i jej córkę Martynę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dziewczyny, gdzie wy jesteście? Co robicie o poranku dzisiaj, w piątek?
2: Jesteśmy w domu. W Wrocławiu jesteśmy. Córka ma do szkoły na późniejszą godzinę, więc spędzamy sobie rano czas jedząc śniadanie i rozmawiając.
1: Ale fajnie. I jakie śniadanko dzisiaj wpłynęło na stół?
3: Kromki z serem i szynką.
1: Mniam, mniam, mniam, palce lizać. No to skoro śniadanko już w brzuszkach jest, to macie zapewne energię i skupienie, żeby wziąć udział w rodzinnym budziku. Cieszę się, że dzwonicie, prawda?
3: Tak.
2: My się też cieszymy, bo pierwszy raz udało nam się dodzwonić do Polskiego Radia.
1: O, no to ja też się bardzo cieszę. A ile razy próbowałyście?
2: Piątki mamy właśnie po południu, bo tak... Mm-hmm. Tygodnie nie bardzo mamy możliwość. No i próbujemy często. Syn, który dojeżdża do innej szkoły, jemu się czasami udawało, a nam się nigdy nie udawało. Także jesteśmy bardzo szczęśliwe.
1: No to hip, hip, hura. Krasnale też się cieszą, zacierają rączki, bo mają dla was zagadkę. A w zasadzie ta zagadka jest dla pani.

0: Pani Małgorzato, a Martyna, mam nadzieję, że będzie trzymać za panią kciuki. Prawda, Martyno?
1: Tak.
0: Będziesz podpowiadać mamie?
1: Tak, będę.
0: Jeśli będzie taka potrzeba. Tylko nie za głośno, żeby krasnale nie słyszały, zgoda?
1: Tak.
0: No to zaczynamy. Cóż to takiego, pani Małgorzato, chowa się między stronami, żeby pamiętać, gdzie skończyłaś czytać książkę. Co to jest czas start?
1: No, myślę, że to zakładka do książki.
0: Czy to jest ostateczna odpowiedź?
1: Tak, Martynka? Ostateczna? Tak.
0: Na pewno?
1: Tak.
0: 100% pewności, tak?
1: Tak.
0: Co na to, krasnale? Krasnale oddają wam cześć i chwałę. Tak jest, to jest oczywiście zakładka do książki. Dziewczyny, czy wy lubicie czytać czasami książki?
1: Tak.
0: Martyno, o Martyno, co ostatnio czytałaś?
1: Wojowników, takie książki o kotach.
0: O kotach? Czyli to są jakieś takie wojownicze, walczące koty?
1: Tak.
0: Mhm. I który bohater najbardziej cię zainteresował z tej książki? Pamiętasz?
1: Chyba ta gwiazda.
0: Mhm. A dlaczego akurat ona?
1: Bo on został przywódcą.
0: Przywódcą całej grupy kociej, tak?
1: Tak.
0: Czy to jest gruba książka, czy cieniutka?
1: Teraz czytam taką grubą.
0: Mhm. I wtedy, jak się czyta szczególnie właśnie taką grubszą książkę, zakładka się przyda, czy jakoś inaczej zaznaczasz, gdzie skończyłaś czytać na przykład danego dnia książkę?
1: Jak ostatnio nie miałam zakładki, zapamiętywałam po obrazkach i stronach, ale teraz mam zakładkę.
0: Jak wygląda ta zakładka?
1: Jest z biblioteki. Jest niebieska i ma napis biblioteka.
0: Mhm, fajnie. No dobrze, to teraz jeszcze panią Małgorzatę dopytam. Pani Małgorzato, a czy pani korzysta z zasobów biblioteki?
2: Tak, wspólnie chodzimy i wypożyczamy książki i korzystamy. Też czasami multimedia wypożyczamy, można wypożyczyć filmy u nas w bibliotekach.
0: Także aha, ale te filmy są na DVD?
2: Tak.
0: Ale fajnie. To co jeszcze w waszej bibliotece można wypożyczyć? Filmy, książki, czy coś jeszcze?
2: Myślę, że można też audiobooki wypożyczać, można wypożyczać gry. No, jest duża oferta. Najczęściej chodzimy we Wrocławiu do biblioteki multimedialnej.
0: A cóż to za miejsce, biblioteka multimedialna? Proszę nam więcej opowiedzieć na ten temat.
2: Ta biblioteka, ona oferuje dużo filmów, audiobooków, płyt z muzyką, właśnie gry. Jest też dział dla dzieci, więc tam często z dziećmi chodzimy. Myślę, że w bibliotekach wrocławskich, również innych, są również filmy, czyli te multimedia. Mm-hmm. Ale ta jest taką chyba pierwszą biblioteką, która powstała i nazywa się właśnie multimedialna.
0: Fajnie. To pokazuje nam, jak biblioteki idą z duchem czasu i jak się rozwijają, prawda?
2: Tak.
0: Martyno, a czy ty lubisz chodzić do biblioteki?
1: Tak, zawsze prawie sobie wytworzyć jakiś komik.
0: Mhm. A powiedz mi, czy ty pamiętasz, jak trzeba się zapisać do takiej biblioteki? Co trzeba zrobić?
1: Chyba nie pamiętam.
2: No już dawno założyliśmy tą kartę. Myślę, że trzeba wypełnić formularz ze swoimi danymi osobowymi i wtedy w bibliotece zakładają kartę
0: biblioteczną, kartę czytelnika. Tak. Mhm. No to fajnie, dziewczyny, to życzę wam dobrych lektur i tych papierowych, i tych multimedialnych, fajnych filmów i gier wypożyczanych z waszej ulubionej biblioteki, a teraz przyszedł czas na pozdrowienia. Kogo chciałaby pozdrowić? Martyna.
1: Mojego brata Adama, mojego tatę, moją koleżankę Ninę i krasnoludki.
0: O, krasnoludki machają rączkami. I poczekaj, bo chcą krzyczeć. Och, te nasze krasnoludki łase są na wszelkie pochwały. Dziękujemy ci za twoje pozdrowienia, a kogo chciałaby pozdrowić? Pani Małgorzata.

0: No również właśnie syna Adama, męża Marcina. No i moją mamę.
1: My z krasnoludkami i z Filipem pozdrawiamy was. No i co, dziewczyny, już nie przeszkadzamy, bo przecież dzisiaj wasz fajny dzień. Macie czas, możecie sobie zjeść spokojnie śniadanie i porozmawiać o tym, o tamtym i na przykład o ulubionych książkach. Trzymajcie się, dobrego piątku, hej, hej.
0: Dziękujemy, do widzenia.
1: Tak jest, drodzy radiosłuchacze. Biblioteka to nasz główny temat dzisiejszej audycji, a w dawnych czasach, te 4000 lat temu mniej więcej, była bardzo znana, nie, przepraszam, 4000 lat temu mówiliśmy o tych najdawniejszych bibliotekach, a teraz cofamy się już tylko 2300 lat wstecz, kiedy to istniała bardzo znana w tamtych czasach Biblioteka Aleksandryjska, mieszcząca się w mieście Aleksandria. Ludzie wtedy marzyli, żeby zebrać tam wszystkie teksty świata, czyli przeróżne opowieści, ale też mapy, przepisy, a nawet obserwacje gwiazd. I do tej biblioteki, Biblioteki Aleksandryjskiej, przyjeżdżali uczeni z różnych krajów, żeby czytać i żeby uczyć się nowych rzeczy. I myślę, że śmiało można powiedzieć, przekładając to na dzisiejszy język, że była to trochę taka, było to trochę takie miejsce, które dla ówczesnych ludzi stanowiło coś na wskroś, coś na kształt takiego ogromnego, starożytnego internetu. Tylko zwoje trzeba było rozwijać rękami. Nie było żadnych komputerów, oczywiście. A za co wy lubicie biblioteki? Czy chodzicie do bibliotek? Jeśli tak, to co oprócz książek z nich wypożyczacie? Bo ja byłem niedawno w bibliotece i byłem rzeczywiście zaskoczony tym, że w dzisiejszych czasach, tak jak tutaj pięknie nam pani Małgorzata podpowiedziała z córką Martyną, można wypożyczać w bibliotece nie tylko książki, ale też audiobooki, filmy, a nawet gry. I z tymi grami, planszowymi grami, będzie związana pewna anegdota, o której porozmawiam z naszymi dzisiejszymi gośćmi, ale to po godzinie 8:00. A teraz w muzyczną podróż wybierzemy się z książką.

0: Tak, tak, piękny tekst ma ta piosenka, która już za nami. Nie wychodząc z domu, nie mówiąc nic nikomu, możesz śmiać się i wzruszyć, zagłębiając się w świat własnej wyobraźni, który można wyczarować z pomocą każdej dobrej książki. Co ostatnio dobrego, ciekawego, coś, co was najbardziej poruszyło, czytaliście, co chcielibyście polecić naszym radiosłuchaczom? I najfajniej by było, gdyby była to książka, którą wypożyczyliście z biblioteki. Bo przecież dzisiaj przypominamy o tym, że biblioteki to są naprawdę fajne miejsca. Ciekaw jestem, czy takie samo zdanie na temat bibliotek ma Mikołaj. Dzień dobry, Mikołaju.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, czy ty lubisz chodzić do biblioteki?
1: Lubię czasami.
0: Powiedz mi, czy to jest miejsce, w którym oprócz wypożyczania książek dzieje się coś jeszcze, coś więcej?
1: Nie, tam tylko się wypożycza książki.
0: Tylko się wypożycza książki w twojej bibliotece. A oho, właśnie, a skąd do nas dzwonisz?
1: Pieszyc.
0: Skąd?
1: Pieszyc.
0: I jaka pogoda u was dzisiaj?
1: Szaro i poduro.
0: I chyba tak będzie dzisiaj w całej Polsce, no ale mam nadzieję, że już jutro znowu więcej słońca do nas wróci. Wróćmy jeszcze my teraz do tych bibliotek. Co takiego fajnego ostatnio wypożyczyłeś z biblioteki?
1: Wilk piaskowy.
0: Wilk piaskowy, czyli pewnie, tak się domyślam, że wilk jest głównym bohaterem tej książki.
1: Tak.
0: A ile masz lat, Mikołaju?
1: 8.
0: Czyli sam już czytasz?
1: Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie? Oczywiście, rozumiem. I ten Wilk piaskowy, czytany czy razem z mamą, czy razem z tatą, o czym opowiada?
1: O przyjaźni.
0: I ten wilk piaskowy przyjaźni się z kim najbardziej w tej książce?
1: Z Karusią.
0: Czy to jest taka książka, którą możemy polecić naszym młodszym radiosłuchaczom?
1: Tak.
0: Czyli polecamy ją. A czy w tej książce oprócz fajnej historii są też jakieś ładne ilustracje?
1: Tak.
0: To chyba bardzo fajny pomysł, jeśli w książce oprócz historii możemy też zobaczyć obrazki, które te historie przedstawiają, prawda?
1: Tak.
0: A przypominasz sobie jakiś najciekawszy obrazek z tej książki, na którym widzimy wilka i tę Karusię, o której wspomniałeś?
1: Tak. Karusię i wilka nad morzem.
0: I co oni tam robią? Siedzą, biegają, budują zamki z piasku?
1: Bawią się.
0: Po prostu się bawią. To polecamy w takim razie książkę Piaskowy Wilk Asy Lind wszystkim naszym młodym radiosłuchaczom. A tobie, Mikołaju, bardzo dziękuję za rozmowę na temat biblioteki i książki twojej ulubionej, którą teraz czytasz. Kogo chcesz pozdrowić?
1: Polskie Radio Dzieciom, jestem Michał Sześmogardasia. Krasnoludki, mamy moją babcię, mojego dziadka i mojego tatę.
0: My pozdrawiamy ciebie i życzymy ci dobrego, fajnego piątku. Czy dzisiaj będzie kolejny rozdział Piaskowego Wilka czytany, czy nie?
1: Tak.
0: No to niech się fajnie czyta. Dobrej lektury, do usłyszenia, hej, hej. A teraz razem z Julką Rozbiecką przeniesiemy się do pewnego przedszkola, w którym niedawno Julka rozmawiała właśnie z jego głównym

0: innymi, jakby to powiedzieć, po prostu rozmawiała z przedszkolakami o bibliotece i o jej tajemnicach. Posłuchajcie, czego się dowiedziała.
1: Biblioteka to jest takie miejsce, gdzie można wypożyczyć książkę. I to jest takie coś, tam nie można być głośno, dlatego że tam się czyta książki, a czasem ktoś potrzebuje ciszy, żeby ją zrozumieć, żeby ją przeczytać.
2: Co się robi w bibliotece?
1: Czyta się książki. Najpierw się czyta, czy na pewno się komuś podoba. Na początku się czyta, na przykład jakby się komuś spodobała, to by się pożyczało, no i by się ją mogło czytać. Ale potem by musiało się ją oddać.
3: Nie trzeba jej czytać, ale może po prostu przeczytać tytuł i będzie nam się podobać okładka, to możemy przeczytać tytuł i jak spodoba się tytuł, to możemy sobie wziąć.
1: Okładka mówi, o czym będzie bajka, ale nie ocenia się po tym, bo na początku trzeba czytać chociaż połówkę, żeby się dowiedzieć, o czym jest bajka.
4: Ja kiedyś byłam w bibliotece z moją babcią, no i niedługo z mamą też chyba będziemy mogły chodzić do naszej biblioteki obok weterynarza gangstera.
5: Mojego psa.
2: Jak ta biblioteka wygląda?
4: Była i dla dorosłych, i dla dzieci. Dla dorosłych na dole, dla dzieci na górze, a dla dzieci jak się wchodziło, to był dzwonek. A przed tymi drzwiami była taka czerwona, mięciutka kanapa. I bardzo dużo jest tam książek.
6: Tam były takie książki. Widziałam, tam był taki stolik i można było wziąć książkę i zobaczyć, jaka to jest, i kawałek przeczytać. No i a te dla dorosłych były trochę dalej, a dla dzieci były na dole. Podobała mi się taka o nudzimisiach. Mało obrazków, ale były urocze. To znaczy, że po prostu nam się podobały i były słodkie.
0: Słyszycie, jak pięknie można opowiadać o książkach, że są urocze, że są słodkie. Ciekaw jestem, czy książki lubi również Lara. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Laro, czy ty lubisz książki?
7: Tak.
0: Za co najbardziej lubisz książki?
7: Mi się wydaje, że za to, że są ciekawe.
0: I że można czegoś fajnego się z nich dowiedzieć, prawda?
7: No.
0: A gdybyś... Wyobraźmy sobie, gdybyś na jeden dzień mogła zamieszkać w jednej książce, swojej ukochanej, takiej, którą wypożyczyłaś kiedyś z biblioteki, to jaka byłaby to książka?
7: Mi się wydaje, że Którędy do Yellowstone.
0: Mhm. Dlaczego akurat tę książkę wybrałaś?
7: No, na razie była najciekawsza z lektur szkolnych, a inne to raczej z lektur nie wypożyczyłam, a jak już to raczej nie pamiętam.
0: Mhm. A ta właśnie najbardziej utkwiła ci w pamięci, prawda?
7: No.
0: A czy w takiej książce byłabyś bohaterką o imieniu Lara, czy chciałabyś być, nie wiem, jakąś latającą kosmitką, albo ogromną sową, albo królową, lub jeszcze kimś innym?
7: Mi się wydaje, że bym raczej chciała być sobą.
0: Czyli Lara zamieszkałaby na jeden dzień w książce, potem wróciłaby do nas i poszłaby do biblioteki, żeby na przykład pomóc bibliotekarzom. No właśnie, w czym moglibyśmy pomóc bibliotekarzom? Jak myślisz?
7: Mi się wydaje, że ogólnie w układaniu książek i w sprawdzaniu różnych takich rzeczy na komputerze.
0: Aha, żeby razem z nimi jakby te prace wykonywać po to, żeby ta praca rozłożyła się po prostu na więcej osób, prawda?
7: Tak.
0: Mhm. Czy ty masz swoją ulubioną bibliotekę w swoim mieście?
7: Raczej nie.
0: A gdzie wypożyczasz książki?
7: Czasami w bibliotece szkolnej, kiedy to są lektury szkolne. Mhm. A jakbym chciała jakąś książkę wypożyczyć, bym się nudzi, to wtedy z takiej normalnej biblioteki.
0: Rozumiem. A co ci się najbardziej podoba w bibliotece?
7: Już jest dużo książek i można z nich korzystać.

0: stać.
1: Mhm. No dobrze, to ja ci życzę fajnych lektur, kolejnych takich jak to Yellowstone co najmniej. A teraz proszę powiedz nam, kogo chcesz pozdrowić?
0: Bym chciała pozdrowić Polskie Radio Dzieciom, moją mamę i mojego brata, którzy też ze mną jadą w autem.
1: Pozdrawiamy. Dzień dobry, pozdrawiamy was serdecznie. Czy brat też chce kogoś pozdrowić?
0: Chciałbym pozdrowić moją mamę i chciałbym pozdrowić mojego tatę.
1: Fajnie. A ja chciałbym pozdrowić was serdecznie. Laro, dzięki za twój telefon. Trzymajcie się ciepło i dobrego dnia. Hej, hej.
0: Do widzenia.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Trwa nadal, na zegarach godzina 8. Jacek Zawada, Filip Górski, jesteśmy z wami do godziny 9. Czy czujecie się już obudzeni wystarczająco przez nas? Czy jeszcze mamy znaleźć więcej energetycznych piosenek? I jeszcze głośniej, wyraźniej, z większym uśmiechem do was mówić? Mam nadzieję, że w ten piątek, 8 maja, budzicie się skutecznie razem z Polskim Radiem Dzieciom. A teraz będzie...

Hej, hej, hej, tra la la la la. Na zegarach godzina 8:04, a my już za kilka chwil będziemy mieć wyjątkowych gości. Gości, którzy mają dzisiaj swoje, może nie urodziny, może nie imieniny, ale mają po prostu swoje niezwykłe święto. Ja się tak zastanawiałem, jak tylko się dzisiaj obudziłem, czy ja mam tym gościom, wyjątkowym gościom, szczególnie dziś, 8 maja, zaśpiewać 100 lat, niech nam żyją, niech żyją nam, czy coś innego należałoby zaśpiewać paniom bibliotekarkom? Bo to właśnie ich święto mamy dzisiaj wpisane do kalendarza. 8 maj to, przypominam, święto bibliotek i bibliotekarzy, i bibliotekarek. Za chwilkę będziemy rozmawiać właśnie z takimi wyjątkowymi gośćmi i też mam nadzieję, drodzy radiosłuchacze, że wy pomożecie mi w tej rozmowie, zadając jakieś trudne pytania naszym gościom. Niech się zmierzą z trudnością i moich, i waszych pytań. Nie, żartuję, oczywiście pytania mogą być bardzo, bardzo łatwe, ale na pewno muszą być ciekawe, żeby jak najwięcej rzeczy, jak najwięcej informacji od naszych gości dzisiaj wyciągnąć. Skoro rozmawiamy i o bibliotekach, i o bibliotekarzach, to wróćmy jeszcze do tej biblioteki, która istniała ponad 2000 lat temu, do Biblioteki Aleksandryjskiej. Bo właśnie w tych czasach i przez bardzo, bardzo długi czas w ogóle książki przepisywano ręcznie. Robili to specjalni pisarze i mnisi i jedna książka mogła powstawać, to znaczy mogła być przepisywana nawet przez kilka miesięcy albo przez kilka lat. Dlatego biblioteki były bardzo cennymi miejscami, miejscami, w których po prostu był zbiór wiedzy, bajek, legend i bardzo ważnych informacji, które wtedy właśnie w bibliotekach się mieściły, w tych centrach dowodzenia. Około 600 lat temu wynaleziono druk i dzięki temu te książki, które wcześniej przepisywano, można było tworzyć szybciej i też taniej. Coraz więcej

ludzi nauczyło się czytać, a bibliotek zaczęło przybywać. Kiedyś biblioteki były przede wszystkim dla królów, dla uczonych, dla bardzo bogatych ludzi, ale dziś każdy może wejść do takiego miejsca, wypożyczyć książkę, zabrać ją do domu i przenieść się do świata swojej wyobraźni razem z tymi słowami, z tymi zdaniami zapisanymi na kartach książki. I wtedy z taką książką i z jej bohaterami można się po prostu zaprzyjaźnić. To skoro o przyjaźni wspomniałem, to posłuchajmy teraz właśnie takiej piosenki o przyjaźni.

Drodzy radiosłuchacze, mam już naszych wspaniałych gości, którym no chyba, nie wiem, no chyba mogę zaśpiewać. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. A jeśli wy, drodzy radiosłuchacze, chcecie dołączyć do tego churalnego, mam nadzieję, zaśpiewania 100 lat naszym wspaniałym gościom, to dzwońcie do nas pod numer telefonu 22 645 2055, a także jeśli macie pytania do naszych gości, to również wykorzystajcie ten numer telefonu. Naszymi gośćmi są, już mówię, pani Sylwia Ziemniak i Justyna Zielińska, bibliotekarki z Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży numer 54

0: w Warszawie. Dzień dobry paniom.
1: Dzień dobry. Dobry. Witamy wszystkich serdecznie. Dziękujemy bardzo za życzenia.
2: Miło usłyszeć tak z rana, taki piękny śpiew.
0: Ładnie wam zaśpiewałam, drogie panie.
1: Tak, pięknie. Tak.
0: Cieszę się bardzo. Bardzo proszę, no w końcu dzisiaj wasze święto. No właśnie, jak się czujecie z tym, że dzisiaj świętujecie? Nie swoje urodziny, nie swoje imieniny, tylko właśnie święto tej pracy, tego zawodu, które panie wybrały. Proszę bardzo.
1: Myślę, że święto no takie jak urodzinowe typowo, chociaż my świętujemy bardziej z dziećmi w bibliotece, prawda? Mhm. Wolimy, żeby to dzieci nas doceniały, żeby przychodziły do nas ze swoimi problemami, ze swoimi lękami albo radościami także. Także myślę, że to święto jest całej biblioteki, nie tylko nasze.
0: Ale to ciekawe, to znaczy, że dzieciaki przychodzą do was, do biblioteki nie tylko, żeby wypożyczać książki, ale również z paniami sobie gawędzą, rozmawiają? Tak?
2: Oczywiście. Tak, bardzo znamy nasze dzieci. Wiem, że czytelniczka na przykład gra na ukulele, że mają jakieś zainteresowania swoje, dzielą się z nami wieloma rzeczami. Znamy ich po imieniu. Im dłużej pracujemy, tym więcej czytelników znamy po imieniu. Także to tworzy się jakaś taka więź.
0: To ja miałam dobrą piosenkę przed chwilą, bo to była piosenka o przyjaźni, czyli okazuje się, że taką więź, jak mówi pani Justyna, i taką może nawet biblioteczną przyjaźń można zawrzeć, przychodząc regularnie do biblioteki?
1: Można, zdecydowanie tak. Można. Tak, dzieci przychodzą po lekcjach, siadają u nas między książkami, czytają, przekazują nam wiadomości, swoje radości z trudu wyszukiwania. Są to naprawdę przyjemne chwile.
0: To teraz cofnijmy się te kilka, no kilkanaście może lat wstecz, kiedy panie były dziewczynkami i wyobraźmy sobie i przypomnijmy sobie, jak to było przychodzić do biblioteki, jakie to było miejsce dla pań, pani Justyno, czy to było niezwykłe miejsce, czy biblioteka, no idę do biblioteki, trzeba lekturę wypożyczyć, jak pani się czuła w takim miejscu jako dziewczynka?
2: To było niezwykłe miejsce. Często chodziłyśmy tam z moją siostrą razem. Uh-huh. Było zupełnie inaczej, bo były kartkowe takie zapisy jakby książek, tak, w starym stylu, jakbym to powiedziała, bo teraz wszystko komputerowo się robi. Dokładnie, te karteczki i myśmy z siostrą, nawet od pani bibliotekarki prosiłyśmy, żeby nam dała do domu te karteczki, że myśmy się bawiły w bibliotekę w domu.
0: Aż tak, fajnie.
2: Tak, i ten zapach książek, kiedy się wchodziło, ten klimat, no to było coś niesamowitego. Mm-hmm. Że jakby mój wybór zawodu był inny, ale gdzieś to marzenie takie z dzieciństwa i te zabawy w bibliotekarkę gdzieś się przeniosły teraz w życie dorosłe po iluś latach, że wybrałam ten zawód.
0: I jak pani w tym zawodzie jest, pani Justyno?
2: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, naprawdę. No, realizuję się, spełniam i cieszy mnie. Cieszy mnie praca z dziećmi, z młodzieżą.
0: Fajnie i miło to słyszeć. To jeszcze teraz przejdę do pani Sylwii. Pani Sylwio, a prosimy teraz o pani jakąś opowieść. Jako kilkuletniej czy kilkunastoletniej dziewczyny, która odwiedzała bibliotekę. Jak tam było, jak się pani tam czuła? I czy pani też, tak jak pani Justyna, bawiła się w bibliotekę i w bibliotekarkę w domu, czy zupełnie nie?
1: No właśnie nie. Ja w domu nie bawiłam się w bibliotekę, natomiast każde wejście do tej świątyni książek, powiedziałabym, był dla mnie czymś wyjątkowym. I muszę powiedzieć, że pani bibliotekarka była osobą, która właściwie ukształtowała mnie w tym przekonaniu, jaki zawód chcę wykonywać, bo zawsze mnie ciągnęło do książek, zawsze byłam wokół książek. Wybrałam też liceum księgarskie, czyli też związane z książką, i ta pani bibliotekarka właśnie ukształtowała mnie w przekonaniu, że chcę być bibliotekarzem. Czyli wszystko się, że tak powiem, kręciło wokół książki.
0: Wszystko się złożyło i doprowadziło panią do biblioteki numer 54 w Warszawie.
1: Tak, teraz obecnie tak.
0: No

0: Dobrze, my dzisiaj tak milutko sobie rozmawiamy, uśmiechnięci i tak dalej, ale są różne dni. Raz świeci słońce, a raz jest pochmurno i pada, tak jak w wielu miejscach Polski dzisiaj. Czy są również różne dni w pracy bibliotekarki? I czy jest to, może dopowiem, jeszcze dodatkowe pytanie, czy jest to trudna praca, albo czy bywa to trudna praca, pani Sylwio?
1: Bywa. Bywa trudna praca, jeżeli spotykamy się z trudnym czytelnikiem, bo też tak bywa, no nie ukrywajmy tego.
0: No tak, bo to jest przecież spotkanie nie tylko z wieloma książkami, ale i z osobami, które przychodzą i te książki wypożyczają, prawda?
1: Tak, bardzo często tak jest, że spotykamy się no, z różnym odbiorem, tak? Z różnym odbiorem tego, że czytelnik musi zapłacić opłatę na przykład za nieprzytrzymaną książkę, no bo tak jest, prawda? Zdajemy sobie z tego sprawę.
0: Tak, jest regulamin.
1: Więc wtedy,
0: prawda,
1: jest o wiele trudniej. My tak z koleżanką kochamy pracę z dziećmi i ta praca jest naprawdę wyjątkowa, ponieważ dziecko jest otwarte, mówi nam wprost, dorosły jednak nie. Często, no, że tak powiem, spotykamy się z różnymi sytuacjami. Także no, z tej strony psychologicznej jest o wiele, wiele gorzej.
0: Mm-hmm. Pani Justyno, czy miała pani kiedyś klienta, że tak powiem, awanturującego się?
2: No, raz przez telefon mi się zdarzyła jedna taka pani, gdzie mi się trochę przykro i smutno zrobiło, bo ja tego dnia pracowałam na 150% swoich możliwości, a no gdzieś tam usłyszałam jakieś zarzuty, więc to było trochę przykre.
0: No ale to dobrze, może tak sobie teraz słuchając pani pomyślałam, dosyć już tych przykrych opowieści, teraz zastanówmy się i opowiedzmy może o jakimś najfajniejszym dniu z pani pracy. O czymś takim niespotykanym, co się wydarzyło w trakcie pracy w bibliotece numer 54. Są takie historie, są takie opowieści, może jakieś dziecko lub dzieci zaskoczyły panie, może jakieś wydarzenie, które się odbywało u was, bo przecież wiem, że takie różne wspaniałe inicjatywy macie w swojej bibliotece. Może takie jakieś wydarzenie was zaskoczyło? Przychodzi wam coś do głowy?
1: Powiemy ostatnim. O, tak, może ja zacznę, tak. Koleżanka skończy. Było takie wydarzenie ostatnio, mieliśmy zajęcia, bo zajęć u nas oczywiście jest mnóstwo, na które serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci. Było to jedno z nich, na którym dzieci uczyły się pisania listów. Jest to już, że tak powiem, wymierająca, że tak powiem, funkcja i działalność, które dzieci się mogą nauczyć, więc no chciałyśmy nawiązać do tego. Dzieci uczyły się pisania listów. Mieliśmy takiego czytelnika, który napisał list i uparł się, żeby ten list wysłać. Były to listy do pisarzy, do autora książki. Miał wybrać, dziecko miało wybrać, do kogo chce napisać ten list. Czytelnik nasz napisał książkę do autorów Samochodzika Franka i uparł się. Mama musiała ten list wysłać i wysłała do wydawnictwa.
0: Aha.
1: No może Justynka skończy.
0: Tak. Zaczęło się ciekawie.
2: Tak, wydawnictwo tak naprawdę bardzo szybko się odezwało do nas z taką propozycją, że chcieliby przyjść z autorami tej książki do nas, bo bardzo ich ten list wzruszył, zaskoczył, zachwycił. No i 1 czerwca będziemy mieli takie spotkanie.
1: Może ja jeszcze dodam, że w liście było napisane, że bardzo lubi tę książkę i chciałby, żeby autor do nas przyjechał i chciałby, chciałby się spotkać z tym autorem. I o to chodziło, że wydawnictwo spełniło jego prośbę po prostu. No to było takie nasze ostatnie zaskoczenie. Bardzo pozytywne zaskoczenie.
0: To co, to chyba bardzo się cieszymy, że ten chłopak się tak uparł, żeby ten list rzeczywiście wysłać. I to był taki list tradycyjny, papierowy, prawda?
1: Tak.
0: A jak dzieci w ogóle zareagowały na takie zajęcia, na warsztaty z pisania listów papierowych, co dla nas, kiedy my byliśmy dziećmi, było normalne, a dzisiaj jest wręcz czymś takim, co? List na papierze? Przecież tu w komputerze mam listy. Jak dzieci na to zareagowały i czy chętnie uczestniczyły w tych zajęciach?
1: Ja myślę, że to jest tutaj rola rodzica, żeby też trochę zachęcić, przyjść na takie zajęcia, wyszukać, że takie zajęcie się odbywa najpierw. I tutaj właśnie mamy takich rodziców dojrzałych, powiedziałabym, którzy przyjeżdżają.

0: przychodzą do nas. I muszę powiedzieć też, że bawią się razem z nami tym wszystkim. Nie tylko dzieci pisały listy, ale także rodzice. Także ale jest to fajnie. Bardzo ciekawe, tak.
1: No to zapraszamy do biblioteki numer 54 w Warszawie. Tam się dzieją cuda, można by powiedzieć. I fajne inicjatywy, fajne wydarzenia. Drogie panie, zrobimy krótką

0: Drodzy radiosłuchacze, przypominam raz jeszcze numer do studia 22645 2055. Jeśli chcecie zadać pytania naszym wspaniałym gościom, bibliotekarkom Justynie Zielińskiej i Sylwii Ziemniak z Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży numer 54 w Warszawie, to śmiało dzwońcie, bo mi się kończą powoli pytania. Potrzebuję waszej pomocy, drogie panie. Pani Justyno, pani Sylwio, panie przyszły dzisiaj z pięknymi książkami. Cóż to za książki, dlaczego warto je przeczytać i dlaczego akurat takiego wyboru panie dokonały? Może zacznę od pani Justyny.
1: To tak na początek, książka Kajtek nie umie fruwać.
0: Tak, właśnie ta książka bardzo mnie zainteresowała, tak, przez chwilę o niej rozmawialiśmy.
1: Pod tytuł jest Historia małego miłośnika książek. Kajtek jest szpakiem i tak jak szpaki powinien uczyć się latać, ale on jest zainteresowany książkami i jeszcze raz książkami.
0: Czyli byłby dobrym czytelnikiem u was w bibliotece,
1: tak,
0: pewnie, prawda?
1: Tak, dokładnie. I w momencie, kiedy szpaki już szykują się do odlotu jesiennego, okazuje się, że Kajtek nie potrafi fruwać.
0: Ojej, czyli po prostu nauczył się, tak bardzo zainteresował się książkami, że zapomniał o tym, że warto się nauczyć fruwać.
1: Tak, dokładnie, tak. Ale rodzina nie chce go zostawić samego,

0: wymyślają sposób na to, żeby go zabrać ze sobą. I bardzo dobrze, że go zabrali. Nie wiem, czy tu spoilerować dalej.
1: Nie, może nie. Ale ja mam tylko jedno pytanie. Czy w podróży Kajtek będzie czytał, czy nie?
0: Nie, ale jego umiejętności, to co przeczytał w książkach, bardzo, bardzo się przyda i ocali całą rodzinę szpaczą, która jest bardzo, bardzo duża. Dzięki temu, że czytał książki.
1: Bo wiedza ma moc.
0: Tak.
1: Ale powiedzmy może, powiedzmy naszym radiosłuchaczom, kto napisał tę książkę.
0: Jennifer Byrne.
1: I są jeszcze przepiękne ilustracje. Bardzo takie prościutkie, bym powiedział. Nieprzesadzone, prawda?
0: Tak. Prosta kreska. Ale takie z humorem też. Bo ta książka trochę jest z humorem. Także polecam.
1: Polecamy. Polecamy ją naszym radiosłuchaczom. To teraz poprosimy o książkową polecajkę od pani Sylwii. Jaką książkę pani dzisiaj do nas przyniosła?
2: Ja przyniosłam książkę pana Michała Rusinka i Moniki Szomko z ilustracjami Joanny Rusinek. I w związku z tym, że zbliżają się wakacje, już całkiem, całkiem blisko, to jest to książka Trampki Wincenta, czyli Jak się nie nudzić w muzeum.
1: O, ho, ho.
2: Tak, bardzo ciekawa pozycja. Polecam wszystkim, zwłaszcza na wakacje. Jest to książka o mamie i dziewczynce. Mama postanowiła zabrać dziecko do muzeum. No i dziecko stwierdziło, że noga jej, to dziewczynka, tam nie postanie, bo tam
1: jest nudno. O nie.
2: No właśnie, więc ja chciałabym tu zachęcić wszystkich do przeczytania tej książki, ponieważ może po lekturze tej książki dzieci się przekonają, że w muzeach może nie jest tak nudno.
1: Czyli mam nadzieję, że główna bohaterka zmieni swoje zdania o tych muzeach.
2: Przekonacie się państwo, jak przeczytacie do końca książkę. Bardzo polecam, ponieważ ta książka mówi, tak jak tutaj autor napisał, mówi do nas dwoma językami. Wierszyków i opowieści. Czyli o każdym, bo tutaj jest pokazane, są obrazy Van Gogha, zdradzę.
1: Pięknie wydana jest
2: Pięknie wydana, powiedzmy tak. Szata graficzna jest bardzo ładna i opowieści są o konkretnych obrazach, więc jeżeli dziecko pójdzie już do muzeum, to już będzie wiedziało, o czym mowa, tak? O czym mówi ten obraz i historię powstania obrazu. Kto się przyczynił do tego, że ten obraz powstał, więc tu jest mnóstwo ciekawostek o Van Goghu. Powiem jeszcze, że tutaj są też zadania na konkretnej książce. Na przykład tutaj mamy autoportret przy sztaludze taki obraz i jest odsyłacz do zadania na stronie 60, czyli dziecko ma jeszcze dodatkowo wykonać zadanie.
1: Aha, czyli taka książka, w której można też pisać, czy piszemy już?
2: Jeżeli kupimy taką książkę dla siebie, to z tyłu jest miejsce na nasze odpowiedzi. Czyli na tej 60 stronie, tak jak powiedziałam, są pytania. Na przykład, jak byś ozdobił swój pokój, żeby powitać ważnego gościa? Oczywiście trzeba przeczytać książkę, żeby wiedzieć, do czego się odnosi. No i tutaj możemy napisać swoje odpowiedzi.
1: Ale nawet taką książkę wypożyczoną z biblioteki, z niej też można skorzystać i te zadania wykonać, zapisując je gdzieś na kartce, prawda?
2: Oczywiście. Uważam, że jest to książka bardzo, bardzo wartościowa. Polecam i dzieciom, i rodzicom, ponieważ wzbogaca naszą wiedzę, naszą wyobraźnię, wrażliwość też, bo przecież wiemy, że Van Gogh był wrażliwą osobą. Także polecamy, naprawdę polecamy bardzo, bardzo.
1: Fajna polecajka, to przypomnijmy jeszcze, kto napisał tę książkę?
2: Michał Rusinek, Monika Szomko z ilustracjami Joanny Rusinek. To są znane nazwiska.
1: Oczywiście.
2: Nie będę tutaj...
1: Polskim czytelnikom, prawda?
2: Znane nazwiska z naszą panią noblistką oczywiście się kojarzą, z panią Szymborską.
1: Jaki jest tytuł tej książki?
2: Trampki Wincenta, czyli Jak się nie nudzić w muzeum.
1: Myślę, że sięgnę sam po tę książkę wtedy, kiedy będę przygotowywał audycję o muzeach. Bardzo mi się podoba idea tej książki i to, że opisywane są konkretne dzieła sztuki.
2: Tak.
1: Konkretne obrazy,
2: konkretne
1: prawda?
2: Konkretne obrazy i tych obrazów jest naprawdę dużo, ponieważ tutaj przypomnę, że w ciągu

0: 10 lat Van Gogh napisał 2000, namalował 2000 obrazów. Więc to jest konkretna liczba naprawdę. I dzieci też dowiedzą się tego z tej książki. No już trochę zaspoilerowałam. Troszkę powiedziałam za dużo.
1: Ale to odrobinę. Nie, myślę, że nie. Odrobinkę. Chociaż
0: to zachęta
1: już
0: taka,
1: tutaj
0: tak.
1: Kończymy opowieść o tej
0: to
1: książce.
0: To taka zachęta. Nie wiem, czy jeszcze mogłabym powiedzieć, bo nie przyniosłam tej książki.
1: Oczywiście.
0: Ale chciałabym o niej wspomnieć, bo wiąże się bardzo z bibliotekarstwem, z bibliotekami. Jest to książka pod tytułem o dziewczynce, która chciała ocalić świat. Jest to książka norweskiego autora Klausa Hagerupa. Nie wiem, czy dobrze wypowiedziałam. Nie znam norweskiego. Z ilustracjami Lisy Aisato. Jest to moja ulubiona ilustratorka. Już tu koleżance opowiadałam swojego czasu. Jest to opowieść o dziewczynce 10-letniej, która kocha czytać książki i postanowiła ocalić zapomniane biblioteczne książki.
1: Wow.
0: Tak, w tej książce jest mowa o znikających książkach, czyli o takich książkach, które nie są czytane. I tutaj chciałam też nawiązać
1: do... Ale pięknie ktoś wymyślił, prawda? Autor.
0: Pięknie. Nie będę dalej tutaj mówić. Jest to magiczna historia o miłości do literatury i wyobraźni. I tutaj chciałam tutaj wspomnieć o tym, że u nas też są takie książki. Też są książki nieczytane. I chciałybyśmy właśnie...
1: W waszej bibliotece.
0: Tak, w naszej bibliotece jest mnóstwo książek naprawdę wartościowych, które należałoby przeczytać. Koleżanka prowadzi takie zajęcia, na które serdecznie zapraszamy, odkrywamy, co na półkach mamy. To są właśnie takie książki, które naprawdę są wartościowe, a gdzieś są pomijane, ponieważ stoją na półce i trzeba do nich dotrzeć po prostu.
1: Cóż to za zajęcia, pani Justyno? I jak dotrzeć do tych zapomnianych książek, bo tu, tak. Aż się płakać chcę.
2: Ja bardzo, bardzo łatwo docierałam do tych książek. Pomysł się zrodził w momencie, kiedy po całym dniu na wózku naszym było dużo książek do rozłożenia, bo zazwyczaj
1: tak mamy.
2: Na takim
1: wózku, na który się odkłada książki,
2: dokładnie,
1: tak?
2: Dokładnie, jak czytelnicy je oddadzą. No i chodząc sobie i rozkładając je na półkach, nagle wypada mi z półki książka i wpada w ręce. Ja zaczynam ją kartkować i okazuje się, że to wow, jaka ciekawa książka. I w ogóle ja nie chciałabym tego zatrzymać dla siebie, tylko podzielić się tym z innymi, tak? No, stwierdziłam, fajnie by było dzieciom ją przekazać, przeczytać, zrobić jakąś pracę plastyczną związaną z tą książką. I w ten sposób tak... Znalazłam dużo książek. Już mam listę tych książek, która zawiera dwie strony komputerowe. Tak sobie spisuję. No i postanowiłam pani Sylwii, która jest kierowniczką naszej filii, powiedzieć o tym pomyśle, że może warto takie spotkania zrobić, kiedy ja będę się dzieliła tymi książkami z innymi, bo też moją troską jako bibliotekarza jest to, żeby te książki nie ginęły, tak jak w tej książce, o której mówiła pani Sylwia, że jednak są nowości, są najbardziej takie chwytne, że tak powiem, tak i po nie przychodzimy do biblioteki, ale naprawdę jest mnóstwo perełek, które leżą na półkach. I odkurzajmy je, i odświeżajmy, i przychodźmy po nie do biblioteki.
0: Tak, bo one znikną, tak jak w tej książce, znikają.
1: A ja tak sobie myślę, że to nie był przypadek, że ta książka, o której pani wspomniała, pani Justyno, wypadła z tej półki. Może to był jakiś magiczny, biblioteczny znak i muszę powiedzieć, że z ogromną przyjemnością słucham pań opowieści o bibliotece i o książkach, bo czuć w nich prawdziwą pasję i chyba po prostu miłość do książek i do czytania, prawda?
0: Tak. To jest miłość i pasja jednocześnie do literatury, do słowa pisanego.
1: Ale ja muszę teraz tutaj zdradzić naszym radiosłuchaczom, że pani Justyna, oprócz tego, że jest wspaniałą bibliotekarką, to wzięła ostatnio u nas udział, w bibliotece wzięła udział w czym? W takiej wspaniałej akcji, którą było co? Uczestniczenie w reportażu. W reportażu, który zainicjowała Julka Rozbiecka w trakcie warsztatów radiowych, które wspólnie przeprowadziliśmy u was w bibliotece, ale głównymi reporterami byli uczestnicy tejże akcji, to teraz poproszę Panią o założenie słuchawek, a my, drodzy radiosłuchacze, posłuchamy właśnie tego

0: reportażu, który pod wodzą Julki Rozbieckiej przeprowadzili młodzi reporterzy. Panią Justynę na pewno tam usłyszymy.
1: Ale mnie pan
2: jesteśmy ze szkoły Przymierza Rodzin i jesteśmy w bibliotece. I zaraz usłyszycie nasz reportaż, bo powiemy wam, jak tu jest.
3: W bibliotece są książki. Tutaj widać półki z książkami. Te książki są ciekawe.
4: Różne. Książki dla dorosłych i dla dzieci.
5: Koledzy wiedzą, jakie to są książki.
6: Ja znam tą książkę.
5: O czym jest?
6: O prawie.
3: Ale tu są też panie, które pracują w bibliotece. I zaraz zapytamy, jak ta biblioteka wygląda.
7: Mam na imię Justyna. Pracuję w bibliotece dla dzieci i młodzieży przy ulicy Ludowej 4 na Mokotowie. Jesteśmy w bibliotece dla dzieci. I troszeczkę ona się różni od takiej biblioteki dla dorosłych.
8: Dlaczego?
7: Ta biblioteka dla dzieci musi zachęcić dzieci do tego, żeby tutaj przychodziły. Są kolorowe regały, jest kącik też do zabawy, jakieś miejsca, gdzie można sobie usiąść, poczytać na miejscu i żeby dostęp do książek miały dzieci. One też są na niskich półkach, dla dzieci jest tak skonstruowana.
8: A co to jeszcze jest poza książkami?
7: W bibliotece też wypożyczamy gry planszowe, audiobooki, czasopisma. Także nie tylko książki.
2: A po co tutaj są gry i te wszystkie inne rzeczy?
7: Ktoś przychodzi po to, żeby je wypożyczać. Ktoś chce mieć je na jakiś czas w domu, żeby przeczytać, pograć, no i oddać je i wypożyczyć nowe.
2: Czy jak się je wypożycza gry, to się nie zgubią elementy?
7: Czasami się gubią i wtedy dzwonimy do czytelnika. Bardzo często te elementy się znajdują w domu i czytelnik nam je przynosi.
2: Czy jakieś tajemnice ma biblioteka?
7: Myślę, że dla wielu czytelników są tajemnice, o których my wiemy, a nie wie czytelnik. Na przykład o tym, że co jakiś czas mamy takie pudła książek. Są to książki wycofane, zniszczone, nieczytane.
2: I co się z nimi dzieje?
7: Nie chcemy, żeby one już odeszły i nikt ich nie czytał, więc są przekazywane do różnych instytucji.
9: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
10: Mam na imię Agnieszka i pracuję w bibliotece. Troszkę się znam na mangach i komiksach, ale tutaj wiedza czytelników znacznie przewyższa moją.
9: Czy pani może powiedzieć, jakie można wypożyczyć komiksy?
10: Tutaj można wypożyczyć bardzo różne komiksy. Na przykład dla dzieci, dla takich najmłodszych, gdzie jest dużo ilustracji. Dla starszych, gdzie już są przygodowe opowieści. I dla dorosłych. Mamy również taką sekcję w tej bibliotece, gdzie są same mangi.
9: Co to jest manga?
10: Manga to jest japoński komiks, który czyta się tak jakby od tyłu, czyli od prawej do lewej.
9: Ale to przecież niewygodne.
10: No ale niektórzy bardzo uwielbiają właśnie mangi i lubią to, że to jest coś innego. W Japonii tak się czyta.

0: Drodzy radiosłuchacze, a my jeszcze wracamy po raz trzeci do rozmowy z naszymi gośćmi, z panią Justyną Zielińską i z panią Sylwią Ziemniak z Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży numer 54 w Warszawie. Pani Justyno, jak podobał się pani reportaż młodych reporterów i Julki Rozbieckiej? Wiem, że nie całość pani jeszcze usłyszała, bo trochę tutaj rozmawialiśmy i byliśmy zajęci innymi rzeczami, ale ten fragmencik ostatni...
1: Bardzo zaskoczył
0: dobrze
1: mnie
0: im poszło?
1: W ogóle. Tak. Ostatnio dzieci były u nas na wypożyczeniu książek, bo pojawiają się tak mniej więcej co miesiąc, półtora. I pani wspominała o tym, o tej wizycie dzieci.
0: Tak?
1: Mówi, że naprawdę były super zajęcia. Czekają na to nagranie. Czekają z niecierpliwością.
0: Dziś porozmawiam z Julką Rozbiecką z prośbą, żeby przekazała i przesłała do was właśnie to nagranie, żebyście wszyscy mogli sobie usłyszeć ten efekt finalny. Pani Justyno, a jak to wygląda, że dana książka trafia do biblioteki na półkę? No bo przecież ta książka nie przychodzi pocztą i nagle wyciągacie ją z koperty i tam ona ma już wszystkie oznaczenia i stawiacie ją na półce, tylko jakąś drogę, jakąś ścieżkę musi przejść. Jak to wygląda dokładnie?
1: Długą ścieżkę, długą. Aha. I tutaj pani Sylwia pewnie więcej będzie umiała powiedzieć, bo bardziej się tym zajmuje, no jako kierownik. No, zaczyna się od tego, że...
2: Zaczyna się od tego, że książkę trzeba najpierw wybrać.
1: Tak.
2: Czyli musimy zdecydować, którą książkę chcemy zakupić i muszę powiedzieć, że na rynku wydawniczym ukazuje się mnóstwo pozycji i naprawdę dużo czasu potrzeba, żeby wybrać konkretną. Jeżeli chcemy kupić wartościową pozycję, taką, którą tutaj przedstawiłyśmy,
0: tak,
2: takie książki, to trzeba jednak troszeczkę poszperać na tym naszym rynku wydawniczym. No i zaczyna się od tego, że trzeba je zamówić w hurtowni, głównie zamawiamy.
0: Jak już się wybierze.
2: Tak, jak już się wybierze za konkretną sumę oczywiście, którą mamy do wydania. Zamawiamy te książeczki i one do nas oczywiście kurier przywozi. Rozpakujemy, sprawdzamy, czy się wszystko zgadza. No i później zaczyna się troszkę trudniej, ponieważ każdą książkę trzeba wpisać do komputera, czyli do katalogu, tak, żeby czytelnicy już dostali konkretny produkt, żeby mogli się dowiedzieć, kto napisał książkę, jaki ma tytuł, kto ilustrował.

0: ile ma stron, kto wydał. Często pojawia się treść książki też w katalogu.
1: No, czyli taki trochę taka legitymacja tej książki, taki dowód osobisty,
0: tak,
1: można by powiedzieć,
0: każda
1: prawda?
0: Każda książka, oprócz tego, że musi być wpisana do katalogu, bardzo szczegółowo na wszystkich polach, to otrzymuje, tak jak pan mówi, dowód, czyli ma swój kod ze swoim numerem indywidualnym, każda książka ma swój numer, otrzymuje sygnaturę, o której rozmawialiśmy tutaj przed wejściem.
1: Sygnaturę, czyli taki numerek
0: poziom,
1: jakby,
0: numer,
1: tak?
0: To jest poziom, akurat w Bibliotece Dziecięcej oznaczamy te książki, to jest drugi poziom. Każdy poziom mówi o wieku, przeznaczeniu dla jakiego wieku jest dana książka.
1: Pani Justyna ma poziom pierwszy, a pani ma poziom
0: ja mam
1: drugi, pani Sylwio, tak?
0: Czyli pierwszy to jest taki, no powiedzmy do 6 lat, później jest 6-8, 9-13, czwórka to już jest młodzież i tak właściwie dorośli. Każda książka też oczywiście musi być ostemplowana, czyli musi mieć naszą pieczątkę.
1: W środku, na jednej z pierwszych stron.
0: Tak, to są konkretne cyfry, miejsca, gdzie stemplujemy. Jest też konkretna strona, na której się stempluje. No to już są takie ustalenia nasze wewnętrzne. I na końcu również znajduje się cena książki. To wszystko jest nam później potrzebne do naszych takich bibliotecznych, wewnętrznych. Tutaj może to już za dużo.
1: I jak już taka książka otrzyma sygnaturę, pieczęć, to wtedy trafia na półkę, tak?
2: Na samym końcu jeszcze jest okładana, się nie zniszczyła. Tak. W razie, jak ktoś zaleje. Ona ma teraz takie okładki, których prawie, że nie widać.
1: Rzeczywiście, bo jeszcze w naszych czasach, kiedy byliśmy mali, to chodziło się do biblioteki i często te książki były w takich papierowych okładkach, dobrze pamiętam?
0: Albo foliowych. Jest taka przyklejana folia, bardzo jest praktyczna.
1: Czyli praktycznie tej okładki się nie odczuwa i
0: nie widać
1: prawie jej nie widać. Tak.
2: A chroni książkę. Mhm.
1: No tak, bo te książki wyglądają jak nowe. Te książki, z którymi panie dzisiaj do nas przyszły. A ja chciałam jeszcze teraz zapytać panią Justynę o coś takiego, jak takie niezwykłe, nowoczesne książki, picture booki. Mhm. Czym one są? Czego możemy się z nich dowiedzieć i jak wyglądają?
2: Picture book to taka książka, gdzie tak naprawdę ilustracja jest bardzo ważna i ilustrator przekazuje nam różne rzeczy, emocje, często jakieś różne inne rzeczy poprzez tą ilustrację. Tam jest mało tekstu, ale właśnie ilustracja nam dużo mówi. I taka książka tak naprawdę zatrzymuje nas, sprawia, że mamy swoje własne przemyślenia, to znaczy książka, ta ilustracja, że nam gdzieś wyobraźnia zaczyna też działać, porusza nas. Więcej takich książek mamy w bibliotece.
1: Kto wiedzie prym wśród takich picture booków, jeżeli chodzi o ilustratorów w waszej bibliotece? Kogo możecie podpowiedzieć, polecić dzieciom?
0: No ja to już wspomniałam, moją ulubioną jest Liza Aisato z polskich, Justynka miała panią Chmielewską. Więc tutaj byśmy bardzo serdecznie polecały. Dla mnie oprócz właśnie treści, wartości takiej, wartości ze względu na treść, przepraszam, zakręciłam się. Książka jest nie tylko dziełem literackim, ale też dziełem graficznym, ze względu właśnie na szatę graficzną. Dlatego tutaj bardzo też polecamy, ponieważ to jest taka jakby terapia przez sztukę. Oglądając obraz, docierają do nas różne emocje, nie musi być słów. Wystarczy, że spojrzymy na twarz, na mimikę, na gesty, na układ ciała i to nam wystarczy. To jest taka mowa ciała.
1: I to nam też coś powie. I te zdania, które są na przykład w takim picture booku pojedyncze, do nich dopiszemy swoją książkę w głowie, w wyobraźni, prawda? Drogie panie, a jeszcze jedno pytanko na koniec naszej rozmowy. Co można robić w waszej bibliotece, oprócz tego, że wypożycza się książki czy picture booki? Co jeszcze?
2: Można się pobawić. Mamy bawialnie, takie miejsce, gdzie można

0: nas spędzić czas i całe rodziny do nas przychodzą.
1: Tak.
0: Mamy różne zajęcia popołudniowe, przedpołudniowe, bo mamy też dla maluszków między drugim a trzecim rokiem życia. Takie dla już starszych dzieci są popołudniowo, bo one już chodzą do przedszkola, szkoły. I też takowe mamy przychodzą przedszkola, szkoły na lekcje biblioteczne. A teraz piknik nas czeka.
1: Ale
0: świętujemy.
1: Piknik, i jeżeli piknik to zielona trawka, to gdzie ten piknik się będzie odbywać?
2: Piknik odbywa się w ogródku jordanowskim przy ulicy Odyńca. I bardzo serdecznie zapraszamy od 14 do 18, jak się nie mylę, będzie można skorzystać
1: Dzień dziecka,
2: z wszystkich
1: tak?
2: naszych.
0: Najbliższą sobotę.
2: Nie,
0: najbliższą
2: to jest sobotę. W związku z Tygodniem Bibliotek.
1: Czyli jutro.
2: Cały tydzień tak. jest. Tak, jutro. Także tutaj jeszcze wspomnę, że ta bawialnia to jest taki pierwszy krok naszych maluchów, takich naszych najmłodszych czytelników w świat literatury i świat książek. I to jest dla nas jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne miejsce tak naprawdę. Niektórzy bardzo, no, że tak powiem, nie zwracają uwagi na to, ale dla nas jest to ważne miejsce, ponieważ jest to zabawa, to jest początek nauki tak naprawdę. Poprzez zabawę Oczywiście. Rozwijamy dzieci i poprzez zabawę dzieci też dotykają i sięgają tych książek. Oprócz zabawek w bawialni są książki, są gry, są puzzle. Dziecko ma pierwsze te książki, to są książki, które szeleszczą, które grają, które są mięciutkie, które są bezpieczne dla dziecka. I od takich książek dzieci zaczynają, to je rozwija. I jeżeli tutaj popełnimy błąd i nie pozwolimy dziecku sięgnąć, to nie wróci do nas. Dlatego my zachęcamy wszystkich, żeby zaczynali od tej naszej bawialni właśnie. Przychodzą dzieci z babciami, z mamami, z paniami, które się, z opiekunkami, tak? Więc jest to też miejsce takiej integracji tych rodziców, opiekunek, babć, które bardzo często twierdzą, że ta nasza życzliwość, bo myślę, że tak podchodzimy do dzieci albo staramy się tak podchodzić, to jest właśnie taki pierwszy krok w ich świat książek, który ma ich rozwinąć, który ma wzbogacić i uwrażliwić. Więc no, my staramy się to robić, staramy się to robić. I oprócz tych zajęć, o których mówiła Justynka, to takie wejście zwykłe, powitanie czytelnika i życzliwość uważam, że jest bardzo ważna w bibliotece.
0: Oprócz tego dla przedszkolaków jest program Mała Książka, Wielki Człowiek. I zachęcamy też przedszkolaki, które jeszcze nie potrafią czytać, ale już z rodzicem przychodzą do tej biblioteki, same sobie te dzieci wybierają książki, które rodzic im w domu czyta, a one mają kartę, na której zbierają sobie naklejki. Jak uzbierają 10 naklejek, dostają dyplom małego czytelnika. Tak, to jest bardzo ważna rzecz dla dzieci. Są bardzo dumne, kiedy przychodzą po ten dyplom i pokazują nam, że już mają 10 naklejek Ale uzbieranych. Więc to jest też zachęta dla przedszkolaków. I taki program już od dłuższego czasu istnieje. No,
2: współpracujemy też ze szkołami, z przedszkolami, tak? Prowadzimy przysposobienia czytelnicze, czyli takie pierwsze lekcje dla
1: dzieci. Czyli po prostu bardzo, bardzo dużo się dzieje, a ja, bo już mamy ostatnie sekundy naszej rozmowy, muszę o to zapytać, bo tak jak pani wspomniała, się. Bardzo dobrze, pani Sylwio, można też u was wypożyczyć gry planszowe.
2: Tak, i audiobooki, tak, gry, audiobooki, tak.
0: Ja wiem, co to będzie zapytanie.
1: Ja wiem, że jak taka gra planszowa do was wracza, to panie muszą policzyć wszystkie elementy takiej gry. Proszę teraz oficjalnie potwierdzić, jaka jest gra z największą ilością elementów, które musiała pani policzyć?
0: W tym tygodniu wróciła od czytelnika gra
1: Czyli świeża
0: milionerzy,
1: sprawa.
0: Która ma bardzo dużo pytań za ileś, nie pamiętam już ile, ale naprawdę ma dużo tych karteczek
1: ile
0: do liczenia milionerzy. A ja już jestem tak sprawiona, że naprawdę szybciutko ciach gra została policzona. Tak, tak, są takie gry, które mają wiele elementów. No, ale milionerzy nie są najgorszą grą.
1: Ale oprócz milionerów, oprócz gier planszowych przede wszystkim polecamy

0: książki, polecamy czytać i polecamy przychodzić do takich fajnych bibliotek jak wasza. Bardzo miło się słuchało pań i waszej opowieści z pasją o książkach, o bibliotece. Gośćmi Polskiego Radia Dzieciom były świętujące dzisiaj swój dzień pani Justyna Zielińska i pani Sylwia Ziemniak z Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży numer 54 w Warszawie. Dziękuję paniom serdecznie za to spotkanie.
1: Dziękujemy bardzo i zapraszamy.
0: Tak jest. Zapraszamy. A was, drodzy radiosłuchacze, zapraszamy również na kolejny poranek, który już jutro o 9:00. Jacek Zawada, Filip Górski. Dobrego piątku. Do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

mogę prosić cię? Twarda jesteś, zadziwiasz mnie?

człowiekiem, gdybym był, do Orleanu wtedy bym ruszył zaraz i na trąbce grał, tak jak nikt, po prostu szał. Jak kiedyś Louis Armstrong, Ray Charles i inni też, teraz ja, oni pójdą w cień, kiedy cały świat odkryje mnie solo.

0: jaki mamy czas, no przyznaj braku sam. Gdy w człowieka znowu zmienią mnie, mogę obiecać, że jak za dawnych dni po królewsku będę żył.
1: Ty, masz zamiar się żenić?
0: No, tak, będzie po mnie rozpaczał wielki

0: dzieciom zabawa!
1: Pasy mamy psie, no śmiało, przypatrz się. O życie bój trwa dzień za dniem. Ludzie głodni są, a sępy z nieba już się rwą. Nie mam

0: chomika na śniegu na przykład, tak? I no a teraz mamy te zimy troszeczkę mniej mroźne i faktycznie coraz częściej obserwuje się. Ale generalnie można powiedzieć, że od listopada do końca marca one śpią.
1: Tak, odpoczywają.
0: Tak. I ten, powiedzmy, model tego snu zimowego jest dla każdego osobnika inny. Także są takie, które wybudzają się, a na zewnątrz nie wychodzą. Są takie, które wybudzają się i wychodzą na zewnątrz, tak, ale przede wszystkim teraz śpią. Nie jest dla nich dobrą strategią wychodzenie, ponieważ pola są teraz, prawda, zupełnie pozbawione roślinności i jak on wyjdzie, to jest wtedy widoczny dla drapieżników.
1: No to w takim razie teraz może o tych norach porozmawiajmy, bo już zaczęła pani bardzo ciekawy temat. Ja znalazłam taką informację, że chomik potrafi mieć aż 30 pokojów w tej swojej norce.
0: Są specjalne opracowania, w których są narysowane bardzo, bardzo różne rozwiązania. Taka najprostsza nora składa się z jednej komory gniazdowej, właśnie ze spichlerzy i też z latryn, ponieważ on na zewnątrz, jak wychodzi z nory, się nie załatwia, tylko załatwia się właśnie w takich specjalnych latrynach. Ślepe korytarze, w których właśnie on swoje potrzeby załatwia. No i oczywiście korytarze, które prowadzą z tej komory gniazdowej na zewnątrz. I to jest najczęściej, przy najprostszej, jeden taki skośny korytarz, który na zewnątrz kończy się takim dosyć sporym kopcem. I właśnie to jest to miejsce, ten korytarz, który jest najpierw kopany, tak? I ten kopiec to jest właśnie ta ziemia, która jest wykopana z wnętrza. I później są takie pionowe wloty, tak? Jest ich, powiedzmy, że minimalnie jeden, ale na przykład samica w takiej swojej norze rozrodczej może mieć tych pionowych wlotów na przykład do 12, przynajmniej maksymalnie tak naliczono. To są takie korytarze asekuracyjne, że on jak jest na zewnątrz, to może szybko się schować i wskoczyć do nory. Tak samo z nory, gdyby się coś działo, też bardzo szybko tymi krótkimi takimi właśnie korytarzami wyskakuje na zewnątrz.
1: To są takie kopce, które przypominają trochę krecie kopce?
0: Nie, to są dużo większe. Poza tym zwróćmy uwagę, że jak mamy kopiec kreta, to nie ma obok żadnego otworu, prawda? No, zdarzają się czasami w środku kopca kreta, ale kopce kreta rozrodcze też są duże. Ale generalnie każda nora chomicza jest właśnie zaopatrzona w taki kopiec, który jest przy właśnie takim wlocie skośnym. To wszystko zależy, wielkość tego kopca, od tego, jak głęboko kopie. Bo on może kopać do 2 metrów, ale to wszystko zależy od tego, jaka jest miąższość, tak? Gdzie on tam tą skałę macierzystą napotka. Więc jeżeli jest miąższość 0,5 metra, no to wiadomo, że te kopce są małe. Ale na przykład obserwowałam na terenie roztocza takie o wielkości, o długości 4 metrów. Także to są bardzo duże kopce. I one często mają inny kolor niż gleba, na której są, tak? Bo kret spulchnia od spodu, więc kretowisko jest takie samo jak otaczająca ziemia, a on jak głębiej kopie, to tam są inne warstwy, tak? I bardzo często ten kopiec jest jaśniejszy niż ta gleba na zewnątrz.
1: Czyli on musi mieć takie łapki, które będą bardzo dobrymi łopatkami.
0: On ma, tak jak wszystkie gryzonie, tylko ma silne pazury, tak? I tymi pazurami kopie, bo kret ma specjalnie przystosowane,
1: no
0: ale to jest zupełnie inna technika. A on kopie przednimi łapami, natomiast tylnymi i pupą przesuwa ten piasek. I dlatego te kopce są takie wydłużone. Często jeszcze w środku jest taka mała jakby rynienka, tak? Bo on tu kopie, a tam całe te masy piachu przesuwa pupą i tylnymi odnóżami w tył.
1: A jak to jest w takim razie z jego wzrokiem? Bo jeżeli spędza dużo czasu w tych korytarzach, to czy on ma dobry wzrok? Czy potrzebuje tego wzroku? Czy tam w tych korytarzach dobrze widzi?
0: Znaczy jedynym gatunkiem, który ma słaby wzrok, jest kret, tak? Bo on generalnie cały czas żyje pod ziemią. On rzadko wychodzi. On faktycznie przede wszystkim włosy czuciowe, węchy jest takim dominującym. Natomiast chomik widzi. Jego oczy są przystosowane do tego, żeby

0: widzieć, szczególnie jak wyjdzie z nory, prawda? A oczywiście w podziemnych korytarzach przede wszystkim węch, słuch mu służy, ale jak wyjdzie na zewnątrz, to jak najbardziej widzi. Oczywiście wiemy, że on ma inny horyzont niż my, ale w obrębie jakby swojego pola widzenia sobie całkiem nieźle radzi, a na pewno jego wzrok jest przystosowany do tego, żeby szybko rejestrować ruch, na przykład ruch drapieżnika. Nie?
1: A tak statystycznie, poza tym sezonem jesienno-zimowym, jak dużo czasu spędza poza norką, a ile w norce?
0: To jest trudne pytanie, bo on generalnie na powierzchni ziemi jest wtedy, kiedy przede wszystkim zbiera pokarm. No i kiedy jest okres rui, to na przykład samce biegają wtedy do swoich samic, więc pilnują je też, więc no można by powiedzieć, że one są wtedy aktywne zarówno w dzień, jak i w nocy, ale z przerwami odpoczynku, więc można by tak powiedzieć, że z 1/3 doby to spędzają. Ale to jest zawsze tak, że przy najmniejszym zagrożeniu one natychmiast uciekają do nory. Także to jest ich takie schronienie, które daje im bezpieczeństwo. I wiadomo, że zawsze wyjście z tej nory, właśnie w poszukiwaniu partnerki, w poszukiwaniu jedzenia, czy w poszukiwaniu nowej nory, jest zawsze dla niego takim czasem no, niebezpiecznym.
1: Ale potrafi też szybko biegać, 15 km na godzinę.
0: Biega szybko, potrzebne mu jest bieganie, prawda, żeby się ochronić przed drapieżnikiem, to na pewno.
1: W Polsce chomik europejski jest zagrożonym gatunkiem, to właśnie dlatego jest o nim piosenka i to właśnie on stał się jednym z kilku bohaterów kampanii Bioróżnorodnie Połączeni, który realizuje Ministerstwo Środowiska. Jak to jest w takim razie z tym chomikiem europejskim? Czy to jest powód do tego, aby martwić się o niego?
0: To jest gatunek, który jest zagrożony na całym obszarze swojego występowania. I w Europie jest to jeden z najszybciej ginących gatunków gryzoni. Przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody ten gatunek został uznany za krytycznie zagrożony w skali zarówno globalnej, jak i w Europie. Także trudno tutaj mówić o liczebności. Raczej my operujemy pojęciami takimi jak zmianę obszaru występowania. Czyli w Polsce chomik występował kiedyś w całej centralnej południowej Polsce, a badania wykazały, że jego obszar występowania zmniejszył się aż o 80%. W tej chwili występuje na południu i południowym wschodzie Polski i na stanowiskach, które też są zagrożone. Dlatego, że chomik żyje przede wszystkim na polach uprawnych. Zależny jest od gospodarki, która jest prowadzona, a ona jest coraz bardziej agresywna. Taka przemysłowa gospodarka rolna ze stosowaniem chemicznych substancji, głęboka orka, likwidacje miec powodują, że ten gatunek nie znajduje dla siebie dobrych warunków do życia. I to jest między innymi przyczyna. Oczywiście lista zagrożeń jest bardzo długa.
1: Bo on przez wiele lat był uważany za gatunek, który jest szkodnikiem.
0: Tak, no człowiek sobie podzielił gatunki na te, które lubi i na te, które nie lubi. No wyobraźmy sobie, że przychodzimy na obszar, gdzie mamy obfitość pożywienia. A jeśli mamy, powiedzmy, swoje myszki, chomiki, szczury, to wiemy, że to są ssaczki, które mają dosyć duży potencjał do rozmnażania, prawda? No i jak mamy jedzenie, dobrze nam się wiedzie, to możemy się rozmnażać. No i właśnie tak było, że dawne pola uprawne były bardziej przyjazne i sposób uprawy był bardziej przyjazny dla chomika, więc on się rozmnażał. Jak rozmnażał, no to oczywiście potrzebował więcej jedzenia i wtedy więcej niszczył, tak? Też zadeptywał, zjadał i tak dalej, i tak dalej. I no, było to uciążliwością dla rolników i faktycznie go zabijano. Nawet w Europie byli tacy ludzie, których nazwano chomikołapami, tak jak mamy taką nazwę szczurołapy. No i ich zadaniem było niestety, ale zabijanie. I były takie

0: okresy, gdzie naprawdę milionami zabijano ten gatunek. Także w tej chwili on jest szczególnie zwalczany na tych obszarach, gdzie uprawia się warzywa. No ale oczywiście myślę, że działania między innymi właśnie takie edukacyjne, prawda, pokazujące, że to jest ważny gatunek, że to jest ambasador bioróżnorodności, że zmieni się do niego stosunek i też rolnicy będą tą częścią społeczeństwa, która też wejdzie czy włączy się w ochronę chomika europejskiego.
1: Myślę, że warto, aby dzieci usłyszały, że na polach oprócz kreta, myszy i różnych ptaków można właśnie spotkać chomika. Ale o tym, że on był dawniej znany, to nawet pani ma dowody, bo chomik stał się bohaterem bajki o sierotce Marysi.
0: Tak, bajka o krasnoludkach i sierotce Marysi. I w tej bajce tutaj właśnie jest wspomniany chomik polny. Tak, że jak Marysia sobie śpiewała, to nawet polny chomik przerywał swoją pracę, aby słuchać jej śpiewu. No i tam też jest właśnie chomik i lis. Walczyli ze sobą mocno i wprawdzie w tej bajce jest tak, że zarówno chomik zginął, jak i lis. No, a najczęściej w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Ale też tutaj jest pokazane, że Marysia już miała bardzo dobre serduszko i zależało jej bardzo na zwierzątkach, opiekowała się. No i właśnie wzięła tego chomika, prawda, zaniosła i go pochowała.
1: Ja się bardzo cieszę, że możemy dzisiaj porozmawiać, bo tak naprawdę to pani jest ekspertem na miarę całego kraju, jeśli chodzi o chomika europejskiego, bo to pani jest też autorką monografii naukowej, czyli takiej książki, która poświęcona jest wyłącznie chomikowi europejskiemu. Tam ma pani też bardzo ciekawe nazwy, jakimi ten chomik jest określany. Też takie trochę poetyckie czasami.
0: Tak, no jest nas kilku badaczy w Polsce, którzy zajmują się chomikiem i dzięki ich pracy między innymi ta monografia powstała. Tutaj jeszcze akurat tą monografię pisałam z panią profesor Agatą Banaszek z Uniwersytetu w Białymstoku. I zebrałyśmy sobie właśnie nazwy regionalne, bo jak jeździłyśmy i szukałyśmy chomika, no bo trzeba było zweryfikować, gdzie tak naprawdę on jeszcze w Polsce jest, to czasami jak pytałyśmy się o chomika europejskiego, to niektórzy nie za bardzo wiedzieli, o jakim gatunku mówimy. No ale na przykład w okolicach Józefowa na Lubelszczyźnie ten chomik tam nazywany jest chamkiem. A na przykład w województwie małopolskim takie dziwna nazwa Czek, albo niedźwiadek w województwie lubelskim też, w województwie łódzkim właśnie piesek polny, na Podkarpaciu i w Małopolsce zimny albo ziemny pies, a to wynika z tego, że on potrafi wydobywać takie dźwięki, które przypominają takie szczekanie. Ale mamy też skrzotka, bo on potrafi tak skrzeczeć. Później mamy pyrczek na przykład, recek, reczek, ale też z niemieckiego hamster na przykład. Szczególnie województwo wielkopolskie, dolnośląskie, okolice Sieradza, tam właśnie nazywano chomika hamsterem. Także szczekającym szczurem w województwie śląskim. Także bardzo, bardzo dużo różnych nazw. I dlatego jak pytaliśmy chomik europejski, każdy tak się zastanawiał, to myśmy opisywali, wie pan, tak jak świnka wielkości morskiej. A, no to ziemny pies, tak? To wy mówicie o ziemnym czy zimnym psie, także wtedy dopiero dochodziliśmy do tego, że mówimy tak naprawdę o tym samym gatunku.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, bo kiedy pani zbierały informacje, musiały panie po prostu iść w teren i tego chomika szukać.
0: Tak. Najpierw zrobiłyśmy sobie takie ankiety, jak to zawsze się stosuje i później jeździłyśmy. No i najpierw rozmawialiśmy z rolnikami, prawda? I oni nam mówili, że albo był kiedyś, już go nie ma, albo na przykład, że widzieli go jeszcze tu, tam i tak dalej. No ale my oczywiście sprawdzałyśmy wszystkie informacje. Właśnie te nory charakterystyczne, te kopce były dla nas ważne, bo na ich podstawie taką inwentaryzację się robi. robi. Czyli najlepiej pójść w okresie po żniwach, kiedy jest ciernisko, bo wiadomo, że jak zboże jest wysokie,

0: no to trudno taką norę znaleźć. I wtedy na ścierniskach szukamy takich charakterystycznych nor. Czyli musi być ten wlot taki skośny, z kopcem i muszą być te pionowe, takie asekuracyjne wloty o wielkości od 4 do 10 cm średnicy. I na tej podstawie mogłyśmy potwierdzać, że chomik europejski na pewno na tym polu, oczywiście w obrębie jakiegoś konkretnego stanowiska, występuje.
1: No czyli tak naprawdę, gdyby ktoś chciał też poszukać takiego chomika, to są takie jego znaki charakterystyczne.
0: Tak, musimy się nauczyć dokładnie, jak taka nora jest zbudowana, żeby nie pomylić z norami innych gatunków gryzoni, bo tam i mysz robi przecież małe kopczyki, i nornik zwyczajny, prawda, robi małe kopczyki, tam malutkie dziurki. Także najpierw musimy się nauczyć, a później sobie idziemy i weryfikujemy naszą wiedzę. Zawsze możemy sobie zdjęcie też jakieś wziąć, prawda, żeby sobie dokładnie zobaczyć, jak taka nora wygląda.
1: A najlepiej przeczytać taką monografię i wtedy już wiemy nie tylko jak wygląda, jak się zachowuje, po czym możemy go poznać,
0: tak,
1: gdzie go znaleźć.
0: Tak, oczywiście ja jak najbardziej zachęcam. Teraz różnych opracowań jest coraz więcej, bo jednak my badamy go od 2000 roku i po tym czasie już powstało wiele innych opracowań. Także każde takie opracowanie należy sobie przeczytać i wtedy będziemy na pewno wiedzieć więcej niż ktoś, kto nigdy o chomiku nie słyszał.
1: Ale chomiki są też zwierzętami stadnymi. Czy one żyją w jakichś rodzinach, klanach, czy raczej osobno?
0: No, one są samotnikami. To znaczy każdy chomik ma swoją norę, którą zresztą znakuje i jej broni. Natomiast są takie momenty, kiedy w jednej norze możemy spotkać więcej niż jednego chomika. Mianowicie w okresie rozrodczym, w czasie rui, kiedy samiec odwiedza samicę. No i taki okres bardziej socjalny to wtedy, kiedy samica wychowuje młode. Przynajmniej po porodzie do 5-6 tygodni samica jest z młodymi, a później opuszcza je, najczęściej po to, żeby urodzić następny miod, a młode sobie siedzą w tej norze najpierw razem, a później już nam zaczynają się konflikty, wypędzają się z tych norek, no i każdy z tej nory rozrodczej i każdy chomik idzie, wędruje i szuka sobie albo jakiejś nory, którą może opuszczonej, którą może zająć, albo kopie sobie własne nory.
1: Czyli tak jak śpiewały dzieci w piosence o chomiku europejskim, którą nagrało Ministerstwo Środowiska, warto troszczyć się o tego chomika europejskiego, żebyśmy mogli go spotkać na łące.
0: Tak, przy czym tu bym zrobiła taką małą korektę, że on generalnie występuje na polu uprawnym i na łąkach, które towarzyszą takim, natomiast nie na każdej łące. Także tutaj bym taką małą korektę zrobiła, żebyśmy nie kojarzyli, że chomik europejski jest związany z łąkami. Oczywiście tutaj chcę jeszcze powiedzieć, że chomika możemy spotkać również w mieście, tak? Że mamy,
1: nie tylko w naszych domach.
0: Nie tylko w naszych domach, ale one żyją gdzieś na trawnikach, takimi miastami, które no, są sławne z obecności chomika, to jest Wiedeń, a nasz polski Lublin, gdzie mamy bardzo dużo chomika. Teraz się okazuje, że w Krakowie też. Natomiast Lublin jest takim miastem, gdzie on już zaadaptował się do takich warunków typowo miejskich. Także faktycznie przy blokach możemy znaleźć jego otwory, które prowadzą do nory. W parkach, prawda, można zaobserwować żerujące chomiki. Także można powiedzieć, że mamy takie populacje śródmiejskie już, no i populacje typowo związane z polami uprawnymi. Ale co jest ciekawe, że badania wykazały naukowców z Francji, że one mają inną dietę, tak? No bo każdy by się zapytał, no na polu to wiadomo, że zjada różne chwasty, zjada ziarno, prawda, czy bulwy. Natomiast czym tak naprawdę on się żywi w mieście, co gromadzi na okres właśnie choćby snu zimowego. No i okazuje się, że zjada pączki,

0: Nie
1: drzew
0: te
1: i krzewów, tak, czyli pączki liści, pączki kwiatów, kwiaty, owoce, drzew i krzewów, które rosną w miastach.
0: Także, przebranżowił się.
1: Także no, to jest taka cecha ważna, ponieważ to pokazuje, że jest stosunkowo plastycznym gatunkiem, czyli że mimo, że miasto go zamknęło, prawda, bo to jest taka pułapka trochę ekologiczna, to jednak inne gatunki, które by się nie przystosowały, by wyginęły, a on sobie radzi. Mimo, że w jego diecie jest przewaga roślin, to on jest wszystkożerny. Także w jego diecie są również zwierzęta. Szczególnie białko zwierzęce jest mu potrzebne przed hibernacją, kiedy gromadzi tkankę tłuszczową i również przed okresem rozrodu. No, nawet ma takie uzębienie jak my, bo my też jesteśmy wszystkożerni, prawda? Podobnie jak dzik, taka nazwa, bunodontyczne uzębienie. Kiedy nasze zęby tutaj, te policzkowe, mają takie guski tępe, prawda? To jest takie właśnie charakterystyczne. To od razu nam pokazuje, czym się żywimy. Także właśnie chomik ma takie uzębienie.
0: A co na przykład je, jeżeli ma ochotę na mięso, to jakieś mniejsze ssaki?
1: To znaczy on zjada owady, jaja ptaków gniazdujących na ziemi, ale też w jego spichlerzach znajdowano wynicowane skórki nornika zwyczajnego. Zresztą sami w naturze obserwowaliśmy właśnie, jak trzymał w zębach nornika zwyczajnego. Także zapoluje zapewne na nornika, na mysz, prawda? A myszy na przykład przychodzą do niego spichlerzy, więc zapewne ma dużo łatwiej, żeby sobie zapolować na taką mysz.
0: A co my możemy zrobić, żeby chomikowi europejskiemu było lepiej w Polsce i żeby więcej tych terenów sobie zagospodarował, żeby było go więcej?
1: Dla nas w tej chwili ważne jest, aby przynajmniej zachować go tam, gdzie jeszcze jest. No i tutaj oprócz tego, że musimy wspierać tą kampanię ochrony chomika, to dzieci mogą przekonywać swoich rodziców czy dziadków, a szczególnie i znajomych, którzy pracują w polu, czyli rolników, żeby starali się tak gospodarować na polach, aby ta gospodarka była dla niego przyjazna.
0: Pani profesor Joanna Ziomek z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu była dzisiaj gościem Dzieciaki kochają zwierzaki, naszej audycji w Polskim Radiu Dzieciom. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
1: Proszę bardzo. Dziękuję.
0: A ja zapraszam na kolejny odcinek naszej audycji w Polskim Radiu Dzieciom. Do usłyszenia, mówi już Marta Kawalec.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

znam. Już mówię ci. Oto pierwsza z nich. Powiedz siad, a ja siadam. Powiedz waruj, ja już leżę. Mówisz poproś, proszę ładnie. Daj mi łapkę, a ja daję. W kółko

0: Michaś
1: i Smok Adaś
2: zapraszają na nowy podcast o szkołach.
1: Stęgar! Cięcie, unik, garda! Cięcie, unik, garda!
3: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
0: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
2: Będzie przygodowo.
1: Michasiu, wicerąd, wicerąd! Ster prawo, prawo!
0: Prawo? Ster na prawo!
3: I oczywiście smacznie.
0: Jeszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze cannelloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka?
2: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
3: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
2: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
4: Do szkoły!
3: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
5: Autopromocja. Język chiński w Polskim Radiu Dzieciom.
6: Niedawno w Polsce obchodziliśmy święta Wielkiej Nocy. Dlatego nauczymy się dziś kilku najważniejszych świąt w Chinach. Pierwsze miejsce zdecydowanie należy do Xinnian. Xin. Nowy, nien, rok. Xinnian, nazywany również świętem wiosny. Chunjie, chun, wiosna, jie, święto. Chunjie, jest to najważniejsze święto w kalendarzu chińskim. Chińczycy spędzają je w domu wraz z rodziną, zajadając się jiaozi, chińskimi pierożkami, i wręczając sobie prezenty, takie jak owoce. Na przykład mango, mango, mango, albo pingguo, pingguo, jabłka i czerwone koperty z pieniędzmi. Kolejną bardzo ważną uroczystością jest święto środka jesieni. Zhongqiujie. Zhongqiujie. Podczas tego święta Chińczycy rozwieszają na swoich drzwiach lampiony, a następnie puszczają je do nieba. W ten sposób oddają cześć księżycowi, jedząc przy tym ciasteczka księżycowe. Yue bing, yue. Miesiąc, księżyc, bing, ciastko. Yue bing, xie xie dadzie, cai jian. Dziękuję wszystkim. Do usłyszenia.

I nie muszę do Hiszpanii jechać już. Teraz w Grecji.

hiszpańsku, albo po francusku. Olé, olé, olé. I jak wam się podobało? Fajne, co? Powiem wam, że wymyśliłem inne, fajniejsze słowa. Tylko nie wiem, czy to jest po hiszpańsku, może po francusku. To ja zaśpiewam i wy zaśpiewacie ze mną, dobra? Raz, dwa.

0: trzy. Potrzebuję ich ja, potrzebujesz ich ty. Cegiełki trzy.
1: Język chiński w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Znając tydzień od 1 do 10, możemy bardzo łatwo nauczyć się dni tygodnia. Wystarczy, że poznamy słówko Xinqi, które po chińsku oznacza tydzień. I zapamiętamy cyfry od 1 do 6. Xinqi i pierwszy dzień tygodnia, czyli poniedziałek. Xinqi i Xinqi an. Drugi dzień tygodnia, czyli jest oczywiście wtorek. Xinqi an. Widzicie, jakie to proste? W takim razie, jak powiemy środa?
1: Zjada ze smakiem.
0: Xinqi san.
1: Cegiełkę nową.
0: Xinqi san.
1: Kotlecik, rybkę.
0: Xinqi si.
1: A czasem jajo.
0: Tydzień.
1: Wszystkie te
0: Xinqi
1: dania. Dzieci.
0: Plus. Kochany.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Margociu, zaśpiewaj mi coś.
2: Dobrze, to będzie piosenka z ogonkiem.
1: Z ogonkiem?
2: Wiewiór.

0: Język chiński w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Dajia hao, wuyue zhoumuo shi, nimen xihuan zuo shenme? Cześć wszystkim. Co lubicie robić podczas majówki? Na ostatniej lekcji mówiliśmy sobie, co lubimy robić podczas właśnie tego weekendu majowego. Wo xihuan xiuxi. Ja lubię odpoczywać. Ni xihuan ti zu qiu. Ty lubisz grać w piłkę nożną. Mei mei xihuan wan. Moja młodsza siostra lubi się bawić. Za to dziedzie xihuan kan shu. Moja starsza siostra lubi czytać książki. Nimen no. A wy? Weekend majowy już za nami, więc chciałabym, żebyśmy poznali dzisiaj nazwy pór roku i co możemy robić podczas wiosny, lata, jesieni i zimy. Ale dziś skupimy się na tej pierwszej. Wiośnie. Chun tian. Wiosna. Chun tian. Xia tian. Lato. Xia tian. Qiu tian. Jesień. Qiu tian. Dung tian. Zima. Dung tian. Chun tian shi. Women kei zuo shenme? Co możemy robić wiosną? Kei. Można. Móc. Kei. Chun tian shi. Women kei san bu. Wiosną możemy spacerować. San bu. Spacerować. Chun tian shi. Women kei qi chi. Wiosną możemy jeździć na rowerze. Qi chi. Jeździć na rowerze. Chun tian shi. Women kei ting niao. Wiosną możemy słuchać ptaków. Ting niao. Słuchać ptaków. Chun tian shi. Women kei yang hua. Wiosną możemy sadzić kwiatki.

Kanchła, sadzić kwiaty. Powtórzmy na koniec moje ulubione wiosenne czynności. San pu, spacerować. San pu, ćiczy, jeździć na rowerze. Ćiczy, ting niao, słuchać ptaków. Ting niao, yanghua, sadzić kwiaty. Yanghua, chun tian shi, ni men xi huan zuo shen ma? A co wy najbardziej lubicie robić wiosną? Chun tian shi, ni men xi huan zuo shen ma? Xiexie dajia, zaijian. Dziękuję wszystkim. Do usłyszenia.

0: Zaprosił kolegów słoni na karty na wpół do czwartych. Przychodzą, ryczą.
1: Dzień dobry, kolego.
2: Nikt nie odpowiada? Nie ma Trąbalskiego.
1: Nie ma Trąbalskiego.
3: Zapomniał, wyszedł.
0: Miał przyjść do państwa krokodylów.
4: Na filiżankę wody z Nilu.
2: Zapomniał, nie przyszedł.

0: Był sobie słoń, wielki jak słoń, zwał się ten słoń
1: Tomasz Trombolski.
0: Wszystko co miał, było jak słoń, lecz straszny był
1: Zapominalski.
2: Słoniową miał głowę i nogi słoniowe i kły z prawdziwej

0: Synek nazywa się Biały Ząbek. Ojciec woła:
1: Trąbek, mądrze!
0: Córeczce na imię po prostu Kachna. Ojciec woła:
1: Grubochna, wielgochna!
0: Nawet gdy własne imię wymawia i gdy się na przykład komuś przedstawia, często się myli Tomasz Trąbalski i mówi:
1: Jestem Tomasz Trąbalski.
0: Żonę ma taką, jakby sześć żon miał. Imię jej...
2: Pania, ale zapomniał!
0: No i ta żona kiedyś powiada:
2: Idź do doktora, niechaj cię zbada! Niech cię wyleczy na stare lata!
1: Aha.
0: Więc zaraz poszedł do adwokata, potem do szewca i do rejenta i wszędzie mówi, że nie pamięta.
1: Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem. Może kto z panów wie, czego chciałem?
0: Błąka się, krąży, jest coraz później, aż do kowala trafił do kuźni.
3: Ten chciał go podkuć, więc oprzytomniał. Przypomniał sobie to, co zapomniał. Kowal go zbadał, miechem podmuchał, zajrzał do gardła, zajrzał do ucha. Potem opukał młotem kowalskim i mówi:
0: Wiem już, panie Trąbalski, co dzień na głowę wody kubełek oraz na trąbie zrobić supełek.
3: I chlust go wodą sekundę trwało i w supeł związał trąbę wspaniałą.
0: Pędem poleciał Tomasz do domu, żona w krzyk:
2: Co to?
1: Nie mów nikomu, to dla pamięci.
2: O czym?
1: No, chciałem.
2: Co chciałeś?
1: Nie wiem. Już.

0: Autopromocja.
1: Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
2: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
1: 16 maja o 12:00. Koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
0: Autopromocja. Polskie Radio dzieciom.
3: Zabawa!

wiosną spacer z kuną. Ja co kolce ostre mam, rano sprawdzam leśne runo. O urodę lasu dbam, więc kto mnie dobrze zna, coś o mnie wie, ja mu radę dam, a nawet dwie. O porządek dbam, w lesie funkcję mam i kompana, a on wspiera mnie. Dzięcioł stuknie tu i stuknie.

0: mam i kompana, a on wspiera mnie. Dzięcio stuknie tu i tam, a ja z tego frajdę mam.
1: Słuchacie Polskiego Radia Dzieci.

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rosołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
0: No, Teodorku, słyszysz?
2: Na drugie.
1: Ach.
2: Sznicel na raczki.

0: mądry, ładny i wspaniały,
1: a ja jestem Polak mały,
2: silny, mocny, jak ze skały.
3: Polskie Radio Dzieci. Nadajemy na dziecięcej fali.

0: Autopromocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie Polskiego Radia.

0: Edukacja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodego.

0: archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
2: Jak będę duży, jak będę duża...
3: Chyba każdy z nas jest trochę łasuchem.
4: Też tak myślę, chociaż ja ostatnio bardzo mało jem słodyczy, ale pomyślałam, że bardzo ciekawym zawodem mógłby być cukiernik.
3: To jest chyba osoba, która musi lubić słodycze i musi też lubić je przyrządzać.
4: Przyrządzanie może być czasem jeszcze lepsze od jedzenia, na przykład przy robieniu pierników.
3: Dziś zawitaliśmy do cukierni pani Ewy. Panią Ewę chcielibyśmy zapytać, na czym polega praca cukiernika?
5: Jestem pasjonatką tego miejsca. Sama ciast nie wypiekam dla swojej cukierni, ale oczywiście, tak jak wcześniej panie tutaj zauważyłyście, trzeba je lubić. Autentycznie trzeba lubić ciasta, żeby umieć rozeznać, czy będzie to tak smakować, jak smakuje mnie.
4: Dlaczego ta cukiernia się nazywa akurat Ewa?
5: Dlatego, że tak było najprościej. To był taki spontaniczny pomysł. Mam na imię Ewa i ponieważ już tyle różnych cukierni finezyjnie nazwanych istnieje nawet na warszawskim rynku, więc postanowiliśmy uprościć sobie zadanie. I stąd nazwa cukierni.
4: Czy cukiernik musi lubić słodycze?
5: Powinien. Każdy, kto sprzedaje towar, niezależnie od tego, co sprzedaje, powinien uprzednio spróbować. Ja słodycze uwielbiam, ale mocno tonuję skłonności, bo to byłoby niezdrowe.
4: Czy cukiernik często chodzi do dentysty?
5: Zanim powstała ta cukiernia, to chodziłam do dentysty bardzo często i niezmiennie chadzam często, ponieważ staram się dbać o higienę jamy ustnej.
3: To jest dobry sposób, żeby właśnie przypomnieć naszym słuchaczom, wszystkim łasuchom, że higiena jamy ustnej jest bardzo ważna i mycie zębów po wszystkich słodkich rzeczach również. No a chcielibyśmy zapytać w tych wspaniałych okolicznościach, jakich się znajdujemy, czyli właśnie w tej pięknie pachnącej cukierni, jakie wyroby możemy u pani kupić?
5: Na przykład dzisiaj mamy fantastyczne, wspaniałe drożdżowe rogaliki z konfiturą wiśniową, upieczone przed niespełna godziną, ponieważ akurat te rogaliki pieczemy sami. Ponadto mamy kilka takich perełek cukierniczych, czyli niepowtarzalne eklerki. No i ciasto marchewkowe, wyjątkowe. Także tak naprawdę mogłabym o tym długo, ale to trzeba po prostu spróbować.
4: Czy zdarzyły się jakieś śmieszne sytuacje w pani pracy?
5: Ja mogę na przykład opowiedzieć o tym, jak tutaj przychodzą do nas klienci. Kiedyś dziewczynka postanowiła zjeść 3 kulki loda, ogromną lemoniadę i jeszcze jakieś ciacho, po czym stwierdziła, że jest głodna. Byłam pod wrażeniem możliwości takiej małej dziewczynki, nie wiem, może miała z 5 lat. I była taką żywą reklamą takich miejsc.
4: Czy pani zawsze chciała zostać cukiernikiem?
5: Rzeczywiście tak. Od wielu, wielu lat marzyłam o tym, żeby stworzyć taką klimatyczną kawiarenkę. Tak, od dawna. Udało się.
3: Czyli marzenia się spełniają. A proszę nam powiedzieć, czy to jest bardzo trudne zadanie, żeby prowadzić taką profesjonalną kawiarnię?
5: Jeżeli czegoś bardzo chcemy, to przebrniemy przez wszystkie skomplikowane procedury, żeby osiągnąć cel. Tak też było w tym konkretnym przypadku. Trzeba było znaleźć przede wszystkim takie miejsce. W związku z tym miejsce jest najważniejsze. Zaraz potem trzeba coś wiedzieć o jakości produktu i trzeba być przekonanym, że to jest dobry towar. Czyli robimy to tak jak dla siebie i stąd wydaje nam się, że mamy jakieś małe sukcesy.
4: Czy pani lubi, jak jest ranek, pani otwiera cukiernię i nagle cała gromada ludzi wchodzi do cukierni?
5: Uwielbiam. Gromada ludzi, czyli przedszkolaków, bo obok mamy przedszkole. Niedaleko szkoła, więc z samego rana, zwłaszcza w lecie, ustawiają się już kolejki, bo chcą jeść lody albo zimną lemoniadę. Tak, kocham takie momenty. Są cudne.
4: Jaki pani lubi najbardziej dzień w swojej pracy?
5: To jest trudne pytanie. Właściwie każdy lubię, zwłaszcza u schyłku. A to dlatego, że czasami te dni bywają takie męczące w sensie organizacyjnym. Trzeba dopilnować, żeby wszystko przyjechało na czas. Niezależnie od tego, czy jest mróz, tak jak ostatnio. I pan cukiernik mówi mi, że samochód się chyba zepsuł i nie dojedzie. No, jest masę takich stresujących wydarzeń w ciągu dnia i wtedy, kiedy jesteśmy już u schyłku dnia, kiedy przychodzą ostatni klienci, jeszcze są uśmiechnięci, oni też są radośni, bo wracają z pracy, już się cieszą, że idą do domu i też są tacy zrelaksowani, że już za chwilę będą w domu, a teraz już tylko coś słodkiego i już biegnę. Czyli wszyscy się cieszymy, że jesteśmy u schyłku dnia.
3: No to czego możemy życzyć cukiernikom? Słodkiego, miłego życia?
5: Żebyśmy mogli wszyscy usiąść w swoich ulubionych kawiarenkach, przy swojej ulubionej filiżance kawy z jakimś pysznym

0: słodkim załącznikiem.
1: Bardzo dziękujemy za rozmowę, a naszych słuchaczy zachęcam do tego, aby zostać cukiernikiem.
2: A dzisiaj zapraszamy wszystkich na następną audycję Jak będę duży, jak będę duża. Do usłyszenia.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Ucho widzi. Ucho widzi? Jak to widzi? Ale co ucho widzi? Widzi czy słucha? Jesteście ciekawi? Posłuchajcie nowego podcastu Agnieszki Ciecierskiej.
2: Biblioteka Uniwersytecka. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, która ma prawie 200 lat. To oznacza, że w tym budynku jest całe mnóstwo książek i to nie są tylko książki wydane w ostatnich latach, ale książki, które mają naprawdę długą, bogatą historię.
3: Zdecydowanie tak. Mamy u nas w bibliotece 7 gabinetów zbiorów specjalnych. Jest to gabinet Rycin, który gromadzi grafiki, rysunki, odbitki graficzne, litografie największych mistrzów. Mamy grafiki między innymi Rembrandta, Albrechta Dürera, które są teraz opracowywane i poddawane badaniom przez kuratorów. Nazywam się Agata Ciecierska-Kadlow i pracuję w Oddziale Ochrony i Konserwacji Zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Kolejnym gabinetem jest gabinet starych druków, w którym gromadzone są stare druki, czyli wszystkie książki, które powstały między XV a XVIII wiekiem.
2: Czyli tak naprawdę to są te książki, które powstały wtedy, kiedy wynaleziono druk. I to nie jest 200 lat, bo biblioteka ma 200 lat, ale zbiory są znacznie starsze. Jak wygląda biblioteka, to mam nadzieję nasi słuchacze bardzo dobrze wiedzą. Zbiór książek. Bardzo często te książki są dostępne na półkach, czasem są w magazynach. Przy takiej bibliotece uniwersyteckiej, gdzie tych książek jest tak bardzo dużo, starodruków, rycin, tak jak powiedziałaś, to jest tak, że nie wszystko jest dostępne na półce.
3: Każdy z 7 gabinetów ma własny magazyn, w którym są przechowywane te zbiory. One są udostępniane pod ścisłym nadzorem kuratorów, opiekunów tych zbiorów, w czytelniach gabinetów, tak żeby nic i nikt tym zbiorom nie zagroził. Poza tym też nie jest tak, że każdy z ulicy ma dostęp do tych zbiorów. Do zbiorów, które nie są zdigitalizowane, czyli nie są zrobione skany bądź zdjęcia tych zbiorów, trzeba mieć uzasadniony interes, żeby otrzymać wgląd w takie zbiory. Natomiast te, które są zdigitalizowane, w większości to są udostępniane tylko w wersji cyfrowej, żeby one mogły przebywać cały czas w odpowiednich warunkach.
2: Odpowiednia temperatura, odpowiednia wilgotność. To troszkę tak jak w naszych archiwach radiowych. Tam też taśmy są przechowywane w odpowiednich warunkach, no bo to są dzieła sztuki.
3: Zdecydowanie. Nasz gabinet zbiorów muzycznych również przechowuje taśmy z nagraniami wielkich kompozytorów. W gabinecie zbiorów muzycznych funkcjonuje Archiwum Kompozytorów Polskich i tam znajdują się dość współczesne, z mojego punktu widzenia jako konserwatora, obiekty. No i jako konserwator też dbam o to, żeby taśmy były przechowywane w odpowiedni sposób, żeby nie utracić tych zapisów.
2: No ale jeżeli mamy do czynienia z bardzo starymi książkami, bardzo starymi drukami, to musi być też takie miejsce w bibliotece, które się konserwacją tych książek i tych druków zajmuje. Konserwacją, czyli naprawą.

0: dbaniem o to, żeby to dalej mogło służyć kolejnym pokoleniom. I coś mi się wydaje, że my właśnie w takiej pracowni jesteśmy.
1: Tak, znajdujemy się w oddziale ochrony i konserwacji zbiorów i nazwa naszego oddziału doskonale odzwierciedla to, czym się zajmujemy. Zajmujemy się zarówno ochroną, jak i konserwacją. Ochrona polega na zabezpieczaniu tych zbiorów i doglądaniu warunków klimatycznych, czyli właśnie temperatury i wilgotności, oraz przeglądaniu tych zbiorów pod kątem ewentualnych zakażeń, na przykład mikrobiologicznych. Bo papier jest bardzo, bardzo, bardzo łakomym kąskiem dla wszelkiej maści grzybów.
0: To, że na przykład książka może się podrzeć, że mogą się zgubić kartki, że może się zatrzeć druk albo ryciny, czyli obrazki, że może się pofalować, zniszczyć papier, to wiedziałam, ale to, że się może zarazić, zakazić, to nie miałam pojęcia.
1: Wszystkie zbiory, które w tej chwili do nas trafiają, mówię tu o zbiorach zabytkowych, nie współczesnych, przechodzą tak zwaną dezynfekcję. Czyli są oddawane do komory, gdzie odpowiednimi środkami chemicznymi są zagazowywane tak, żeby właśnie unieszkodliwić zarodniki oraz dojrzałe formy grzybów, które się mogą na tych zbiorach znaleźć. Ponieważ jeżeli doszłoby do jakiejkolwiek awarii i wzrosłaby temperatura i wilgotność, to nasze książki wyglądałyby jak runo leśne. Agata Karlow, konserwacja, słucham? O 10:00 idziemy do skarbca. Dobrze, będę.
0: A czym jest taki skarbiec?
1: Skarbiec jest magazynem przeznaczonym na szczególnie cenne zbiory.
0: A tak się zastanawiam, czy do takiego skarbca w takim razie, w związku z tym, o czym już rozmawiałyśmy, na przykład wchodzi się w maseczkach i w rękawiczkach?
1: Staramy się wchodzić w fartuchach, natomiast zbiory jak najbardziej dotykamy dłońmi osłoniętymi rękawiczkami, żeby nie przenosić tego, co mamy na rękach, ani nie wcierać tego, co jest na obiektach w nas samych.
0: To opowiedzmy o tej pracowni, bo stoją biurka, stoją krzesła. Na tych biurkach, poza kartkami papieru, które akurat nie należą do żadnej książki, są takie dziwne żółte i zielone elementy, które mam wrażenie, że trochę ważą. To są jakieś obciążniki?
1: Tak, to są ciężarki, które pozwalają nam na prasowanie obiektów w sposób kontrolowany.
0: Prasowanie?
1: Prostowanie. My nazywamy to procesem prasowania, natomiast polega to na wyprostowaniu tych kart. Kiedy one są nawilżone, włókna celulozy stają się elastyczne. Takie obciążenie pod deską, jak widzisz, pozwala nam na rozprostowanie tych kart w sposób delikatny.
0: Ale to podejdźmy do tego, bo tutaj akurat są 4 takie obciążniki. Na każdym jest napisane, ile waży. To jest 3,3 kg. No nie jest takie bardzo ciężkie, jak takie cięższe zakupy. A tam 2,5?
1: I 5,2.
0: A pod tymi deskami możemy tam zajrzeć? Ciekawa jestem, jak długo takie prasowanie czy też prostowanie trwa.
1: Zależy od obiektu. Jest to kontrolowane. Natomiast, żeby obiekt się ustabilizował, to jest minimum miesiąc pod takimi obciążeniami i deskami, ponieważ to jest właśnie bardzo delikatne obciążenie, bo tam, jak widzisz, stoją wielkie prasy. Jedna mniejsza, druga gigantyczna, którą zaraz otworzymy. I tam ten docisk jest zdecydowanie większy. Natomiast przez to, że to jest dość delikatny docisk i te obiekty mogą w takiej formie dosychać po tym i tak delikatnym nawilżeniu, to potrzebują więcej czasu, żeby nabrać właściwego zdania na temat tego, jak mają wyglądać po wyjęciu spod obciążeń.
0: Nic nie uszkodzimy, jeżeli tam zajrzymy. Dobrze, bardzo jestem ciekawa. No i też się zastanawiam, czy w ten sposób można sobie na przykład jakieś pofalowane zdjęcia prostować w domu.
1: Pofalowane zdjęcia to jest zdecydowanie trudniejszy temat, ponieważ zdjęcia na wierzchu, zwłaszcza te, które są najbardziej popularne i które znamy, to zdjęcia z powłoką żelatynową. A żelatyna doskonale chłonie wodę. W związku z tym, jak nawilżymy żelatynę, nawilżymy takie zdjęcie, to tam, gdzie od spodu jest papier, ono się rozciągnie, a tam, gdzie jest żelatyna, kiedy ona będzie schła, to się skurczy.
0: Czyli takich rzeczy ze zdjęciami w domu, w albumach nie robimy. No i to jest to, o czym mówiłaś. To są te ryciny. Ależ to jest piękne.
1: To są już po konserwacji.
0: I to jest veduta
1: del Porto di Ripa Grande. To są panoramy Rzymu autorstwa Piranesiego. Te grafiki leżą już dość długo pod tym obciążeniem. Jest to kilka miesięcy i już nie pracują z tego, co widzę.
0: Praca konserwatora to jest również fizyczna praca, czyli trzeba co chwilę coś przenosić, obciążać.

0: Zdecydowanie.
1: Z tej strony leżą ryciny, a tutaj przepiękne księgi. Taka stara księga oprawiona w skórę. No i wydaje mi się, że ona jest przed konserwacją jeszcze.
0: Ona jest w trakcie. Ona jest w trakcie i ta konserwacja trwa. Tutaj są przedłużone zwięzy, czyli też sznurki, do których introligator doszył kartki. One niestety popękały tutaj, jak widzisz, w miejscu, gdzie się zgina okładka, między okładką a grzbietem. I tutaj możesz zaobserwować, skąd się wzięło powiedzenie od deski do deski.
1: Okładka jest drewniana, czyli przeczytanie książki od deski do deski oznacza przeczytanie od początku, od okładki pierwszej, tej tytułowej, do końca.
0: Dokładnie. Czytamy od deski do deski.
1: To jest skóra. Ja tego nie będę oczywiście dotykała. Na tej skórze są wytłoczone przepiękne ornamenty, ale niestety to wszystko jest trochę popękane i trochę poplamione i z tym też będziecie walczyć.
0: To już jest po oczyszczeniu. Było zdecydowanie gorzej, ponieważ cała okładka była tak ciemna, jak w tych najciemniejszych partiach, co widzisz. To są tłuste plamy i według naszej najlepszej wiedzy i standardów konserwatorskich, które nas obowiązują jako specjalistów, stosujemy zasadę minimalnej ingerencji w strukturę obiektu.
1: Minimalna ingerencja w strukturę obiektu brzmi trudno, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby jak najmniej zmieniać w tej książce.
0: Tak, robimy to, co jest niezbędne dla zachowania jej dla dalszych pokoleń. Nie robimy tak, żeby książka wyglądała jak nowa. Oczywiście są procesy chemiczne, dzięki którym możemy to zrobić. Książka będzie bielutka, nowiutka, prościutka. Możemy ją potem obciąć na gilotynie u introligatorek, ale zmieni całkowicie odbiór tego obiektu i przy okazji mu zaszkodzi, bo każde takie działanie chemiczne jest działaniem szkodliwym.
1: To jest książka drukowana.
0: To jest książka drukowana. Zaraz zobaczymy, z którego wieku. Nie zobaczymy, bo wyklejki się prasują.
1: Wyklejki, czyli?
0: Wyklejki i karta tytułowa. Wyklejki to jest to, co jest przyklejone do okładki. I pierwsza karta, która jest przed kartą tytułową, najczęściej w książkach jest czysta. Albo zawiera ex libris kolekcjonera, albo podpis właściciela, że ta książka należy do Zosi.
1: Nie wiemy, z którego jest wieku, ale wiemy, że na pewno nie jest napisana po polsku.
0: Nie, pisana jest po niemiecku. To jest czcionka gotycka. Już taką dokładną analizą, jakie to są czcionki, jaka treść jest w tych księgach, zajmują się kuratorzy. Ja się zajmuję tym, żeby oni mogli z tym dalej pracować.
1: A te kropki tutaj na tych kartkach, to też jest ślad czasu? Ząb czasu?
0: To jest dosłownie ząb czasu, ponieważ są to otworki pozostawione przez owady, a właściwie ich larwy, które żerowały w tej książce. Jakiś owad kiedyś złożył tam jaja, z których wykluły się larwy. I te larwy żywiły się papierem, drążąc w książce tunele. Niektóre z tych otworów są na przestrzał, prawie że przez cały blok. A niektóre kończą się w połowie, kiedy robaczek stwierdził, że jednak zawraca.
1: Mole książkowe.
0: Też.
1: Naprawiacie te dziurki, czy też zostawiacie?
0: Nie. Gdyby to była pojedyncza karta, prawdopodobnie byśmy to uzupełnili, ale ponieważ one są dość głęboko w bloku, jak widzisz, żaden z tych ogrysków nie dotyka samego marginesu i nie wniesie ze sobą ryzyka rozdarcia karty, to je zostawiamy. Ponieważ gdybyśmy zaczęli uzupełniać te dziurki, to jak widzisz, ta grubaśna książka zrobiłaby się dwa razy taka, bo w każdym z tych miejsc narosłaby dodatkowa grubość i nie byłaby taka równa.
1: Tu jest druga, równie piękna książka, ale mnie tak bardzo interesują te maszyny, które tutaj stają.
0: To chodź, pokażę ci prasę.
1: Prasa? Olbrzymia maszyna, to jest taka wielka śruba z dużym pokrętłem.
0: Z dużym pokrętłem i płytą dociskową. I ta śruba jest, jak to śruba, nagwintowana i pozwala na swobodne odkręcanie tego metalowego pokrętła i unoszenie płyty dociskającej.
1: I tutaj podejrzewam jest znacznie więcej kilogramów niż przy tamtych obciążnikach. Nie 2,5, nie 4,5 tylko.
0: Nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia, ale są to gigantyczne masy.
1: I znowu kolejna deska, którą musisz przestawić. A pod deską?
0: A pod deską prasowała się gra rycerska, która będzie wystawiona podczas tegorocznej Nocy Muzeów.
1: O, to coś, co się miłośnikom historii i miłośnikom gier planszowych może podobać, ale to jest taka gra planszowa historyczna.
0: Tak, z XIX wieku.
1: To jest plansza. Tutaj widzę, są poszczególne pola z rysunkami, a jest instrukcja gry. O co chodziło?
0: Tak, zachowała się instrukcja, w której są nawet opisy, że były sprzedawane dwie wersje. Jedna bogatsza z instrukcją w wersji książeczki,

0: pionkami oraz kostką, a druga uboższa.
1: Ależ to jest niesamowite i są tutaj na tych polach grafiki i zamków, i tu jest jakiś most zwodzony, tu są trupie czaszki.
0: Tu są trupie czaszki. Przyznam się, że nie grałam i nie czytałam jeszcze tej instrukcji, ale na pewno to zrobię przed

0: zdumiewające. To jest 1835
1: rok.
0: Prawie połowa XIX wieku, gra rycerska. Bardzo miałabym ochotę w nią zagrać.
1: Wydana w Warszawie. Ta gra znajduje się w zbiorach Gabinetu Dokumentów Życia Społecznego.
0: O, ja myślę, że to ja tutaj jeszcze z mikrofonem wpadnę przynajmniej kilka razy.
1: No ja myślę, że przynajmniej 7.
0: A pionki i kostki się zachowały?
1: Nie, zostały tylko plansza i instrukcja.
0: W takim razie niech plansza wraca pod prasę, żeby się prostowała, bo do nocy muzeów coraz bliżej, a dobrze byłoby móc ją obejrzeć. A mogę ja to przykręcić? Chyba jeszcze tak, jeszcze deska.
1: Kręcisz.
0: O! Wydawało się, że to jest proste zadanie, ale w dobrą stronę kręcę.
1: W dobrą. Opuszcza się płyta. Ale teraz możesz delikatnie cofnąć i z całej siły dobić prasę.
0: O nie, nie, przepraszam cię bardzo, ale aż takiej siły w rękach nie mam. I już.
1: I już.
0: Ale tutaj jeszcze większa prasa, jeszcze większe koło, jeszcze większa śruba i takie olbrzymie pewnie kartki papieru, które są pod spodem.
1: Tak, to jest prasa do obiektów wielkoformatowych i najczęściej trafiają tam plakaty, ponieważ one, te, które są w naszych zbiorach, zazwyczaj są drukowane na bardzo kiepskiej jakości papieru, ponieważ były to druki ulotne w zasadzie. Miały coś rozreklamować, a potem zostać zdjęte, zerwane, zapomniane. Ale całe szczęście znalazły się osoby, które takie plakaty kolekcjonowały i dzięki temu my teraz możemy zobaczyć, w jaki sposób były reklamowane. Różne wydarzenia społeczne, na przykład zbiórki pieniędzy na rzecz odbudowy danego miasta, czy na przykład loterie fantowe na rzecz sierot wojennych po I wojnie światowej. I tego typu plakaty się u nas zachowały. One zazwyczaj są olbrzymich formatów, które też wymagają wyprasowania.
0: Uruchomimy. Ojej, ja się wystraszyłam. Hałasuje. Ale tutaj są obciążniki z boku. No to ja myślę, że to jest naprawdę ładnych parę kilogramów.
1: No jak widzisz, to stoi na dodatkowych deskach, które izolują to od podłogi i stropy były specjalnie wyliczane pod to, żeby utrzymać ciężar tej prasy, jak był projektowany budynek.
0: I wszystko już jest teraz odpowiednio przyciśnięte, ale ja sobie wyobrażałam, że tu będzie coś na kształt laboratorium chemicznego, że będą jakieś odczynniki, którymi na przykład czyści się papier albo zdjęcia.
1: Najbardziej popularnym odczynnikiem albo w zasadzie substancją chemiczną, której używamy, to jest zwykłe H2O, czyli woda. W wodzie kąpiemy te obiekty. Jeżeli poddajemy obiekty pełnej konserwacji, to w uzasadnionych przypadkach takie obiekty poddawane są kąpielom, bo kiedy papier długo, długo leży, to wewnątrz niego wytwarzają się różne szkodliwe substancje chemiczne. I dzięki takiej kąpieli wodnej możemy je z papieru usunąć. Agata Kadlow, konserwacja? Dobra, pójdziemy o 11. Super, dzięki. Pa!
0: A jeszcze tutaj chciałam na jedną maszynę spojrzeć, bo ta wygląda, no też jest złożona z wielu śrub i takich wałków i trochę wygląda jak taka dawna prasa.
1: To nie jest prasa, to jest maszyna introligatorska, która służyła do wyokrąglania grzbietów. Jak patrzy się na książki na półkach, to współczesne w większości mają prościutkie grzbiety, ponieważ są klejone. Natomiast te szyte, oprawiane w tektury bądź w deski, mają grzbiet zaokrąglony.
0: I to nadawało odpowiedni kształt?
1: Tak, to nadawało odpowiedni kształt. Tutaj widzisz obijak taki, nie wiem jak to nazwać, który uderzał delikatnie w tą książkę, introligator ją tu trzymał, to się ruszało, ale niestety maszyna obecnie nie spełnia norm BHP, w związku z czym ma odcięty kabelek zasilający.
0: A czy my możemy zobaczyć miejsce, gdzie są kąpane książki?
1: Oczywiście, to jest mokra pracownia.
0: To teraz z suchej pracowni przejdziemy do mokrej pracowni. No i duże wanny. A to, co to jest?
1: To jest stół podciśnieniowy. Pod spodem stoi odkurzacz i kiedy go włączymy, to przez te małe dziureczki na wierzchu zasysane jest powietrze. I to pozwala nam rozprostować obiekt, pozwala nam punktowo na przykład usunąć stary klej po taśmach klejących, tak żeby nie musieć nadmiernie pozwalać rozpuszczalnikowi się rozpłynąć po obiekcie. I taki stół podciśnieniowy, kiedy to wszystko wysłonimy i zostawimy tylko to miejsce, nad którym pracujemy, pozwala na to, że rozpuszczalnik jest od razu zasysany na dół i odprowadzane z obiektu.
0: No ale spójrzmy na te wanny. No to są takie, można powiedzieć, wanny albo takie
1: zlewy.
0: A w środku stoi

0: Kuweta z obiektem aktualnie się kąpiącym. Jest to mapa z gabinetu zbiorów kartograficznych.
1: Mapa? Ja tutaj patrzę, rzeczywiście jest mapa. Są jakieś województwa zaznaczone oraz herby.
0: Mapa z 1764 roku. Mapa Polski.
1: Herby tych województw, niesamowite to jest, naprawdę. I to się moczy tutaj jak długo?
0: Zazwyczaj taka kąpiel jedna nie trwa więcej niż 10 minut. Zaczynamy najczęściej od kąpieli w zimnej wodzie. Jeżeli zostaną jeszcze jakieś zabrudzenia w papierze, po których widzimy, że jest szansa, że wypłuczą się w kąpieli wodnej, wtedy dołączamy wodę ciepłą.
1: No to się moczy. Mocz się, mapo, w takim razie. Woda jest zimna. Być może jeszcze będziesz pływała sobie w ciepłej wodzie. A tu odwracam się i stół z odczynnikami i maszynami. I znowu ta maszyna wydaje mi się znajoma, bo to wygląda jak mikser.
0: Tak, to jest blender, w którym przygotowujemy masę celulozową do uzupełnień ubytków w kartach na specjalnej maszynie, która stoi o tutaj.
1: A taką masę się robi z czego?
0: Pulpy bawełnianej. Tamte kolorowe kuleczki w szafie, które widzisz.
1: O, i to jest pulpa? To z tego powstaje pulpa.
0: To z tego powstaje pulpa. To są włókna celulozowe, barwione w masie, czyli już mające konkretny kolor. I my sobie z tego dobieramy własne mieszanki, żeby uzyskać jak najbardziej zbliżony kolor, którego potrzebujemy.
1: Włókna celulozowe, czyli coś, z czego powstaje papier.
0: Dokładnie tak.
1: A one mają rzeczywiście różne odcienie, różne kolory. Ten wygląda troszeczkę jak żółty popcorn.
0: Tak, można się pomylić. No. On rzeczywiście wygląda jak popcorn.
1: Tutaj jak orzeszki, bo tak w kolorze orzeszków. Tu jest zupełnie białe, to jest takie troszeczkę kremowe. I to dobieracie w zależności od koloru kartek.
0: Tak, w zależności od koloru uzupełnianego obiektu.
1: To się wszystko potem blenduje?
0: Tak, tam wlewamy wodę, żeby zrobić wodną zawiesinę tych włókien. Dodajemy te włókna. One najpierw muszą sobie troszkę spęcznieć, tak jak żelatyna, żeby się te kulki rozluźniły. I wtedy, kiedy uruchomimy blender, powstaje taka bardzo jednorodna zawiesina, którą wylewamy do maszyny.
1: I potem taką kartkę się w tę maszynę wkłada?
0: Nie. Może ci pokażę. Otworzymy maszynę.
1: A taka duża kratka?
0: Tak, tu jest duża kratka. Pod tą dużą kratką mamy sito, jedno, drugie, a pod spodem mamy zbiornik z wodą. I teraz, kiedy uzupełniamy kartę, nalewamy do tej maszyny wodę. Ta woda jest na równo z tym pierwszym sitem, które widzisz. Na tym drobnym sicie układamy obiekt. Na obiekt opuszczamy kratkę górną, która go przytrzymuje w tym miejscu. Dolewamy wody mniej więcej aż dotąd i dopiero do tego wlewamy te włókna. Wcześniej to wszystko tu po bokach jest wysłonięte. W związku z tym włókna są zasysane przez opadającą wodę tylko w te miejsca, gdzie są dziury, bo tylko tam jest swobodny przepływ.
1: Trochę brzmi skomplikowanie, ale myślę, że przede wszystkim do takiej pracy, poza wiedzą, którą trzeba mieć, i to jest wiedza i z historii sztuki, i z chemii, żeby wiedzieć, co z czym połączyć, trzeba mieć też bardzo, bardzo dużo cierpliwości.
0: Tak, ale to, jak różnorodna jest ta praca, jak wiele różnych rzeczy możemy robić i z jak rozmaitymi obiektami, technologiami w nich zastosowanymi się spotykamy na co dzień, wynagradza ilość cierpliwości i skupienia, jakie trzeba włożyć, żeby takiej konserwacji dokonać.
1: A takie najbardziej niesamowite albo najstarsze druki, książki, ryciny, mapy, z którymi miałaś do czynienia?
0: Obiekt, który wspominam najczęściej, to jest pierwsze wydanie pana Tadeusza. Nie jest to szczególnie stara książka z mojego punktu widzenia, jako że oglądałyśmy stare druki z XVI bądź XVII wieku.
1: No ale szczególna.
0: Ale szczególna, tak. I znajduje się w zbiorach gabinetu XIX wieku i była poddana pełnej konserwacji.
1: Przypomnijmy jeszcze, ile jest tutaj tych gabinetów?
0: Jest 7 gabinetów zbiorów specjalnych. Gabinet starych druków, gabinet rycin, gabinet rękopisów, gabinet zbiorów muzycznych, zbiorów XIX wieku, dokumentów życia społecznego oraz gabinet zbiorów kartograficznych.
1: A propos tego gabinetu dokumentów życia społecznego, to nieprawdopodobne jest to, że bilety autobusowe, które mamy w ręku, bilety do kina, bilety do teatru, czasami właśnie drobne ulotki, dla nas to często już po zużyciu jest śmieć, ale za 100, 200, 300 lat, no to będą również dokumenty.
0: Tak, obrazujące to, jak żyliśmy, w jaki sposób się przemieszczaliśmy.

0: jak były zabezpieczane przejazdy, właśnie chociażby poprzez bilet, bo przecież one też ewoluowały. Teraz bilety są nadrukowywane, kiedyś były dziurkowane i każdy taki jeden dokument w przyszłości będzie pokazywał, jak my kiedyś żyliśmy.
1: Idziesz dzisiaj do skarbca. No ja niestety z moim łapaczem dźwięków tam wejść dzisiaj nie mogę, ale może będzie jeszcze taka okazja, żeby tam zajrzeć.
0: Nie, skarbiec jest odpowiednio zabezpieczony, są odpowiednie procedury dostępu do tego skarbca. To nie jest tak, że może wziąć jedna osoba kluczyk i tam wejść, bo to nie jest zwykły magazyn. Zresztą nawet zwykłe magazyny u nas również są objęte odpowiednimi procedurami bezpieczeństwa.
1: Szkoda, tym bardziej ci tego zazdroszczę. Wizyty w skarbcu.
0: To będzie moja pierwsza wizyta, odkąd tu pracuję w skarbcu.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: autopromocja.
1: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
2: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
3: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
2: Wszystkie te informacje znajdziecie
1: w poradniku młodego odkrywcy.
3: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
1: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
3: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcasty.polskieradio.pl.
2: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
4: Niezapomniana przygoda trwa!
0: Autopromocja.
5: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
6: Michasiu, wszystko gotowe? I mamy na łączach słuchaczy?
7: Światełko błysnęło czerwone.
6: Psst, jeszcze nas ktoś zobaczy.
7: Ale Sadasiu, spokojnie. Dokładnie o to nam chodzi, żeby już zacząć łagodnie.
6: Kasia usłyszy nas z Łodzi?
7: Jacuś i Ewa z Kanady?
6: Monia z Patrykiem z Rzeszowa?
7: Oj, mnóstwo.

0: To będzie zabawy.
1: Myślisz, że Basia gotowa?
0: Z bratem Brianem w Teksasie. Konikiem jeżdżą po ranczu.
1: Na koniu też słuchać da się?
0: Słuchali nas nawet przy lunchu.
1: Sprawdźmy, Mariola z Poznania.
0: Kacperek mieszka w Legnicy.
1: W Hajnówce słucha nas Hania.
0: Bartuś na Woli w stolicy.
1: Skoro się wszyscy zebrali.
0: I jeszcze przekąski, napoje.
1: Czy moglibyśmy pójść dalej?
0: Czekaj, wiadomość ktoś pisze.
1: Bo się doczekać nie może, żeby nas znowu usłyszeć.
0: Tylko karteczki rozłożę.
1: Pomożemy w pochmurne dni.
0: I w te słoneczne tak samo.
1: Siądźcie proszę wygodnie i...
0: Daj dziecku posłuchać, mamo.
1: Podcastu o sprawach ważnych.
0: Z przedszkola, z domu lub szkoły.
1: Dla brykających, rozważnych.
0: Płaczących albo wesołych.
1: To, o czym w listach piszecie.
0: Tym, co was śmieszy, przestrasza.
1: O najważniejszych na świecie.
0: A o rowerze Łukasza?
1: O hulajnogach i rolkach.
0: Nartach i deskach i sankach.
1: Pamiętasz Bolka i Lolka?
0: O ich filmowych hulankach?
1: Wszędzie, gdzie trzeba będziemy.
0: I pomożemy, kochani.
1: Dokładnie wam opiszemy.
0: Z tego jesteśmy już znani.
1: Od bezpieczeństwa zaczniemy.
0: Nie wolno z tego żartować?
1: Nawet się nie uśmiechniemy.
2: Uśmiechy na później schować.
0: A gdy mnie coś połaskocze? Wywrócę się na bananie, albo się wodą zamoczę.
1: Jak się wywrócisz, to wstaniesz.
0: Dobrze, już dobrze, rozumiem.
1: Nareszcie, bo czas najwyższy.
0: Ja bardzo dużo już umiem, choć ty jesteś starszy i wyższy.
1: Włącz światełka i ruszamy.
0: Czy deszcz siecze, słońce świeci?
1: My się dobrze na tym znamy.
0: Zaczynamy, drogie dzieci.
1: Michasiu, czy nie zapomniałeś czegoś?
0: Ja? A o czym niby zapomniałem?
1: Powinieneś jeszcze zakręcić.
0: Ach, naszym magicznym zakręcaczem dźwięków i świateł.
1: No, bez tego nie zacznie się podcast.
0: Najbezpieczniejszy podcast dla najmłodszych i rodziców.
1: To sprawa bardzo poważna.
0: Trzymajcie się, kręcę! Dlaczego to słoneczko tak szybko zachodzi, co nie?
1: Nie wiesz, Michasiu? Przyszła jesień. Jest chłodniej, więcej deszczu, może nawet śniegu.
0: Chyba żartujesz. Jakiego śniegu? Jeśli już, to chyba tylko na chwilę.
1: Nie mówię, że dzisiaj, ale za tydzień albo dwa, kto wie?
0: Ojej, to muszę sobie przypomnieć, gdzie są moje czapki i szaliki.
1: I kurtki, i rękawiczki, i rowery.
0: I rowery, rowery zimowe?
1: Przecież w zeszłym roku jeździliśmy prawie codziennie.
0: A, masz rację, to już zapomniałem.
1: No, ale pamiętasz, żeby zawsze włączać światełko.
0: Światełko?
1: Tak.
0: A, właśnie, tak się zastanawiałem, dlaczego nie działa mi lampka?
1: Wojtek dał mi baterię i powiedział, że koniecznie musimy sprawdzić rowery.
0: Przecież wszyscy nas widzą, kiedy jedziemy, prawda?
1: To zależy. Kiedy jest ładna pogoda, świeci słońce i nie ma deszczu, to tak.
0: Aha, i to dlatego wspomniałeś, że wcześniej zachodzi słoneczko, rozumiem.
1: Same lampki, Michasiu, to za mało.
0: Za mało?
1: Tak, przed zimą trzeba zrobić przegląd.
0: Jaki przegląd? Co chcesz przeglądać? O czym ty mówisz, Adasiu?
1: A hamulce?
0: Hamulce?
1: Pamiętasz, jak ostatnio zapomniałeś o hamowaniu?
0: Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Dobrze, że ten pan mnie zatrzymał, bo bym wpadł z rowerem do stawu.
1: I to nie sam, ale ze mną.
0: Właśnie.
1: Pędziłeś jak kula do kręgli.
0: Bo tam była taka fajna górka i tak się super rancko z tej górki zjeżdżało.
1: To chyba zapomniałeś, o czym nam opowiadał Leszek.
0: Leszek?
1: No, co, nie pamiętasz o tej dziewczynce?
0: Jakiej dziewczynce?
1: No.
0: Ach, ten.
1: Ten.
0: Na przejściu dla pieszych.
1: No, szła spokojnie, a samochód nie zwalniał i gdyby nie jakiś pan...
0: A, Leszek opowiadał, że aż zamarł ze strachu.
1: No pewnie, to wszystko się tak szybko działo, że...
0: Dlaczego ten pan tak szybko jechał? Nie wiedział o przejściu?
1: Później opowiadał, że nikogo nie widział, dlatego nie hamował.
0: Ciekawe dlaczego.
1: Dlaczego?
0: Dlaczego?
1: A mogę ci pokazać, chcesz?
0: Dobrze.
1: Dlaczego nie hamował?
0: No dlaczego?
1: Dobrze. Wyjdźmy na zewnątrz.
0: Nie rozumiem, dlaczego mamy wyjść?
1: Spójrz przez okno, widzisz coś?
0: Nie za bardzo, ale jakie to ma znaczenie?
1: Zaraz się przekonasz, Michasiu.
0: No dobrze, tylko włożę kurteczkę, Adasiu.
1: Szkoda, że nie masz takiej jak ja.
0: Ale super, masz te paseczki.

0: Tak mi szybko na lata. A to biada, Siu?
1: Podejdźmy na parking. Zawiatę śmietnikową.
0: Ale super wycieczka, wiesz? Do śmietnika. Super.
1: Idziemy, bo tam jest najciemniej, zgadza się?
0: No, to prawda. To najciemniejsze miejsce dookoła radia.
1: Dlatego zabraliśmy latarki.
0: A ja myślałem, że do zabawy w chowanego.
1: O nie, nie, nie. To nie będzie zabawa, ale latarki się przydadzą. Tu będzie dobrze, Michasiu. Zatrzymaj się. Nie idź dalej. O, widzisz tę panią?
0: Jaką panią? Gdzie? Gdzie ta pani? Czekaj, nikogo nie widzę.
1: Nie widzisz pani Teresa, która pracuje na pierwszym piętrze. Widzisz?
0: Ale gdzie? Powiedz, gdzie mam patrzeć?
1: Może lepiej włącz latarkę, jak teraz.
0: To jest pani Teresa? Ja myślałem, że to jakieś drzewo się rusza, albo krzak.
1: Pomachaj pani, może nas widzi. Dzień dobry!
0: Zauważyła, ale chyba mnie nie poznała. A ciebie tak? Co jest?
1: Dzień dobry, pani Tereso.
0: Pani Tereso, ja jestem tutaj.
1: Miłego popołudnia.
0: Nie widzi mnie, no.
1: Zaraz się przekonasz, dlaczego mnie widzi, a ciebie nie. Zdejmę kurtkę i przejdę tam i z powrotem.
0: Nie zmarzniesz, smoku?
1: Co ty? Smoki mają grube łuski. No, na razie wyłącz latarkę. Widzisz mnie, Michasiu?
0: Słyszę, ale nie za bardzo widzę. Gdzie jesteś?
1: No co, nie widzisz? Idę w twoją stronę,
0: Ale skąd?
1: Teraz widzisz?
0: Coś jakby tak, jakby, że tak trochę albo, ale raczej słabiutko.
1: Michasiu,
0: To tu byłeś?
1: Tak.
0: Ale mnie zaskoczyłeś, Adasiu.
1: No i tak samo było z tym kierowcą, który nie widział dziewczynki na pasach.
0: Rozumiem, skoro tam było tak ciemno jak tu, to już wcale się nie dziwię.
1: I to teraz zaczekaj chwilę, założę kurtkę.
0: Ale super. I jakby się jaśniej zrobiło.
1: Widzisz mnie?
0: Pewnie, że tak.
1: Ale dobrze mnie widzisz?
0: Nawet bardzo dobrze. A pani Teresy w tym miejscu, gdzie ty stoisz, to w ogóle nie widziałem.
1: To teraz włącz latarkę i skieruj światło na mnie.
0: Aha, dobra. Ale fajnie. Adasiu, ty świecisz jak choinka z lampkami.
1: I co? Cały czas mnie widzisz? Nawet jak podskakuję i biegam?
0: Pewnie. Jesteś jak świecąca kula.
1: No, to teraz już rozumiesz. Co jest najważniejsze?
0: Najważniejsza jest przyjaźń. Tak mówi dziadek Ignacy. I zdrowie.
1: Zgadza się, ale kiedy zapada zmrok i robi się ciemno, co jest najważniejsze?
0: Najważniejsze jest...
1: Tak, co jest najważniejsze?
0: Może latarka?
1: Nie! Odblaski, Michasiu, odblaski.
0: Blaski?
1: Odblaski.
0: Jakie odblaski?
1: Takie, jakie mam na kurtce, widzisz?
0: No pewnie, że widzę. One świecą tak jasno, że trudno nie zauważyć.
1: Właśnie, gdyby ta dziewczynka miała taką kurtkę jak ja, ten kierowca by ją widział.
0: No wiem, ale skąd wziąć taką kurtkę?
1: Wystarczy nosić na ubraniu odblaski.
0: Odblaski?
1: Widziałeś paczkę?
0: Jaką paczkę? O czym ty mówisz? Jaką paczkę, Adasiu?
1: A to ci nie powiedziałem, zapomniałem ci powiedzieć. Babcia Janeczka po rozmowie z Wojtkiem...
0: Uwielbiam babcię Janeczkę.
1: Ja wiem, że uwielbiasz. Babcia Janeczka dostała kilka rzeczy od swojej siostry Petroneli.
0: Babcia Petronela?
1: Tak.
0: Nie znam.
1: Ona woli, żeby mówić do niej ciociu.
0: Jasne. I co ta ciocia Petronela?
1: Ona ma syna, Dominika.
0: Petronela.
1: Petronela, który pracuje, ten Dominik, na lotnisku. I przysłał jej...
0: Cioci Petroneli, siostrze babci Janeczki przysłał?
1: No przecież mówiłem.
0: Mówiłeś.
1: Przysłał jej takie światełka i kask. Czy nawet dwa kaski. Chyba dwa kaski.
0: A do czego jej te kaski?

0: czy tej cioci Petronelli, tej od Dominika.
1: Bo mamie Dominika, bo ona dużo jeździ na rowerze i na hulajnodze.
0: No, to taki kask jej się przyda.
1: Pewnie, ale już miała kask, a te co dostała, to jej nie wchodzą na głowę.
0: Taką dużą ma głowę?
1: No, nie wiem, czy głowę ma dużą, ale ma taką fryzurę. Pamiętasz, jak kiedyś Martyna zrobiła sobie takie luczki?
2: Pamiętam takiego kręconego baranka. Jedna pani u nas, Szyćko, też taki miał.
1: A ciocia Petronella ma takie loczki, tylko że o wiele większe. No, i jej zwykłe kaski nie wchodzą na głowę przez te loczki.
0: Słuchaj, jak ma takie włosy, to
2: nie musi nawet spać na poduszce. No,
1: i ciocia zapytała Janeczki, czy zna kogoś, kto ma mniejszą głowę.
0: Mniejszą od tej Petronelli z kręconym barankiem.
1: No i babcia Janeczka powiedziała jej o nas.
0: Ale fajnie. Ja nie mam baranków, a ty też nie masz.
1: Ja też nie mam baranków.
0: Czekaj, to my dostaniemy te kaski?
1: I to nie są zwykłe kaski.
0: Nie?
1: No, babcia Janeczka mówiła, że jakieś takie super, hiper i najlepsiejsze ze wszystkich.
0: Ojej, to ciekawe, czy będą na nas pasować.
1: Musimy sprawdzić, a paczka leży w garażu, wystarczy otworzyć.
0: Fajna ta Petronella i ten jej syn też fajny.
1: Zapomniałbym, wysłała jeszcze coś, co dostała od tego syna Dominika, ta ciocia Petronella.
0: A co?
1: Nie wiem co, no.
0: To wracajmy zobaczyć, co jest w tej paczce.
1: Tak jest. Jest! Zobacz, jaka duża.
0: Otwieramy, szybciej.
2: Zobacz, jakie kolorowe, pomarańczowe i żółty.
0: Ojej, a te kolory aż oczy bolą.
1: To ja może wezmę żółty, bo jestem zielony.
0: To może weź pomarańczowy, bo jesteś zielony.
1: No tak, masz rację. Czyli mój będzie pomarańczowy.
0: A mój żółty, w sam raz do brązowego futerka.
1: I Kasiu, zobacz, coś tu jeszcze jest.
2: Odblaski. Wspaniale. To ja też będę widoczny już.
1: I to nie wszystko. Jest jeszcze coś.
0: Pokaż. A co to jest? Ojej, to jakieś dziwne światełko? Lampka może jakaś, co?
1: Podobna do tych, które mają karetki na dachu, tylko żółto-pomarańczowa.
0: I jeszcze jakiś telefon. A nie, to jakiś tablet.
1: O. Z napisem, zobacz.
0: Z napisem, pokaż.
1: Tak, zaczekaj. Aha. Tu jest napisane Brygada Bezpieczeństwa.
0: Brygada Bezpieczeństwa?
1: Tak.
0: A cóż to znaczy?
1: Musimy zapytać babcię Janeczkę.
0: Albo jej siostrę Petronelę, bo to od niej dostaliśmy paczkę, co nie?
1: No właściwie to od tego Dominika, no. Zaczekaj, tu jest jakiś dopisek.
0: Od tego Dominika, tego z lotniska Dominika.
1: Czekaj, czytam,
0: już. Czytaj, no.
1: Czytam, nie przeszkadzaj.
0: Czytaj.
1: Słyszałem, że jesteście odważni i że lubicie pomagać.
0: No pewnie, że lubimy.
1: No tak.
0: Czytaj, co jest dalej. No, no.
1: A jest, rzeczywiście. Kiedy zaświeci lampa alarmowa...
0: To jest lampa alarmowa?
1: Chyba tak. Na ekranie pojawi się to miejsce.
0: Jakie miejsce? O czym on pisze? Czytaj dalej.
1: Miejsce i osoba, która potrzebuje pomocy... Chyba chodzi o osobę, która potrzebuje pomocy.
0: A jak ktoś pomocy potrzebuje...
1: I wówczas to... możecie ruszyć na pomoc.
0: Ach,
1: zaraz,
0: to nie... taka brygada bezpieczeństwa, pomagająca.
1: A czekaj, tu jeszcze jest coś.
0: Jeszcze coś?
1: Możecie wyruszyć na pomoc pod warunkiem, że włożycie kaski i odblaski, które wam wysłałem.
0: Doskonały pomysł. Rowery już mamy.
1: Czekaj.
0: Jeszcze?
1: Tak, tylko dobrze przygotujcie swoje rowery.
0: To wiadomo.
1: Jeszcze jest coś.
0: Adasiu, czekaj, Adasiu. Co ty na to, żebyśmy zostali taką pomagającą brygadą bezpieczeństwa?
1: No, z takimi kaskami na głowie to może być...
0: I z tym światełkiem?
1: Tak.
0: I tym tabletem, co pokazuje, kto potrzebuje pomocy?
1: Dobry pomysł. Czekaj, tu jest jeszcze jakiś...
0: coś?
1: Tak, Wojtek to nazywa dopiskiem. Nie wiem dlaczego. Życzę wam powodzenia, basałyki. Wie, jak nas nazywają w radiu, basałyki. Życzę wam powodzenia, basałyki Dominik.
0: Basałyki?
2: No przecież nikt do nas tak nie mówi.
1: Dziwne, prawda?

0: Prawda? Oprócz Leszka, Wojtka
1: i dziadka Ignacego.
0: Aha!
1: Aha!
0: Aha!
1: Aha! To chyba już rozumiem, co to za Dominik z lotniska.
0: Co to za Dominik ma?
1: Ignacy z lotniska.
0: Basałyki!
1: Basałyki! Ignacy jeden Dominik.
0: Skoro jesteśmy w garażu, to Adasiu, może przygotujmy rowery i no, załóżmy te odblaski.
1: Myślisz, że będą nam potrzebne?
0: Nie wiem, zmienimy baterię w światełkach i sprawdzimy hamulce.
1: Dobrze. Powinienem jeszcze trochę podpompować opony i u ciebie też.
0: Aha, u mnie to są jak flaczki, ale tylko na dole, zobacz. Na górze, a nie, też nie ma. No masz tak. Pompkę?
1: Tak, mam. Mój rumak jest już gotowy na jesień.
0: Gotowy na działania w Brygadzie Bezpieczeństwa.
1: Zobacz, nawet na rękawiczkach są odblaski, a kamizelki jak świecą.
0: Jak choinki. O, teraz to każdy nas zobaczy, każdziuteńki.
1: To znaczy, Michasiu, że co? Że jesteśmy gotowi.
0: Tylko nie wiem, czemu wydaje mi się, że chyba o czymś zapomnieliśmy.
1: Nie, nie.
0: Możesz przeczytać, Adasiu?
1: O niczym nie zapomnieliśmy.
0: Sprawdź może, weź.
1: Chyba, że...
0: No, że mieliśmy nałożyć co?
1: No, kaski.
0: Kaski.
1: No, kaski.
0: Zapomnieliśmy o kaskach.
1: No tak, tak.
0: No to bierz pomarańczowy.
1: Dobrze, no tak, mój pomarańczowy, a twój żółty.
0: Mój żółty.
1: Ciekawe, czy będą na nas pasować, co nie?
0: W tym kasku wszystko widać wyraźnie jakby.
2: Aha. I słyszymy się jakby przez krótkowalówkę.
0: Czekaj, trzeba chyba otworzyć te zakrywki. O! O! Światełko zaczyna migać. Coraz szybciej i szybciej. I ten dźwięk takie dziwny.
1: To, co jest na ekranie, widać na szybkach w kaskach.
0: To jak na ekranie w telefonie.
1: Niesamowite.
0: To wygląda zupełnie jak...
1: Jak nawigacja w samochodzie.
0: W samolocie.
1: I tak, a taką, którą używają dorośli.
0: O, to dzięki temu od razu trafimy na miejsce.
1: A to jakaś kosmiczna technologia.
0: A pamiętasz jak...
1: Jak byliśmy na lotnisku.
0: No. Na wycieczce to takie podobne były kaski pilotów z myśliwców.
1: Tak, tak.
0: Tam też się przesuwały takie...
1: Tak.
0: No,
1: i mapy były, no. Jakieś takie literki i napisy.
0: No właśnie, tylko tyle napisów, że ja nie zdążę wszystkiego przeczytać.
1: Pomogę.
0: A ten napis teraz?
1: O, poczekaj.
0: No.
1: To była tylko próba. Fajnie się czyta z taki szybki.
0: W ogóle normalnie
1: kasku.
0: No wszystko fajnie.
1: Poczekaj, to była tylko próba. Cieszę się, że wszystko wam się podoba. Skąd on wie, że nam się podoba?
0: Fajnie byłoby spotkać kiedyś tego Dominika od cioci Petronelli.
1: A jaki,
0: i samą ciocię Petronelli.
1: Jaki to Dominik? Przecież wiesz, kto to Dominik.
0: Ale myślisz, że pracuje na lotnisku jako pilot?
1: Może kiedyś pracował jako pilot.
0: Bo ja się...
1: Co?
0: Trochę się zmęczyłem tym porządkowaniem i tym czyszczeniem i pompowaniem.
1: O, pompowaniem się zmęczył. Przecież to ja pompowałem swoje i twoje kółka w rowerze.
0: Wiem, ale musiałam mu odkręcać i zakręcać. Odkręcać i zakręcać. I wcale nie było łatwo.
1: To prawda. Dobrze, że to była tylko próba. Nie miałbym siły już jeździć, wiesz?
0: Najlepiej to teraz byłoby coś zjeść. Ale zaraz.
1: Co?
0: Jak dowiemy się, czy komuś coś tego...
1: Czy nie trzeba komuś pomóc?
0: Właśnie.
1: No ta lampka, znaczy ten pomarańczowy kogut.
0: Pomarańczowo-żółty kogut.
1: Tak, pomarańczowo-żółty.
0: Twój i mój kolor też.
1: Kiedy kogut zaświeci...
0: A jeśli nas nie będzie w garażu, to nie zobaczymy.
1: Ależ nie! Mamy przecież jeszcze tablet, który wyświetli wiadomość.
0: Tablet?
1: No.
0: Na szczęście. To weźmiemy go ze sobą do kuchni, żeby coś zjeść.
1: Dobry pomysł. I zamkniemy tylko garaż i ruszamy.
0: Cieszę się, że zostaliśmy Brygadą Bezpieczeństwa.
1: O tak, taka brygada to naprawdę poważna sprawa. Tylko... Wiesz co? Ta nazwa taka jakaś słaba.
0: No dlaczego słaba? Bardzo dobra.
1: No przecież nie będziemy o sobie mówić brygada i jeszcze bezpieczeństwa.
0: No to jak mielibyśmy się nazywać?

0: Brygawice? Bez spinki?
1: Co ty?
0: To jak?
1: Może coś od, tak od ciebie, albo coś ode mnie?
0: Micho Adaś?
1: Micho Adaś?
0: Adaś, czekaj, czekaj. Mich? Mich?
2: A co byś powiedział? No? Poczekaj, pomyślę, no. Mów. Miś?
0: Nie.
2: Miś i smok. Miś i nie.
1: Miś smok.
0: Miś smok?
1: Miś smok.
0: Miś smok.
1: Miś smok. Miś smok.
3: Miś smok, bezpieczna brygada.
0: Miś smok, miś smok. Miś smok jest super, podoba mi się.
1: No.
0: Miś smok.
1: Miś smok.
0: Hurra, miś smok.
3: Miś smok, hurra, miś smok. Będziemy ratować potrzebujących.
0: Dobrze,
3: to jak?
0: Dobrze. Ale dopiero kiedy coś zjemy, co?
3: Miś smok, jak coś zje... Słucham, kto taki?
0: Jak to kto? Miś smok.
3: Miś smok jest głodny.
0: Jest głodny jak koń.
3: Jak
0: smok. Nie jest głodny?
3: Jest... Nie jest taki głodny.
0: A właśnie, że jest, bardzo głodny. Bo teraz to miś i smok naraz. To jest bardziej głodny niż ja i ty. Tylko razem.
3: Może masz rację. To niech ci będzie, ruszamy.
0: Zakończymy dziś przygodę?
3: Bardzo proszę, lecz na chwilę.
0: Dłużej kręcić już nie mogę.
3: Masz już dosyć? Czy się mylę? Możesz głośno tak nie sapać?
0: Chcę, by odpoczęły nóżki. Jeszcze oddech chciałbym złapać.
3: Postaw rower obok dróżki.
0: Teraz czuję się o wiele bezpieczniej. A ty, Adasiu?
3: Oczywiście, ale trochę się zmęczyłem.
0: To może jednak rzeczywiście byśmy coś zjedli, co?
3: Nie, a ty znowu o jedzeniu. Myślałem, że bezpieczeństwo jest ważniejsze.
0: Oczywiście, że jest, ale sam mówiłeś, że czujesz się zmęczony.
3: Bo to prawda, ale co z tego?
0: Przecież każdy to wie, że najlepsza na zmęczenie jest...
3: Najlepsza jest... drzemka. Tak mówi babcia Janeczka.
0: Wiem, wiem. Dziadek Ignacy twierdzi tak samo. Tylko by drzemali i drzemali.
4: Masz rację. Bo po takiej wyczerpującej audycji koniecznie trzeba...
0: Koniecznie trzeba coś zjeść.
4: No tak, ale bezpieczeństwo...
0: Otóż to trzeba zjeść dla bezpieczeństwa.
4: Ależ, Michasiu, dlaczego? Ty zawsze...
0: A dlaczego ty nigdy?
4: No bo tego, no...
0: Bo nigdy nie wiadomo, kiedy będzie kolejna okazja, żeby coś zjeść.
4: A ty zawsze, no cały
0: zawsze
4: czas...
0: Zawsze trzeba szukać do tego okazji, bo... Może zatem spróbowalibyśmy, Adasiu, co?
3: Chłopcy, gdzie jesteście?
5: No nigdzie nie możemy was znaleźć.
3: A mamy dla was poważne zadanie.
5: Michasiu?
3: Adasiu, jesteście tam?
0: Tak, tak, jesteśmy.
4: Już idziemy.
0: Widzisz? A nie mówiłem, że zawsze trzeba coś zjeść, kiedy jest okazja?
4: Masz rację, bo nigdy nie wiadomo.
5: Musicie komuś pomóc.
3: Chyba, że nie dacie rady, bo musicie odpocząć.
0: My zawsze damy radę.
3: Ha! Dla nas to nie ma rzeczy niemożliwych.
0: Ruszamy. Tylko dajcie nam chwilkę, co?
4: Chwileczkę.
6: Chcecie się dowiedzieć, jaka była następna akcja Misia i Smoka?
7: Komu tym razem pomogli?
6: Słuchajcie uważnie podcastów Polskiego Radia Dzieciom.
7: Ale teraz to już koniec.
4: Czy moglibyśmy chociaż trochę?
0: Odrobineczkę.
6: Nie dzisiaj.
7: Do usłyszenia w następnym podcaście, Basałyki.
6: Jeżeli macie pomysły, dokąd zaprosić Smoka i Misia, napiszcie.
7: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
6: razem z nami wysłuchali i wysłuchają podcastów o bezpieczeństwie. Nie tylko w Polsce.
7: Waszych ulubieńców Misia i Smoka.
0: Był to Miś Smok Bezpieczny, czyli podcast Michasia
4: i Adasia.
0: Pa, pa!
4: Pa, pa!
0: Bezpiecznie, pa, pa.
4: Tak, bezpiecznie.
8: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 16 zagościła na naszych zegarach Marta Powałowska, Kasia Pietrzak i radiowa świetlica. Wiecie, co oznaczają te trzy rzeczy? Że czeka Was dwie godziny świetnej zabawy.

No i witam was ponownie jeszcze raz. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. A właściwie powinnam powiedzieć dzień dobry po południu. W języku polskim nie ma takiego sformułowania i właściwie przez cały dzień mówimy po prostu dzień dobry. Wieczorem jeszcze mówimy tylko ewentualnie dobry wieczór. Ale jeżeli wy macie jakieś pomysły na to, jak moglibyśmy się pozdrawiać nawzajem popołudniami, to śmiało zadzwońcie do mnie 22 645 20 55. Bardzo jestem ciekawa, jakie to są pomysły.

Przed chwilą zapytałam was o najróżniejsze propozycje tego, jak moglibyśmy się pozdrawiać nawzajem popołudniami, bo język polski nie przewidział takiej opcji i po prostu przez cały dzień mówimy do siebie dzień dobry i ewentualnie wieczorem możemy powiedzieć dobry wieczór. Jeżeli w trakcie naszej radiowej świetlicy wpadnie wam do głowy jakiś pomysł na takie sformułowanie, to oczywiście śmiało dzwońcie 22 645 20:55, ale wiecie co, kiedy tak wsłuchiwałam się w utwór Wandy i Bandy, 7 życzeń, no to oczywiście przypomniałam sobie, że ja to mam wcale nie 7, ale całkiem więcej. No, może nie miliony, ale tak set tych życzeń to trochę mam, tak zdecydowanie, i myślę, że nie jestem w tym sama. I wiecie co, i tak właśnie wpadło mi do głowy jedno z takich życzeń, o którym ostatnio tak bardzo, ale to bardzo intensywnie myślę. Otóż chciałabym przez cały tydzień jeść naleśniki. Naprawdę, tylko naleśniki. Jakoś tak po prostu naleśniki są takim daniem, które po pierwsze kojarzy mi się z dzieciństwem, czyli z bardzo takim przyjemnym i radosnym okresem w moim życiu. Po drugie, naleśniki bardzo dobrze smakują zarówno na słodko, jak i na słono. A po trzecie, naleśniki to po prostu naleśniki. Nie znam osoby, która nie lubi naleśników. A wy, gdybyście mogli zjeść i jeść tylko jedną rzecz przez cały tydzień, to co to by było? Właśnie takie naleśniki? Czy może raczej pizza, a może chipsy, a może ziemniaki z sosem i schabowym, a może coś totalnie zaskakującego? No, bardzo jestem ciekawa, jak to wygląda w tym waszym świecie życzeń kulinarnych i tutaj również do wykorzystania nasz numer telefonu 22 645 20 55. Śmiało dzwońcie.

0: No tak, życzenia i marzenia to są słowa, które no, nie można ich co prawda stosować wymiennie, ale są bardzo podobne w brzmieniu, trochę się rymują, prawda? I trochę się ze sobą tematycznie łączą. Ja przed piosenką pytałam o to, czy istnieje jakaś potrawa, którą bylibyście w stanie jeść przez cały tydzień, albo inaczej, nawet nie, że bylibyście w stanie ją jeść, tylko że marzycie i że to jest wasze życzenie, żeby ją przez cały tydzień jeść. I dodzwonił się do nas Julian z Marceliną, którzy za moment nam o tym opowiedzą. Cześć!
1: Cześć!
0: A tylko jedna osoba się odezwała, a drugi głosik? No i teraz mam komplet. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Powiedzcie mi proszę, czy wy przez cały tydzień moglibyście jeść taką samą potrawę, czy to są różne potrawy i będziecie osobno odpowiadać?
1: Osobno.
0: Dobrze. To ja rozumiem, Julian, że ty zaczynasz.
1: Ja bym jadł przez cały tydzień kotlet kebabowy z ziemniakami i mizerią.
0: Tak myślałam, że na pewno wśród naszych słuchaczy są również miłośnicy kotleta schabowego z ziemniakami i mizerią. Ale powiedz mi, ta mizeria, to jak ona byłaby zrobiona? Bo wyobraź sobie, że mizeria wydaje się taką prostą surówką, takim prostym dodatkiem, prawda, do obiadu, a tymczasem okazuje się, że można ją przyrządzić na różne sposoby. Jaką ty najbardziej lubisz?
1: Klasyczną, ze śmietaną.
0: Ale taką śmietaną na, słod-

0: jako, czy taką, taką gęstą, kwaśną?
1: Kwaśną.
0: A, widzisz, widzisz, no bo ja tak, ja ostatnio nawet kosztowałam właśnie taki z taką słodką śmietaną, dlatego wolałam się dopytać. A czy ta twoja mizeria czasami ma jako dodatek szczypiorek?
1: Nie.
0: A, widzisz, a ja spotkałam taką, że była. Czyli rozumiem, że taka najbardziej klasyczna, podstawowa, gdzie są po prostu ogórki i kwaśna śmietana. I trochę soli.
1: Tak. I mam też na pojedzenie na popołudnie.
0: Wow, to w ogóle komplet informacji od was dostaję i odpowiedzi na moje pytania. Cudownie, bardzo, bardzo to lubię. Jaki masz pomysł?
1: Witaj popołudnie.
0: Witaj popołudnie. Super, ale to jest, wiesz co, ale tak byśmy do siebie nawzajem mieli mówić, witaj popołudnie, czy witaj po południu?
1: Popołudnie.
0: Ale to wtedy witamy popołudnie, tak?
1: Tak.
0: I... Ale to mamy mówić do siebie nawzajem, bo to ma być takie powitanie dla ludzi. Czyli żeby po prostu, żeby każdy z nas się cieszył, że jest popołudnie i żebyśmy je witali, nie zapominali o tym.
1: No to ja się trochę pogubiłem.
0: Wiesz, że ja też. Ale wydaje mi się, że po prostu chodzi o to, że gdybyś ty do mnie zadzwonił, zróbmy taką próbę, dobra? Tryn, dryn, dryn, dzwonisz do mnie, a ja mówię, witaj popołudnie.
1: No, dobrze.
0: A ty co odpowiadasz? No musisz to samo.
1: Witaj popołudnie.
0: Och, no i teraz mamy. Bardzo to ładnie, wiesz, brzmi, naprawdę pasuje. To ja wpisuję to na listę propozycji jako punkt pierwszy, który się tutaj pojawia, jeżeli chodzi o te nasze popołudniowe powitania. No i postaram się pamiętać i dzisiaj stosować. No zobaczymy, może jeszcze jakieś inne propozycje się pojawią. Słuchaj, ale jeszcze wracając do tego dania, które mógłbyś jeść przez cały tydzień i które marzysz, by przez cały tydzień jeść, to jeszcze jest tam kwestia ziemniaków. Czy te ziemniaki to byłyby z sosem, czy takie suche, bez niczego?
1: Bez niczego.
0: Nawet bez koperku?
1: Bez koperku.
0: No to powiem ci szczerze, że teraz już mam pełny obraz tego dania, które przez cały tydzień pojawiałoby się u ciebie w domu. Ale to wiesz, że to nie tylko na obiad. To musiałbyś jeść i na śniadanie, i na podwieczorek, i na kolację. Dałbyś radę? Dałbyś radę?
1: Tak.
0: No to super. Marcelinko, a teraz ty powiedz mi proszę, co mogłabyś jeść przez cały tydzień, co chciałabyś jeść przez cały tydzień? Gofry, ojej, no to w ogóle zwrot o 180 stopni. Tutaj coś słonego, kotlet schabowy z ziemniakami i mizerią, a tutaj gofry. Rozumiem, że tylko w wersji na słodko.
1: Tak.
0: No tak, a z czym najbardziej gofry lubisz?
1: Ja lubię z cukrem pudrem.
0: Tylko bez żadnych owoców i tam...
1: To też lubię.
0: Też są dobre.
1: Z bitą śmietaną.
0: O, bita śmietana. A taki sos czekoladowy jeszcze na tym?
1: Też.
0: Też dobry pomysł. Albo truskawkowy.
1: Z owocami.
0: Ale pychota, ojejku, ale wspaniale się, też się rozmarzyłam. Tak to jest właśnie, z kotleta przeskakujemy sobie teraz na gofry. A powiedz mi, czy ty się zastanawiałaś nad tym, jak moglibyśmy się po południu witać?
1: Czy też witaj wy po południe.
0: Też spodobała ci się propozycja Juliana.
1: Tak.
0: I też się nią zainspirowałaś. Ja myślę, że to jest to naprawdę bardzo dobry pomysł i ja naprawdę postaram się dzisiaj właśnie takiego pozdrowienia używać. A słuchajcie, a gdybyście mogli kogoś pozdrowić, to kogo byście pozdrowili? Julian?
1: Mamę, tatę, babcię, dziadka, słuchaczy, wujka, ciocię i moją klasę.
0: Świetne pozdrowienia, bardzo ładne. Marcelinka, a ty kogo byś pozdrowiła?
2: Mamę, tatę, wujka, ciocię, babcię, dziadka, moją klasę, słuchaczów. I

0: panią.
1: Bardzo dziękuję. W ogóle bardzo dziękuję za te pozdrowienia skierowane w stronę Polskiego Radia Dzieciom. Zawsze jest nam niezmiernie miło, kiedy one do nas od was trafiają. My też was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Do wszystkich waszych pozdrowień rzecz jasna się przyłączamy. I ja jeszcze chciałabym się o te gofry, Marcelinko, dopytać. To byłyby gofry, które smażyłabyś sama, czy po prostu kupowała?
0: Sama.
1: No jasne, bo własnoręcznie samemu przygotowane gofry są świeże, chrupiące, pachnące i gorące. Najpyszniejsze na świecie, zgadza się?
0: Tak.
1: Też tak uważam. Życzymy wam z Kasią udanego, fantastycznego popołudnia, chociaż przyznam się wam szczerze, że kiedy zerkam za okno naszej radiowej świetlicy, to widzę, że pogoda jest dzisiaj pochmurna i taka... No niezbyt ciekawa. Jak to wygląda u was? Tak samo czy lepiej?
0: Zimno.
1: Też. Zimno też. No właśnie, było tak pięknie, słonecznie, a tu proszę bardzo zrobiła pogoda fikołka i postanowiła teraz nam trochę, no co prawda jeszcze nie przymrozić, ale na pewno ochłodzić nosy i uszy. Wszystkiego najlepszego, przemiłego popołudnia. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
0: Pa. Do widzenia.
1: A już za moment wasza ulubiona łamigłówka dźwiękowa, czyli zabawa.
2: Muzyczne puzzle.
1: Dlatego koniecznie zostańcie z nami.

0: pory poprawiły i uśmiechy na twarzy zagościły, chociaż oczywiście przyznam się wam szczerze, że na mojej twarzy to ten uśmiech gości przynajmniej od godziny 16, ale teraz jest jeszcze szerszy, bo tak to jest, że kiedy sobie poskaczymy, potańczymy, to od razu jakoś tak i energii nam przybywa, i radości, i w ogóle tak mam wrażenie, że to bardzo, bardzo korzystnie na nas wpływa taki taniec, zwłaszcza kiedy taka pogoda za oknem. Jeszcze wam się nie żaliłam, tylko na razie wspominałam o tym, że tak trochę jest chłodnawo i pochmurnie, i słońce znikło, i rzeczywiście tak jakoś nie najlepsza jest ta piątkowo-popołudniowa pogoda. No ciekawe, co się będzie działo w weekend. Jeżeli sprawdzaliście prognozy pogody na przyszły weekend, to dajcie mi znać, bo ja jeszcze tego nie robiłam. Powiedziałam na przyszły weekend, a przecież weekend już zaraz się zacznie. Ale właśnie ja jeszcze tego nie zrobiłam, a koniecznie muszę wiedzieć, jaka będzie pogoda, bo jest mi to niezwykle potrzebne do mojej tajnej misji, o której opowiem wam w przyszłym tygodniu, także spokojnie, na pewno się z wami podzielę informacjami dotyczącymi tej właśnie misji, ale jeżeli sprawdziliście pogodę na ten weekend, to bardzo proszę, dajcie mi znać. Ale oczywiście nie teraz, dopiero po rozwiązaniu naszej łamigłówki dźwiękowej, bo teraz przypominam, czas na zabawę.
1: Muzyczne puzzle.
0: Otóż to, odgadujemy tytuł piosenki. Na tym polega to zadanie w tej zabawie. A w jaki sposób odgadniemy taki tytuł piosenki? Tak po prostu? Nie, no jasne, że nie. Będziemy wam z Kasią serwowały różne podpowiedzi, różne wskazówki. I czas teraz na pierwszą z nich, a będzie to słowo fale. Jak może brzmieć tytuł piosenki, który kojarzy się ze słowem fale? 22 645 2055. Śmiało dzwońcie, jeżeli macie jakąś propozycję.

0: za podpowiedź. W każdym razie, no chciałabym, żeby to był piękny dzień i tak sobie pomyślałam, że choć ta pogoda nie jest najfajniejszą, no to to, co może sprawić, aby ten dzień był naprawdę piękny i przyjemny, to są na przykład nasze rozmowy i nasze spotkania. Tym bardziej liczę na najróżniejsze wasze propozycje co do tytułu piosenki, którego to tytułu poszukujemy właśnie w muzycznych puzzlach. 22 645 20 55 to numer telefonu, z którego koniecznie musicie skorzystać, jeżeli chcecie się z nami taką propozycją podzielić. A ja przypomnę, że mamy już pierwsze słowo naprowadzające na ten tytuł i jest to wyraz fale. No i proszę, proszę, raptem powiedziałam i pierwszy ochotnik się do nas dodzwonił. Dzień dobry, Cyprianie.
1: Dzień dobry.
0: Jak u ciebie pogoda za oknem wygląda, proszę powiedz mi?
1: Ale dobrze.
0: Dobrze? A z jakiego miejsca?
1: Nie,
0: do
1: nas... tak trochę.
0: A z jakiego miejsca?
1: Dużo słońca, ale jest zimno.
0: A z jakiego miejsca dzwonisz?
1: Z Gdyni.
0: Z Gdyni. Ach, to wiesz co, bardzo podobnie jak tutaj w Warszawie u nas. Czy, ale słońca nie ma?
1: No jest słońce. Bardzo dużo.
0: Dużo słońca? Ej, nie, to zupełnie inaczej niż u nas. To ja...
1: Ale nie jest zim, ale jest, nie jest tak ciepło. Mhm.
0: No tak, tak. Ale wiesz co, ale masz to słońce. A ja bym to słońce też chciała tutaj. To weź takie troszeczkę przegoń do nas. Co ty na to?
1: No, kto mówię.
2: Dziękuję.
1: Do Warszawy.
0: Bardzo ci dziękuję, Cyprianie. Po prostu cudownie. Cudownie, że się tak w to zaangażowałeś. Pięknie ci dziękuję. Mam nadzieję, że słońce niebawem tutaj do nas dotrze. Nie wiem tylko, czy skorzysta z jakiejś nadniebnej autostrady, żeby tutaj dotrzeć. Mam nadzieję w każdym razie, że tak będzie. A powiedz mi proszę, jaka jest twoja propozycja tytułu piosenki, bo ty przecież w sprawie muzycznych puzzli do nas dzwonisz. Jak twoim zdaniem może brzmieć tytuł, którego słowo naprowadzające to fale?
1: Pół kroku stąd.
0: Już sprawdzam. Brawa, fanfary, oklaski. Słuchaj, to wcale nie pół kroku stąd, tylko tutaj, właśnie, tak. Idealna podpowiedź i odpowiedź. Ale wiesz co, teraz sobie przypomniałam, że Julian zaproponował, byśmy popołudniami witali się. Witaj popołudnie. I ja sobie teraz przypomniałam, że powinnam się tak z tobą przywitać. Zatem witaj popołudnie, Cyprianie. Tak dziwnie, prawda? Trzeba się przestawić. A ty masz jakąś propozycję, jak moglibyśmy się popołudniami witać?
1: Cześć, czy mogę cię zjeść?
0: No, wiesz, gdybyśmy tak powiedzieli na przykład do ciastka albo do jakiegoś cukierka, to raczej nie byłoby zachwycone takim przywitaniem, ale myślę, że do bliskich znajomych, do rodziny zdecydowanie możemy sobie tak podowcipkować i w ten sposób się przywitać. Bardzo mi się też podoba, bardzo jest takie radosne, a o to przecież chodzi, zwłaszcza kiedy ta pogoda jest taka nie do końca, przynajmniej u was, znaczy u nas, bo u was to jest przynajmniej chociaż słońce, u nas tego słońca nie ma. Ale słuchaj, zostawmy tę pogodę, skupmy się na tym, co się tobie udało. A udało się tobie rozsupłać naszą łamigłówkę dźwiękową, czyli rozwiązać tytuł poszukiwany w muzycznych puzzlach. Jeszcze raz ogromne gratulacje, fanfary i brawa już w twoją stronę powędrowały. A teraz chciałabym za naszym pośrednictwem, by powędrowały pozdrowienia twoje. Tylko do kogo mamy je przesłać?
1: Do każdego albo do nikogo.
0: No to do każdego czy do nikogo, jak wolisz? Jaki masz dzisiaj nastrój? Pozdrawiamy wszystkich czy nikogo?
1: No, wszystkich.
0: Och, no to... To taki miły nastrój, to przyjemny. Słuchaj, zatem oczywiście ja do wszystkich przesyłam twoje uśmiechnięte pozdrowienia z Gdyni, wypełnione słońcem. A co, tam podzielę się tym twoim słoneczkiem troszeczkę z innymi. Niech i inni też mają odrobinę słońca tego dzisiejszego dnia i radości z tego płynącej. Cyprianie, oczywiście wypatruj listonosza. Niebawem mam nadzieję, że zastuka do twoich drzwi lub

0: No ja...
1: Muzyczne puzzle.
0: No właśnie chciałam powiedzieć, że ja bardzo bym chciała, żeby to był piękny dzień i choć ta pogoda już się tak, zobaczcie, nawet wyrwałam, tutaj podpowiedź miała się pojawić dotycząca tego, że przecież muzyczne puzzle trwają, ale ja wiem, że trwają muzyczne puzzle, ale super, fajnie, dziękujemy też.

0: zadzwoni domofonem, bo to różnie teraz jest w tym współczesnym świecie, by dostarczyć upominek radiowy, który w twoje ręce trafi właśnie za takie precyzyjne i błyskawiczne odgadnięcie poszukiwanego przez nas tytułu.
1: A mógłbym poprosić o piosenkę?
0: Możesz oczywiście powiedzieć, jaką piosenkę chciałbyś usłyszeć u nas w Polskim Radiu Dzieciom, a ja obiecuję, że przekażę to Jackowi i Justynie, którzy na pewno tę piosenkę zagrają w rodzinnym koncercie życzeń w najbliższą środę po godzinie 18. Co to za piosenka?
1: Cichu.
0: Ach, znam tę... O, to jest dopiero energetyczna i energetyzująca piosenka, zdecydowanie zwajany. Zgadzam się tutaj z tobą, jak najbardziej zapisuję. Ciach przekażę Justynie i przekażę Jackowi, a tobie życzę udanego, przemiłego, fantastycznego, kolorowego popołudnia i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
1: Dziękuję. Pa, pa, dziękuję. Bye, bye.

Wiecie co? Tak wsłuchiwałam się teraz w słowa tej piosenki i zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy może kiedyś zdarzyło wam się zacząć coś robić i po chwili pomyśleć sobie, ale czy ja na pewno chcę to robić? Wiecie, na przykład zapisujecie się na jakieś zajęcia dodatkowe, które miały być super, no ale później jednak nie do końca coś wam pasuje i jednak postanawiacie zmienić ten plan w połowie. Albo na przykład, czy zdarzyła wam się taka sytuacja, że ktoś się was zapytał, kim chcesz być w przyszłości? I wy wtedy po prostu macie taką totalną pustkę i ciszę w głowie. Bo wiecie co? Mam takie wrażenie, że czasami takie sytuacje powodują, że jesteśmy trochę przerażeni, zestresowani i w ogóle myślimy, że coś jest nie tak, że my powinniśmy znać te wszystkie odpowiedzi. No albo trzymać się po prostu już raz powziętych decyzji. A tymczasem to jest zupełnie normalne. No bo nie zawsze trzeba mieć gotową odpowiedź na każde pytanie. I nie zawsze trzeba wiedzieć wszystko od razu. No i tak sobie pomyślałam, że to jest taki bardzo ważny, bardzo ciekawy wątek, o którym koniecznie chciałabym sobie dzisiaj z wami porozmawiać. No i też bardzo istotnym jest to, że nie każdy w tym samym tempie podejmuje najróżniejsze decyzje, nawet dotyczące tego samego tematu. Każdy ma swoje tempo. Zresztą piosenkę o tym wyśpiewała nam kiedyś Laura Bączkiewicz, dotyczącą właśnie takiego tempa. Jedni szybko znajdują swoją pasję, inni potrzebują nieco więcej czasu, żeby sprawdzić różne rzeczy i to wszystko jest okej. Nie ma jednego właściwego momentu na odkrycie tego, co lubimy, czego nie lubimy, albo

z kim chcemy iść na lody, na przykład. Czasem coś, co dzisiaj wydaje się nudne, za rok może okazać się bardzo ciekawe. A coś, co teraz uwielbiamy, może się zmienić. I to też jest w porządku. Jeżeli wam również taka sytuacja kiedyś się wydarzyła, jeżeli macie z takimi tematami związanymi swoje przemyślenia, to ja bardzo jestem ciekawa, jak to wygląda, i w związku z tym śmiało dzwońcie 22 645 20 55, dzwońcie tutaj do nas, by opowiedzieć, czy kiedyś rzeczywiście takie coś się wydarzyło w waszym życiu, czy się nad tym zastanawialiście, jak to u was wygląda.

0: Bardzo się cieszę, że to, o czym opowiadałam wam przed momentem, jest też związane z różnymi waszymi przemyśleniami i sytuacjami w waszym życiu. I w związku z tym możemy sobie o tym porozmawiać. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: A kto to się do nas dodzwonił?
1: Zosia.
0: Cześć, Zosiu. Powiedz proszę, ile masz lat?
1: 8.
0: Masz 8 lat i która sytuacja z tych kilku, o których wspominałam przed momentem, była tą, która ciebie spotkała?
1: Było tak, że mnie ktoś z klasy zapytał, kim chcesz być, gdy dorośniesz, i ja wtedy nie miałam pomysłów.
0: A ten ktoś oczekiwał, że ty od razu udzielisz odpowiedzi, tak?
1: Tak.
0: I że będziesz wiedziała wszystko od razu tu i teraz, kim chcesz być w przyszłości i z czym to się będzie wiązało. No właśnie, jak się z tym czułaś?
1: Dziwnie.
0: Dziwnie, prawda? Tak jakbyś zrobiła coś złego. To jest takie uczucie trochę, wtedy się pojawia. Przynajmniej tak. Ja tak

0: Ja tak właśnie to kiedyś czułam. A przecież nic złego wtedy nie robimy. Po prostu każdy może tego nie wiedzieć. Ale powiedz mi, i jak zareagowałaś? Co odpowiedziałaś?
1: Wtedy powiedziałam, bo to druga koleżanka, i wtedy jej powiedziałam, nie wiem, miałam wtedy kilkanaście marzeń.
0: Mhm. Miałaś kilkanaście marzeń dotyczących tego, kim będziesz w przyszłości?
1: Tak.
0: No i
1: tak,
0: jak?
1: Takie było.
0: I po prostu, że nie możesz się zdecydować?
1: Mhm. Nie mogłam się wtedy zdecydować, a koleżanka ciągle pytała.
0: No ale świetnie sobie poradziłaś i ja się bardzo cieszę, że o tym mówisz, bo myślę, że jest naprawdę dużo więcej osób, które później też się zastanawiają w domu nad czymś takim, że ojejku, przecież mogłam powiedzieć to, ojeju, przecież mogłem powiedzieć tamto, siamto, a to nie ma co się zastanawiać, bo to przecież nic złego się nie dzieje. Wszystko jest okej, możemy coś wiedzieć, ale nie musimy. Możemy po prostu się zastanawiać nad takimi rzeczami bardzo długo, no bo przecież co z tego, że teraz powiesz o tym, kim chcesz być w przyszłości, jak masz 8 lat, jak za kolejnych 8 lat możesz zupełnie zmienić zdanie, prawda?
1: Prawda.
0: I to też będzie w porządku. A czy w ogóle twoim zdaniem istnieją takie pytania, na które, no cóż, niekoniecznie dzieci lubią odpowiadać? Właśnie na przykład takie, kim będziesz, jak dorośniesz? No jakbyśmy mieli teraz już decydować o tym, prawda? Tak słyszałam, że tak właśnie dzieci podchodzą do tego pytania. A są jeszcze jakieś takie pytania?
1: Nie wiem.
0: Na przykład, dlaczego nie chcesz się z nim bawić? Jeszcze słyszałam, że jest takie pytanie. No bo czasami nie chcemy z kimś rozmawiać albo się bawić, prawda? I też mamy do tego prawo. To też jest jak najbardziej w porządku, czy też oddawać komuś nasze rzeczy, czy też pożyczać, jeżeli nie mamy na to ochoty. Zosiu, a powiedz mi, czy jeszcze czasami się pojawiają takie sytuacje, które podobne uczucia, podobne emocje wzbudzają, jak to pytanie, o którym sobie rozmawiałyśmy?
1: Chyba tak.
0: Ale one też dotyczą takich pytań, czy różnych sytuacji?
1: Chyba różnych sytuacji.
0: No właśnie, bo to też jest tak, że w przedszkolu, w szkole czasami spotykają nas takie różne wydarzenia, różne sytuacje, których nie do końca rozumiemy, albo które sprawiają nam przykrość i my też nie do końca wiemy dlaczego. I wiesz co, ja sobie tak myślę, że bardzo dobrym pomysłem jest wtedy porozmawiać z kimś dorosłym. Z panią nauczycielką, albo ze swoim rodzicem, albo z babcią, z dziadkiem, z kimś dorosłym, komu się ufa, kogo się kocha i kto nas kocha najbardziej na świecie, bo na pewno taka osoba nas zawsze wesprze, spróbuje poszukać rozwiązania i na pewno przekaże nam dużo energii i siły. Jak myślisz, to dobry pomysł?
1: Tak, dobry.
0: Też mi się tak wydaje. Powiedz mi proszę, Zosiu droga, kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Mojego tatę, brata, siostrę, cioteczną, brata ciotecznego, mojego kuzyna, drugiego kuzyna i trzeciego i całą rodzinę i całe Polskie Radio dzieciom.
0: Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. Do wszystkich twoich pozdrowień przyłączamy się oczywiście i życzymy ci miłego, uśmiechniętego popołudnia. Zostań z nami do godziny 18, bo jeszcze o takich tematach między innymi będziemy rozmawiać także z naszym gościem. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
1: Do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi!
6: Hakuna Matata! A to...

0: nasza Maksyma.
1: Jak to Maksyma?
2: Kolega, co ty, Maksyma nie znasz?
0: Dobre.
2: A jak?
0: Te dwa słowa rozwiązują wszystkie problemy.
2: Tak, weźmy takiego pumbę. Otóż, gdy był z niego mały wiek.

0: Czego stękasz?
1: Wzruszyć się nie można.
2: Woń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
3: Mówią o mnie, że mcham,
4: a ja mam subtelny gość.
3: Przykre, że przy mnie ktoś wciąż zatykał. No.
0: Ja nie zatykałem i do dziś mam koszmary.
3: Och, co za wstyd!
0: Tak, było mu wstyd!
3: Cały świat aż mi zbrzy!
0: Po nocach też był!
3: Och, wcale mnie powala! Kiedy pusta bengala! Może byś mnie powstrzymał?
0: Nie mam zamiaru, ty obleśny świniaku!

0: lata.
1: I jeszcze raz.
2: Nie,
3: no i nie jeszcze tych bisów, co?
0: Weź. Ale dopiero podłapaliśmy feeling.
4: Niech nie dosyć.
3: Za, przybyło no ci chyba ze 200 kilo.
2: A ja raczej jestem buziakiem.
0: I już się nie ma.
3: Weź go.
4: O, nie zaczynam.
3: Ja zaczynam. To chciał odliczać.
4: On jest nasz pomysłowy numer. Nie może się
3: odliczać. No może w ogóle go nie śpiewajmy.
0: Tak się prosi o piosenkę.
3: Nie, już przestań.
0: I już się nie ma.
5: No jasne, nie ma co się martwić. Teraz mamy piątkowe popołudnie, to raczej możemy się skupić na tym, co będziemy robić w weekend, który przecież oficjalnie, co prawda, zacznie się dopiero jutro rano, ale tak naprawdę nieoficjalnie już się rozpoczął, jeżeli zakończyliście lekcje i wszelkie zajęcia dodatkowe, to już teraz możecie powiedzieć: uhu, startuje nasz weekend, czas na odpoczynek. No oczywiście, jeżeli w przyszłym tygodniu, na przykład w poniedziałek, macie jakiś sprawdzian, no to okej, no trzeba będzie się też chwilkę pouczyć albo poczytać jakąś lekturę, jeżeli w przyszłym tygodniu, a wiem, że są wśród naszych słuchaczy tacy, którzy właśnie w przyszłym tygodniu będą mieli kartkówkę z lektury Dzieci Pana Astronoma Wandy Chotomskiej. No to można też sobie poczytać, ale wiecie, co jest najfajniejsze? Że można to na przykład zrobić wspólnie, rodzinnie. Każdy przeczyta po jednej kartce albo po jednym rozdziale i w ten sposób wspólnymi siłami zrobicie to, co należy, by w przyszłym tygodniu kartkówkę napisać prawidłowo. Ale zaraz, zaraz, bo minęła godzina 17, a ja nie ogłosiłam wszemi wobec, że witam Was serdecznie w drugiej części naszej popołudniowej audycji pod tytułem Radiowa Świetlica, rzecz jasna. Zaczęliśmy sobie przed godziną 17 rozmawiać o

tym, że nie zawsze trzeba mieć plan na wszystko, że nie zawsze trzeba znać odpowiedzi na każde pytanie. Czasem najważniejsze jest po prostu to, że jakieś pytania powodują, że zaczynamy się zastanawiać, albo że mamy jakieś przemyślenia z nimi związane, albo że po prostu próbujemy coś zrobić, coś zaplanować, bo to wszystko jest okej i każdy z nas ma swoje tempo. I między innymi o takich rzeczach, jak zapowiedziałam, będziemy rozmawiać za chwil kilka z naszym gościem.

No dobra, a co jeżeli chcemy mieć więcej czasu, żeby się nad czymś zastanowić właśnie? Tak mówi się potocznie, że chcemy się zatrzymać wśród swoich myśli. No i czy to też jest okej? Wydaje mi się, że tak. No bo w świecie, który ciągle przyspiesza, gna do przodu, pędzi, bardzo łatwo jest robić coś tylko dlatego, że tak trzeba, albo że wszyscy tak robią. No i dlatego może nawet warto czasami się zatrzymać, pomyśleć, czy to, co robię albo co chcę zrobić, naprawdę sprawia mi radość? Czy to jest mój pomysł, czy po prostu ten pomysł wziąłem od kogoś i wcale nie jest to coś, co sprawi mi frajdę? Taka chwila zatrzymania, refleksji, zastanowienia się może pomóc na przykład podjąć nam inne decyzje. Nie wiem, czy lepsze, czy gorsze, ale będą to nasze decyzje. I wiecie co? Taka chwila zatrzymania się zdecydowanie pozwoli nam na to, byśmy się sobie sami lepiej

lepiej przyjrzeli i kto wie, może poznali się nieco lepiej. No bo przecież to nie jest takim oczywistym, że ja znam siebie najlepiej na świecie. No właśnie, nie do końca tak to jest.

0: nie mów nie.
1: Wiesz co?
2: Elzo, to katar czy coś, ja się znam.
0: To nic takiego. Właściwie od lat dręczy mnie, ale co mi tam? Po nitce do kłębka.

0: wiem, to przez ten chłód. Przepraszam cię, Anno. Chciałam, żebyś wreszcie miała udane urodziny. I znowu nic nie wyszło. Przeze mnie.
1: Nawet w ten sposób nie myśl. Powinnaś się położyć.

0: Poznaliście ten głos? Poznaliście tę piosenkę? Myślę, że dla wszystkich fanów Eurowizji Junior nie jest to pytanie, nad którym długo będą się zastanawiać, ponieważ to była oczywiście Marianna Kłos, która reprezentowała nasz kraj, Polskę, w zeszłym roku, czyli w 2025, właśnie podczas konkursu Eurowizji Junior. Ale wiecie co? To nie Marianka jest dzisiaj naszym gościem, ale ktoś, kto rzeczywiście też z konkursem Eurowizji Junior jest bardzo mocno związany. Dzień dobry, drogi gościu!
1: Dzień dobry, to Dominik Arim.
0: Dominik Arim, dokładnie, młody artysta, który reprezentował Polskę na Eurowizji Junior przed Marianką, czyli w 2024 roku, zgadza się?
1: Tak, zgadza się oczywiście.
0: Pamiętasz, jakie było wówczas hasło eurowizyjne, kiedy byłeś w Madrycie, bo wtedy przecież Eurowizja w Madrycie się odbywała?
1: Tak, to hasło brzmiało Let's Bloom.
0: Czyli rozkwitajmy.
1: Tak, rozkwitajmy.
0: No bo tak trochę jest, prawda, że muzyka pozwala nam rozkwitać, właśnie dodaje nam skrzydeł, pozwala nam mówić o różnych ważnych czasami tematach, no i też przede wszystkim poznawać nowych ludzi.
1: Tak, dokładnie.
0: Taka też jest sama Eurowizja, mam wrażenie, ale wiesz co? Teraz o niej nie będziemy rozmawiać, wrócimy sobie do tematu Eurowizji nieco później, bo dzisiaj jest wyjątkowy dzień.
1: Tak, tak.
0: Ale cudowna radość. Tak. Co to się dzisiaj?

0: 8 maja 2026 roku dzieje u Dominika Arima.
1: Dzisiaj wyszła moja piosenka Dokąd biegnę. I jestem bardzo podekscytowany, naprawdę. Bardzo długo czekałem na tą premierę.
0: No właśnie, bo to jest twoje pierwsze pojawienie się, taki wielki comeback muzyczny, chciałoby się powiedzieć, na arenę polskiej muzyki po tym występie eurowizyjnym.
1: Tak, z piosenkami tak.
0: No właśnie, i jakie to jest uczucie znowu móc o czymś opowiadać?
1: Bardzo lubię przekazywać emocje poprzez swoje piosenki i bardzo, bardzo długo czekałem, żeby ta piosenka wreszcie została wydana, ponieważ jest to piosenka, na którą też bardzo długo czekałem, która bardzo mi przypada do gustu i którą bardzo lubię, bo jest wspaniała.
0: No to o czym ona opowiada?
1: Opowiada o tym, żeby biec po swoje marzenia, biec do celu, o którym się zawsze marzyło, żeby się nigdy nie poddawać i nigdy nie zatrzymywać. Poprzez na przykład takie nieprzyjemności.
0: Poprzez takie nieprzyjemności jak na przykład hejt, albo mówienie przez innych, że och, nie uda ci się, albo nie jesteś takich rzeczy wart. Bo takich ludzi też czasami na swojej drodze spotykamy.
1: Tak, to prawda. I trzeba, niezależnie od tego, trzeba zawsze biec do tego celu. Po swoje marzenia, no jak już mówiłem, ponieważ o tym opowiada ta piosenka.
0: A warto mieć marzenia?
1: Oczywiście, oczywiście. Można śpiewać, można tańczyć, pływać, biegać.
0: Słuchaj, Dominik, jak ja sobie przypominam w ogóle, iloma rzeczami ty się zajmujesz i ile rzeczy ty robisz w swoim życiu, no to chyba masz tych marzeń całkiem sporo.
1: Tak, tak. No są, no jest tych marzeń, no kilka takich, których ja bym chciał spełnić na przykład.
0: Ten singiel, który właśnie dzisiaj ma premierę, prawda? Dokąd biegnę, to jest jedno z marzeń, o których wspominałeś. A jakie jest kolejne? Ja wiem, że to dopiero singiel i jeszcze nie zdążyłeś się tą premierą nacieszyć, ja już pytam o kolejną, ale tak to jest, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i podejrzewam, że u ciebie też tak jest.
1: Tak, no mam jeszcze kilka marzeń, o których teraz z przyjemnością opowiem. Takim pierwszym jest wydanie swoich kolejnych piosenek, które mam nadzieję, że no nie mogę się doczekać, aż znowu będą wydane. A takim jeszcze innym marzeniem, na które bardzo, bardzo czekam, ale muszę trochę podrosnąć, no to jest reprezentowanie Polski na Eurowizji dorosłej. No ale ja jestem za młody jeszcze, trzeba poczekać chyba do 16 lat, więc naprawdę to jest moje marzenie.
0: Tym bardziej, że już wiesz, jak to wygląda, z czym to się je, jak ten cały proces przygotowujący do wyjazdu na tak wielki konkurs, jakim jest Eurowizja Junior, czy też dorosła Eurowizja. My ją oczywiście tak dorosła, że wzywamy trochę w cudzysłowie, prawda? No bo to po prostu, żeby odróżnić, oddzielić jeden konkurs od drugiego, ale myślę, że to są takie elementy, takie rzeczy, z którymi ty już wiesz, jak się przygotować, jak się oswoić, jak to wszystko wygląda, jak ten cały proces przebiega.
1: No oczywiście, żeby najpierw pojechać na Eurowizję, trzeba przejść no, dużo castingów, potem preselekcję, no i dopiero potem jechać na Eurowizję, ale też trzeba mieć ogromne wsparcie, fajną piosenkę i wspaniałych ludzi, żeby to się mogło udać.
0: Dominik, ja przypominam sobie, że ta twoja droga, ta twoja ścieżka kariery muzycznej to też nie jest przypadek i to też nie jest coś, co się zadziało z dnia na dzień. To jest twoja ciężka praca.
1: No tak, też w ogóle przed Eurowizją byłem w programach, w szansie na sukces, dzięki której mogłem pojechać na Eurowizję, ale też w The Voice Kids.
0: I zaraz, zaraz, poczekaj, bo tutaj trzeba zrobić stop i zrobić dum-drrru, ponieważ byłeś pierwszym chłopakiem, który reprezentował nasz kraj przecież w tym konkursie,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, tak. To było niesamowite uczucie, ponieważ no, kilka lat temu, no myślę, no może pojedzie jakiś chłopak wreszcie. Ale nie myślałem wtedy, że to będę ja. No tak.
0: Niesamowite, to są zawsze fantastyczne emocje i ja się cieszę, że one wzbudzają w tobie taką radość i taki uśmiech na twarzy, że możemy sobie do nich powrócić. No ale właśnie, kiedy zaczęła się twoja muzyczna pasja, ty pamiętasz?

0: No ogólnie ja chciałem śpiewać od zawsze. No chciałem śpiewać, no tak, pierwszą piosenkę zaśpiewałem w wieku 4 lat. No i tak to się zaczęło, wtedy już później, gdy byłem starszy, tak 9-10 lat, zacząłem właśnie śpiewać na scenach.
1: No i okazało się, że jest to coś, co sprawia ci

0: spełniać i mieć przy sobie.
1: Ale nie tylko muzyka pochłania twój wolny czas, z tego co wiem.
0: No nie, jeszcze jest takie jedna rzecz, którą wykonuję na co dzień. Chodzę też na karate.
1: No właśnie, i wiesz co, i teraz zaczęłam się zastanawiać, jak tutaj połączyć bycie piosenkarzem, występowanie na scenie z ćwiczeniem karate?
0: No zawsze to się da jakoś poukładać. Na karate trenuję takie 4-5 razy w tygodniu.
1: To dużo.
0: Tak, to dużo, ale zawsze się znajdzie czas na śpiewanie, ponieważ zawsze też mam taką chwilę, kiedy mogę sobie pośpiewać, potańczyć.
1: A coś łączy te dwa zainteresowania, te dwie pasje? Wydaje mi się, że chyba dyscyplina, co?
0: Mhm. Tylko że na karate naprawdę tam jest duża dyscyplina. Trzeba się słuchać trenera, to co mówi, ponieważ to są bardzo takie fajne ćwiczenia, ale jest ogromna dyscyplina na karate.
1: Ale chyba występując na scenie też trzeba być zdyscyplinowanym, skupionym, też, prawda, skoncentrowanym, więc chyba zdecydowanie jest to coś, ta dyscyplina, ale w takim rozumieniu pozytywnym, takim czymś, co pozwala nam się właśnie skupić, skoncentrować, być uważnym w wykonywaniu danego zadania, a tym samym w dążeniu do celu, w biegnięciu do celu, by spełnić swoje marzenie.
0: Tak, na scenie się trzeba przede wszystkim skupić, ale też czasami zaszaleć, ponieważ ja uwielbiam przekazywać emocje, ale też tańczyć na scenie, śpiewać. No i właśnie jak mówiłem, przekazywać emocje, ponieważ to jest fantastyczne.
1: No i to też jest tak, że emocje są nierozerwalną częścią naszego życia, więc nie ma co niektórych z nich, nawet tych takich najtrudniejszych, zamiatać pod dywan, tylko trzeba się w nie wgryzać, poznawać i rozmawiać o nich po prostu bardzo dużo, albo o nich śpiewać.
0: Tak.
1: Lub
0: tak.
1: Słuchać piosenek. Tak. Na ich temat. Słuchaj, to skupmy się teraz na tej twojej wspaniałej premierze, czyli właśnie piosence Dokąd biegnę, i porozmawiajmy o jej twórcach. Kto odpowiada za tekst? Kto za muzykę?
0: Oczywiście, no ja jestem współautorem, ale również ze mną tę piosenkę.
1: A to nie jest takie oczywiste, to jest właśnie super fantastyczne, bo nie zawsze, prawda, wokaliści współtworzą swoje dzieła, ale ja widzę, że tutaj też miałeś taką potrzebę.
0: Tak, też takimi twórcami, którzy właśnie są ze mną, współtwórcami tej piosenki, to jest Mimi Wydrzyńska i Dominik Dudek, wspaniali artyści, z którymi mogłem tworzyć tą piosenkę.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: Oczywiście, przesyłamy uśmiechy i pozdrowienia. Ale oprócz premiery samej piosenki, też premiera teledysku dzisiaj miała miejsce.
0: Tak, na YouTubie.
1: No i powiedz mi, są pierwsze recenzje, pierwsze wrażenia, spływają do ciebie jakieś komentarze, informacje od znajomych, rodziny, od fanów?
0: No tak, że właśnie ta piosenka jest bardzo energiczna, też jest bardzo fajny tekst, że bardzo fajny teledysk, że super to wyszło. Ja się z tym zgadzam, ponieważ też jestem bardzo, bardzo, bardzo, bardzo zadowolony z tej piosenki.
1: Słuchaj, to może nie będziemy już dłużej trzymać w niepewności. Słuchacze Polskiego Radia Dzieciom, ty zapowiesz premierę swojego singla, a ja tutaj tymi magicznymi guzikami go wyemituję. Co ty na to?
0: Tak, tak.
1: No to bardzo proszę, zapowiadaj.
0: W takim razie, dzisiaj jest 8 maja, a ja zapowiadam moją piosenkę Dokąd biegnę w Polskim Radiu Dzieciom.
1: A to mówił Dominik Arim.

0: premiera singla, najnowszego singla mojego dzisiejszego gościa, którym jest Dominik Arim. Dokąd biegnę? Za nami, ale emocje cały czas jeszcze z nami.
1: Cały czas, że mogę w ogóle to zapowiedzieć. Bardzo dziękuję.
0: Dominik Arim, reprezentant Polski na Eurowizji Junior w 2024 roku. Młody wokalista, pełen energii, uśmiechu, zapału i pomysłów muzycznych, o czym mogliśmy się przed momentem dowiedzieć. Ale ja teraz chciałabym się dowiedzieć, Dominik, dokąd biegniesz?
1: Ja ogólnie biegnę, żeby dalej się rozwijać, czyli do muzyki, cały czas, żeby tworzyć swoją muzykę, swoje teksty.
0: A myślisz, że właśnie w ten sposób, biegnąc cały czas do przodu, warto czasami zerkać do tyłu? O, no, takie się metaforyczne zrobiło.
1: No, żeby powspominać trochę te wydarzenia, co były. Czyli na przykład Eurowizja, The Voice Kids, Szansa na sukces i właśnie takie typu rzeczy. Może powspominać właśnie, bo to są niesamowite wydarzenia.
0: No ale też takie wydarzenia, które pomogły tobie stać się takim młodym artystą, jakim jesteś teraz, prawda? Dużo cię też to wszystko chyba nauczyło.
1: Tak, że właśnie... To mnie też nauczyło takiej pewności siebie. Ta muzyka, śpiewanie i tańczenie. Że mogę właśnie występować przed publicznością i śpiewać i tańczyć.
0: I że można robić coś, co tobie sprawia frajdę, co jest fajne i dzielić się tą radością z innymi. Nawet jeżeli ktoś ma zupełnie inne zdanie, to jest jego problem.
1: Tak.
0: Otóż to. Wsłuchując się, wiesz, w twoją piosenkę, tak zastanawiałam się nad tym, czego mogą się o tobie, o twoich doświadczeniach, twoich planach na przyszłość dowiedzieć między innymi nasi słuchacze. No i to jest w dużej części to, co powiedziałeś przed momentem, że rzeczywiście trzeba iść do przodu, walczyć o swoje marzenia, ale czasami też warto się zatrzymać, troszeczkę odwrócić, zobaczyć, co się działo, ale też co się dzieje wokół nas, bo kiedy tak biegniemy tylko do przodu za tymi marzeniami i spełniamy i realizacją naszych planów, to możemy przegapić coś fajnego.
1: No, takie plany właśnie na przyszłość, jak pani zapytała, to takie, że ja jeszcze będę miała swoje piosenki, ale nie będę oczywiście zdradzać

0: szczegółów wszystko przyjdzie z czasem wkrótce. No i ja też na to czekam.
1: Ale ja oczywiście, ja wiem, że tutaj dużo jest jeszcze owiane tajemnicą i nawet nie śmiem ciebie dopytywać o takie szczegóły, ale troszeczkę pozwól jednak, no taka moja rola dziennikarska, że podpytamy może, w którym kierunku będziesz szedł. Powiedziałeś, że to jest taka bardzo energetyczna piosenka, Dokąd biegnę, i czy rzeczywiście też w takim radosnym klimacie muzyczno-popowym będziesz zmierzał?
0: Tak, tak, w takim właśnie klimacie. I nawet też się nie mogę doczekać, aż znowu usłyszymy te piosenki.
1: Aż znowu wejdziesz do studia, zacznie się praca, a później oczekiwanie, jaka będzie reakcja.
0: Oczekiwanie.
1: Tak, to też jest super. Tak. To też są fantastyczne emocje, które zawsze towarzyszą wszystkim twórcom. Ale wiesz co? Ja tak sobie jeszcze pomyślałam, że bardzo jestem ciekawa, czy ty w przyszłości chciałbyś się zajmować tylko tym?
0: No oczywiście tak, ale chciałabym jeszcze mieć taki drugi zawód. I trochę mi coś takiego dziwnego przyszło do głowy, żeby też ogólnie otworzyć swoją kawiarnię. I na przykład właśnie piec ciasta, ale też tańczyć właśnie, jak mówiłem. No ale to jeszcze długa droga.
1: Ale ty lubisz piec?
0: No ogólnie i...
1: Czy lubisz jeść ciasta po prostu? Bo wiesz, ludzie dzielą się na tych, którzy pieką ciasta, i na tych, co te ciasta jedzą. Ja na przykład należę do tej drugiej grupy.
0: No ja też.
1: A jednak. No, ale co, ciasto czekoladowe, czy babka jakaś?
0: No na pewno bardziej takie waniliowe, śmietankowe. No takie... takie bardziej słodkie, bo czekoladowe też czasami są no takie gorsze.
1: No tak, są takie też takie cięższe, oczywiście, zgadzam się. Czyli takie, taka delikatna, leciutka babka z owocami?
0: No, ale też uwielbiam na przykład szarlotkę. Uwielbiam to.
1: Och, ale taka z lodami czy z bitą śmietaną?
0: Tak. Z lodami, tak.
1: Z lodami i bitą śmietaną. Czy to już za dużo szczęścia?
0: Nie no, więcej trzeba.
1: Też mi się tak wydaje. Och, tak rozpoczęty weekend, tak przepysznie, to na pewno musi być udany i fantastyczny weekend. Słuchaj, ja chciałabym teraz wrócić troszeczkę wspomnieniami znowu do Eurowizji Junior, bo rzeczywiście to był przełomowy moment w twojej młodej karierze.
0: Tak, Eurowizja to była naprawdę niesamowita przygoda, do której cały czas wracam. I jakbym mógł, pojechałbym tam jeszcze raz. I tak bez końca. Cały czas.
1: Fantastyczni ludzie, ale też bardzo dużo ciężkiej pracy.
0: Tak, przygotowania, pamiętam, wtedy były bardzo ciężkie i intensywne. No i ten występ, o którym też marzyłem, się udał.
1: No właśnie, bo to pod koniec września dowiedzieliśmy się właśnie w formacie Szansy na sukces, że będziesz reprezentował nasz kraj, a sama Eurowizja Junior, ta w Madrycie, odbyła się, pamiętasz, kiedy to było? Jakoś połowa listopada.
0: No ja pamiętam nawet datę.
1: No, kogo ja pytam? No przecież... Który to był listopada?
0: 16.
1: 16 listopada, tak, zgadza się. Wszystko się tutaj zgadza.
0: No.
1: No i ten cały czas, ten moment od ogłoszenia wyników Szansy na sukces do wielkiego finału Eurowizji Junior, co się działo w tym przedziale?
0: Że pomiędzy Eurowizją a Szansą na sukces?
1: No bo wiesz, bo my wszyscy widzimy, super, wow, Dominik Karim zostaje polskim reprezentantem na Eurowizji Junior, a później widzimy wielki finał Eurowizji Junior, ale ja wiem doskonale, że naszych słuchaczy ciekawi też to, co się dzieje pomiędzy tymi wielkimi wydarzeniami, bo to nie jest tak, że sobie siedzisz z założonymi rączkami, bujasz sobie nóżką na fotelu i czekasz na wielki finał.
0: No na pewno tak nie było. W ogóle też po finale Szansa na sukces też ludzie mnie zaczęli coraz bardziej rozpoznawać, a w międzyczasie ja właśnie wtedy z moją ekipą, którą pozdrawiam serdecznie, przygotowywaliśmy się do finału, robiąc próby do występu i takie właśnie rzeczy, nagrywaliśmy dużo filmików, dużo TikToków. No i się przygotowywaliśmy właśnie. Pamiętam w ogóle te ostatnie, czyli przed

0: ostatnie dni przed Eurowizją, ile tam było wywiadów, ile tam było przygotowań. I naprawdę, to była niesamowita przygoda, mimo że było tyle rzeczy, to ja tam bym chciał wrócić.
1: No tak, bo chyba cały tydzień przed konkursem spędziliście w Madrycie i tam się odbywały próby, przymiarki i mnóstwo innych takich zakulisowych rzeczy, z których sobie często widzowie po prostu nie zdają sprawy, bo widzą po prostu już sam efekt.
0: Tak, w ogóle ja bym chciał powiedzieć o Eurowizji i Eurowizji dorosłej i o Eurowizji junior, że ja jestem ogromnym fanem. Ja robię sobie różne rankingi, wycinam jakieś rzeczy, ja z tego robię na przykład różne sam od siebie jakieś konkursy, jakieś bitwy, no oczywiście w moim domu. I ja typuję, kto przejdzie, kto nie przejdzie, kto wygra, kto nie wygra. No bo ja naprawdę należę do takiej grupy osób, którzy kochają Eurowizję i naprawdę... Ja jestem tak zadowolony, że ja byłem na tej Eurowizji Junior, że mogłem to spełnić.
1: Zadowolony i zaangażowany w 100%. Wiesz co, to jak w tym roku będzie Eurowizja Junior, to ja myślę, że trzeba skompletować takie grono, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, jakie są szanse poszczególnych kandydatów, porozmawiali o ich utworach. Jeszcze nie znamy terminu tej tegorocznej Eurowizji, nie wiemy w ogóle nawet, gdzie ona będzie.
0: Nie, nie wiemy.
1: Prawda?
0: Jeszcze.
1: Nic. Znamy natomiast hasło, pod którym ta tegoroczna Eurowizja Junior się odbędzie i to jest United by Music, czyli połączeni, złączeni przez muzykę. Przepiękne rzeczywiście hasło. Słuchaj, każda popularność łączy się z blaskiem i z cieniem. No i teraz o tym chciałabym z tobą chwilę porozmawiać. O blaskach i cieniach twojej popularności po tym, jak zostałeś polskim reprezentantem, no i później po samej Eurowizji Junior 2024. Jak to u ciebie wyglądało?
0: To wyglądało u mnie tak, że ja po prostu, jeżeli właśnie chodzi o Eurowizję, no jak już mówiłem, to było duża rozpoznawalność. I też dużo właśnie zaproszeń na festiwale, na koncerty, ale też tworzenie innych projektów, tak jak moje piosenki.
1: Czyli tak naprawdę ty cały czas coś tworzyłeś swojego z taką myślą, że będziesz mógł przedstawić światu te swoje utwory.
0: Tak.
1: To nie jest tak, że ta piosenka tak nagle się pojawiła, z tego co opowiadasz.
0: Było oczywiście takie kilka miesięcy, na które przygotowywaliśmy tą piosenkę. No ale też w międzyczasie właśnie ja śpiewałem na koncertach, na festiwalach. Byłem zapraszany na właśnie takie typu rzeczy.
1: No i to też jest bardzo ważne, bo to daje ci kontakt z twoimi fanami, prawda? Którzy zawsze wspierają.
0: Tak, ja w ogóle,
1: są niesamowici.
0: No, tak.
1: Zawsze służą miłym i dobrym słowem.
0: Ja w ogóle też bardzo kocham swoich fanów. Uwielbiam robić dla nich takie show, czyli właśnie śpiewanie, tańczenie i robienie w ogóle jakichś fajnych rzeczy na scenie.
1: Słuchaj, to oczywiście pozdrawiamy wszystkich.
0: Oczywiście, że pozdrawiamy. Pozdrawiamy!
1: Jak najbardziej. Bardzo, bardzo pięknie dziękuję ci za rozmowę. Moim gościem był Dominik Arim, młody artysta, reprezentant Polski na Eurowizji Junior w 2024 roku. Dzisiaj z okazji swojego muzycznego święta, premiery najnowszego singla Dokąd biegnę. Już w tę piosenkę się wsłuchiwaliśmy, więc postanowiłam, że pożegnamy się tą właśnie, którą reprezentowałeś nasz kraj w Madrycie. Chcesz zapowiedzieć piosenkę? No to działaj. Uwaga, uwaga, teraz specjalnie dla słuchaczy Polskiego Radia dzieciom.
0: Dobrze. W takim razie po raz drugi dzisiaj zapowiadam, ale inną piosenkę moją. All Together, Dominik Arim.
1: Bardzo, bardzo dziękuję ci za rozmowę.

To był Dominik Arim w wersji muzycznej. W wersji fizycznej już się z nami pożegnał. Zresztą tak samo jak ja już powolutku się z wami żegnam. Marta Powałowska towarzyszyła mi dzisiaj podczas naszej audycji Kasia Pietrzak, a to był program pod tytułem Radiowa Świetlica. Kolejna odsłona naszego popołudniowo-radiowego spotkania już w poniedziałek o godzinie 16. Bądźcie wówczas z nami, a za momencik tutaj na moim miejscu przed mikrofonem, do którego teraz mówię, żebyście mnie słyszeli, zasiądzie Martyna Chuderska, bowiem czas na audycję Kultura nie śpi, która o godzinie 18 zagości na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
3: Dobry wieczór. Minęła godzina 18. Martyna Guderska, kłaniam się dziś w duecie z Darią Brzezińską i oczywiście zapraszam do tego, by spędzić z nami te najbliższe dwie godziny, które będą wypełnione piękną muzyką, opowieściami, literaturą i wieściami ze świata teatru, bo lada moment na deskach teatru Lalek Gulliver nowa premiera O sile słuchania ucho. Premierowo w Gulliverze będziemy wam opowiadać bliżej godziny 20, a wcześniej w studiu pojawi się między innymi Sylwia Błach ze swoją najnowszą książką adresowaną do nieco młodszego czytelnika Nie znajdziesz mnie po śladach stóp. Kasia Jackowska NMŁO, która opowie o pięknym festiwalu, który rozpocznie się w czerwcu i mam nadzieję, że dacie się na festiwal zaprosić. Ale moim pierwszym gościem dziś, i to lada moment, po piosence, która też nie będzie przypadkowa, będzie pan Jerzy Szczerbakow, który zaznajomi tych, którzy jeszcze nie znają, chociaż mam nadzieję, że to niewielkie grono, z projektem Jazz dla Dzieci. Czym jest ten projekt, z jaką muzyką się wiąże, gdzie można wziąć udział w warsztatach i w koncercie? O tym wszystkim opowiemy wam już za momencik, więc proszę zostać z nami. Gdybyście mieli pytania do moich gości, to pamiętajcie o numerze telefonu do studia 22 645 20 55. Można też do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl bądź bezpośrednio do mnie martyna.huderska@polskieradio.pl. I koniecznie proszę zostać z nami, bo dzisiaj będzie też szansa zdobycia zaproszeń na piękne wydarzenia. Więc proszę zrobić sobie, no może wyjątkowo dziś, kubek gorącej herbaty, bo troszkę chłodniej po majówkowym szaleństwie pogodowym i zatopić się w pięknych treściach do godziny 20:00.

0: Czyż to nie jest piękny dzień, panie Jerzy?
1: To jest
0: dzień dobry.
1: Dzień dobry, to jest fantastyczny dzień, fantastyczny wieczór i wybrała pani moją ulubioną piosenkę z projektu Jazz dla dzieci. Jest tak optymistyczna w przekazie, jest na takim luzie uśmiechu, z takim powietrzem, z takim zrozumieniem życia jako takiego. Ja bardzo lubię ten projekt, ale ta piosenka zawsze poprawia mi humor.
0: Projekt wyjątkowy, Jazz dla dzieci. Można, a nawet trzeba dzisiaj zajrzeć na stronę internetową, a powiemy wam już za momencik, dlaczego to jest tak istotne, szczególnie dziś, ale może na początek, panie Jerzy, ja jednak pana tak przyzwoicie przedstawię.
1: Okay.
0: Założyciel i prezes Zarządu Fundacji Popularyzacji Muzyki Jazzowej Eurojazz, dziennikarz muzyczny, autor, producent wielu, wielu wydarzeń kulturalnych,

0: nie wystarczyłoby nam czasu, żeby wymienić choć kilka z tej długiej listy.
1: No. Mi czasami jest ciężko uwierzyć, że to cały czas jest o mnie, po prostu robimy te rzeczy, po prostu one się dzieją, trzeba, wymyślamy projekty, angażujemy się w nie, one się toczą, a później jestem w takiej sytuacji i słucham tej listy i myślę sobie, to nie może być o mnie.
0: No to na poparcie tych słów, moi drodzy, od początku istnienia projektu Jazz dla Dzieci Fundacja Eurojazz zrealizowała około 450 warsztatów oraz kilkadziesiąt koncertów, w których uczestniczyło kilka tysięcy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i ich opiekunów. No pięknie, tak. No cóż my możemy powiedzieć. Proszę rozwijać.
1: Tak jak mówię, no to się po prostu dzieje. Ten projekt, nasza fundacja w ogóle zajmuje się popularyzacją muzyki jazzowej, jakkolwiek poważnie to brzmi. Zaczęliśmy od prowadzenia mediów jazzowych. Zresztą cały czas wydajemy e-magazyn Jazz Press. Później się siłą rzeczy w naturalny sposób zaczęliśmy organizować różne wydarzenia jazzowe, czy to koncerty, czy to spotkania, czy to spotkania poświęcone wielkim polskim muzykom i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę projekt Jazz dla Dzieci to był, nie ma przypadków, splot okoliczności, który musiał się wydarzyć. Razem z Magdaleną Estę wracaliśmy wspólnie z festiwalu Wąbrzeźnie, na który ja zostałem zaproszony jako prowadzący, a Magdalena prowadziła tam zajęcia. Wracaliśmy razem samochodem do Warszawy i tak od słowa do słowa wyszło, że ona zajmowała się pracą z dziećmi, a my już razem z Agnieszką Holwek rozmawialiśmy o tym, że fajnie by było zrobić, są warsztaty klasyka dla dzieci, jest filharmonia dla dzieci. Jazz w tej chwili ma, może to jest ryzykowne, co powiem, ale ma podobne miejsce w sztuce jak muzyka klasyczna. Jazz mieści się w filharmonii. Dlaczego nie zrobić jazzu dla dzieci? I te wszystkie elementy tak kliknęły, znalazła się właściwa osoba i zaczęliśmy właśnie od warsztatów i to było 5 czy 6 lat temu, już trudno mi teraz policzyć. No i tak co roku tych warsztatów przybywało, robiliśmy je w różnych lokalizacjach, udawało nam się dostawać dotacje, więc czasami udawało się robić cykle tych warsztatów bezpłatnie. I tak dalej, i to się wszystko, taka kula śnieżna rozpędziła.
0: No i udało się państwu namówić wspaniałych muzyków do wzięcia udziału w tym projekcie.
1: Piotr Baron powiedział kiedyś, że dla dzieci trzeba grać nie tylko równie serio jak dla dorosłych, ale jeszcze szczerzej. Lepiej, tak. W tym sensie, że dorosłych można oszukać biegłością techniczną, patentami i tak dalej. Z dziećmi pani doskonale wie, tak. To nie przejdzie. To jest po prostu, to musi być naprawdę serio. No i nasz zamysł od samego początku był taki, że z całym szacunkiem dla umiejętności studentów czy absolwentów akademii muzycznych zawsze staraliśmy się sięgać po najlepszych muzyków po to, żeby dzieciom pokazywać instrumenty w najlepszym możliwym wydaniu. Więc te warsztaty jazz dla dzieci, one mają taką formułę, że Magdalena Gołębiowska, występująca jako Magdalena Este, gra na fortepianie i śpiewa i prowadzi te zajęcia. Jest zawsze jeden zaproszony instrumentalista, zawsze jest to jeden instrument i pokazujemy tą, po pierwsze brzmienie, charakter tego instrumentu, oczywiście wszystko jest podlane swingowym pulsem, Jacek Namysłowski na puzonie, Michał Zaborski na altówce, Wojtek Pulcyn na kontrabasie, Patryk Dobosz na perkusji. No to są naprawdę muzycy z ogromnym dorobkiem. No i takie warsztaty się, Rafał Sarnyski na gitarze, i tak dalej, i tak dalej. Tych odcinków mamy 13 instrumentów. No i te warsztaty tak się toczyły. I w którymś momencie od słowa do słowa tak najpierw rozmawiałem z Piotrem Baronem, a Piotr Baron powiedział, słuchaj, musisz iść z tym do NCK-u. Ja mówię, jak to do NCK-u? Idź z tym do NCK-u, oni wydają takie rzeczy. No i poszliśmy do Narodowego Centrum Kultury i tam dyrekcja powiedziała, to jest świetne, nagrajmy płytę. Co było absolutnie dla nas wielkim zaskoczeniem, że możemy aż... To w ogóle nie było na zasadzie, żeśmy to zaplanowali. To były kolejne kroki. Chcieliśmy po prostu, mamy taką pasję, chcemy się tym dzielić. No i ponieważ

0: Mieliśmy dzięki Narodowemu Centrum Kultury środki. Aranżę napisał znakomity aranżer i pianista Michał Tokaj. Zaprosiliśmy zespół, z którym żeśmy już muzyków, z którymi współpracowaliśmy, czyli Patryk Dobosz, Wojtek Pulcyn i Mateusz Kaszuba jako sekcja towarzysząca. Oczywiście Magdalena Este, która napisała fantastyczne polskie adaptacje oryginalnych, bo to są wszystko amerykańskie standardy albo piosenki jazzowe, które normalnie funkcjonowały kiedyś, znaczy cały czas funkcjonują w muzyce. Ona napisała fantastyczne polskie adaptacje. Naprawdę lekkość słowa czasami jest najwyższych lotów. Absolutnie. No i pomyśleliśmy, że trzeba nagrać w takim razie płytę. Do każdego utworu wymyśliliśmy inny instrument. Do każdego utworu zaprosiliśmy innego instrumentalistę. W tej chwili wydanych, nagranych mamy 10 utworów, ale wydanych mamy 5. No i wśród solistów słyszeliśmy przed chwilą Mateusza Smoczyńskiego, wybitnego polskiego skrzypka, znanego z Atom String Quartet, ze swoich autorskich projektów, z koncertów z Branfordem Marsalisem. I to właśnie Mateusz Smoczyński był solistą w tej piosence. Mamy również piosenkę nagraną z Henrykiem Miśkiewiczem, z Piotrem Baronem. I z czego jestem szczególnie dumny, z wokalistką Anną Serafińską. I tu jest twist taki, że ponieważ wokalistką w naszym projekcie jest Magdalena Este, to Anna Serafińska w ogóle w tym numerze nie śpiewa.
1: Co to za sytuacja?
0: Ja wiedziałem, że ona oprócz wybitnego talentu wokalnego ma jeszcze jeden talent, który postanowiłem wykorzystać.
1: No i tak powstał jazzujący wróbelek.
0: I tak powstał właśnie jazzujący wróbelek. Piosenka generalnie jest o perkusji, natomiast udział Anny Serafińskiej w tym utworze naprawdę uważam za że tak powiem, branżowy żart, który się niesie.
1: No to może zagramy ten branżowy żart. Niech się niesie.
0: Niech się niesie.

0: Drodzy słuchacze, to był jazzujący wróbelek, do którego nawiązywaliśmy kilka minut temu. Ale wspominaliśmy też o czymś, co jest niezwykle istotne w kontekście projektu Jazz dla dzieci.
1: Ale była jeszcze zagadka. Czy mam państwo odgadli, w jaki instrument wcieliła się Anna Serafińska? Tak. Ja po prostu, ponieważ z Anią znamy się od wielu, wielu lat, ja wiedziałem, że ona doskonale gwiżdża. I na początku padło takie hasło ze strony Michała Tokaja, może ktoś by z was zagwizdał. Ja mówię, nie ktoś z was, ja wiem, kto zagwizdża. No i w ten sposób mamy świetną wokalistkę na płycie, ale nie w aspekcie śpiewania, tylko właśnie te wszystkie gwizdy, to jest Anna Serafińska.
0: No nie każdy potrafi tak zagwizdać, prawda?
1: No mało kto tak potrafi.
0: Anna Serafińska, dokładnie. Drodzy słuchacze, możecie docenić projekt Jazz dla dzieci, ponieważ w tym roku wśród 15 inicjatyw nominowanych do Nagrody Mieszkańców w ramach konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową znalazł się projekt.
1: Znalazł się projekt Jazz dla dzieci. Bardzo dziękujemy. To dla nas w ogóle wielkim wyróżnieniem jest, że znaleźliśmy się w tej finałowej 15. W ogóle jako ludzie, którzy wyrośli w działaniu jako organizacja pozarządowa, tak w zasadzie z niczego, bardzo się cieszymy, że w ogóle odbywa się taki konkurs i że jest tyle fantastycznych projektów. Natomiast oczywiście apelujemy o oddawanie głosu na inicjatywę numer 6. Jeśli państwo by szukali prostego sposobu, żeby znaleźć to głosowanie, to wystarczy wejść na stronę www.jazzdladzieci.pl. Po prostu www.jazzdladzieci.pl. I tam są wszystkie informacje. No, obiecujemy, że będziemy, niezależnie od państwa decyzji, swoje będziemy robić dalej. Po prostu nie potrafimy inaczej.
0: Tak, będą działać, po prostu. Na profilu facebookowym można też Fundacji Popularyzacji Muzyki Jazzowej znaleźć taki specjalny post, to jest jeden z ostatnich i tam szybciutko można tylko kliknąć projekty.
1: I tam się...
0: już się przenosimy na stronę głosowania, to naprawdę trwa tylko chwilkę.
1: No, musimy się pochwalić z wielką dumą, że środowisko bardzo nas wsparło, środowisko jazzowe, swoją rolkę z wsparciem naszego projektu nawet nagrała pierwsza dama jazzu, Ewa Bem. Jest nam niezwykle miło. Pani Ewo, bardzo pani dziękujemy za pani ciepłe słowa.
0: No, to jest wspaniała rekomendacja dla tego projektu, w którym można oczywiście

0: brać udział, do czego wspaniali muzycy zachęcają. Robią to w doskonały, bardzo profesjonalny sposób. Warsztaty. Warsztaty odbywają się aktualnie w dwóch lokalizacjach, prawda?
1: Tak naprawdę w dwóch stałych, w trzech stałych, z jedną gościnną. I to jest bardzo dobra wiadomość, proszę Państwa, ponieważ teraz od maja, dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, te warsztaty będą bezpłatne we wszystkich lokalizacjach. Jest 13 odcinków, każdy jest poświęcony innemu instrumentowi. Ja jestem strasznie dumny z niektórych tytułów, na przykład jazz trombalski o trąbce, albo smaczki jazzowych smyczków. Udało nam się takie gry słów do tytułów dopasować. Startujemy 16 maja i zawsze w promie Kultury Saska Kępa są warsztaty. Prawie zawsze w Ośrodku Kultury Ochota i Bielański Ośrodek Kultury, filia Estrady, czyli północ Warszawy. Czasami jeszcze zajeżdżamy do Józefosławia, czyli do tuż za Warszawą. W zasadzie tu jeszcze Warszawa, pomiędzy Warszawą a Piasecznem.
0: Kasia do mnie macha za szybki, bo to Józef Osław.
1: Tak, i serce zabiło.
0: Tak, ale to jest ograniczenie wiekowe. Tak naprawdę tam do mnie
1: jest zdecydowanie
0: imieniu.
1: Ograniczenie wiekowe. Zapraszamy dzieci od 0 do lat 100. Znaczy, musiałbym powiedzieć nawet, że minus 0, chociaż to brzmi absurdalnie, ale mamy takie doświadczenia, że przychodziły mamy z dzieckiem w wieku przedszkolnym w ciąży, po czym w następnym roku przychodziły z tymże dzieckiem przedszkolnym i już z berbeciem takim w nosidełkach, więc niektóre dzieci rosną z naszym projektem. To jest bardzo wzruszające, że takie historie się dzieją. No cóż, a chciałbym powiedzieć jeszcze, że oprócz płyty, no bo to jakby kontynuacją tego, już mieliśmy zespół, mieliśmy czworo muzyków, którzy byli zaznajomieni z projektem, wymyśliliśmy, to my chcemy grać koncerty. Tak jak pani powiedziała, już było tych koncertów kilkadziesiąt. I w tym roku też te koncerty będą się odbywać. Najbliższy jest 24 maja w Śródmiejskim Domu Kultury Scena na Smolnej. Serdecznie zapraszamy. Tam będzie trio z wybitnym polskim tenorzystą Piotrem Baronem. No i te koncerty będą się odbywały w Warszawie również w czerwcu, we wrześniu mamy zaplanowane koncerty, część koncertów mamy zaplanowanych, ponieważ w ramach tego projektu również staramy się, Warszawa generalnie ma dużą ofertę kulturalną.
0: To prawda, wybrać czasami
1: mamy
0: z tej
1: taki
0: obfitości.
1: Pomysł, żeby z tym jazzem dla dzieci właśnie jeździć do małych ośrodków. I jeździmy po mniejszych miastach, a czasami małych miasteczkach typu Halinów czy Mrozy, właśnie po to, żeby dać rodzicom szansę zaprowadzenia dzieci żeby umożliwić im kontakt z czymś takim, co niekoniecznie musi być w zasięgu danego ośrodka kultury. Więc no, jeździmy, no byliśmy w tym Wąbrzeźnie, byliśmy w Iławie z jazzem dla dzieci z koncertem, byliśmy w Lesznie, w Głogowie mieliśmy fantastyczne dwa koncerty na głogowskich spotkaniach jazzowych i to było dla mnie też bardzo ujmujące przeżycie, ponieważ to były koncerty zorganizowane pierwszy koncert dla przedszkoli, drugi dla pierwszych klas szkoły podstawowej. I to były pierwsze koncerty, że były dzieci z opiekunami grupy dzieci bez rodziców. I trochę się tego obawiałem. Dzieci były przezachwycone. I
0: jakie są wasze doświadczenia? Przepraszam, że wejdę w słowo. Dzieci, które przychodzą z rodzicami albo grupy. Czy to ma jakieś znaczenie?
1: No więc
0: znaczenie?
1: Właśnie po tym Głogowie, po tym wydarzeniu, bo to było dwa koncerty, 9-11, zrozumieliśmy, że te nasze obawy, że jak dzieci z rodzicami, to rodzice zapanują nad dziećmi i tak będzie
0: to. Nie zawsze tak bywa.
1: To na tych koncertach dzieci bawiły się fantastycznie. I nie było kłopotu, że starsze dzieci jakoś traktowały to niepoważnie. W ogóle nie było tego. Były wszystkie wspaniale reagowały na muzykę, a poza tym my staramy się odkłamać myślenie, że jazz jest trudny. Bywa trudny, może być trudny. Oczywiście, że może być trudny. Każda sztuka może mieć różny poziom abstrakcji. Natomiast jazz powstał jako muzyka rozrywkowa, taneczna, zabawowa. I my staramy się pokazywać, że można się dobrze bawić, fajnie bujać, tupać rytmicznie przy rzeczach, które są wysokiej jakości artystycznej. I dzieci nie wiedzą, że przychodzą na wydarzenia, ich to nie interesuje, czy przychodzą na koncert jazzowy, czy klasyczny.

0: albo jest fajny, albo nie jest fajny.
1: Tak, albo mają ochotę zostać, albo wychodzą.
0: Znaczy inaczej, zaczynają biegać. I wtedy wszystko się rozpada jak domek z kart. Więc, a my mamy takie doświadczenie, że te dzieci uczestniczą. Magdalena w czasie warsztatów wprowadza jakieś zabawy rytmiczne, jakieś

0: jak rozmawiać, czy też pomagać, obcować z osobami niedowidzącymi bądź niewidomymi i jakiego języka używać. To, że mówimy na przykład do zobaczenia i od razu się wzdrygamy, ach, cóż ja powiedziałam, oj, tak. Prawda? A to jest tak naturalne akurat dla osób z tego typu niepełnosprawnością i nie jest właśnie żadnym faux pas, żadnym tutaj jakąś taką niedoskonałością. Ale wiedza bez wątpienia jest najważniejsza, czyli to, jak nie przeszkadzać, a pomagać, dopytywanie.
1: Ja myślę, że podstawą tej wiedzy jest taka świadomość, że mamy przed sobą człowieka i traktujemy tę osobę jak człowieka. I wtedy możemy dopiero zaczynać zastanawiać się i powiedzieć o takich rzeczach, które już na przykład uczymy się właśnie na wystawach, uczymy się na lekcjach savoir-vivre, uczymy się z książek, ale mam poczucie, że na ogół dziecięca ciekawość jest na tyle silna, że nie ma tego lęku. Ten lęk się pojawia za pierwszym usłyszanym od rodzica. Nie patrz, nie reaguj, nie zwracaj uwagi. I na szczęście tych haseł jest coraz mniej. Dla ludzi jest to coraz naturalniejsze, że ktoś inaczej się porusza. Nie wiąże się z jakimś wstydem czy niepewnością. I zaczynają się wtedy rozmowy. I kiedy dochodzimy do rozmów, dochodzimy właśnie do tego, żeby wiedzieć, jak się wysławiać, jak można pomóc, tak by nie zaszkodzić, co jest bardzo ważne. Ale właśnie, by dojść do tego etapu, musimy zacząć od tego, że to jest zwykły człowiek, z którym zwyczajnie możemy porozmawiać nie tylko o tej niepełnosprawności. Ja w tej książce podaję przykład, ten akurat jest z mojego życia, to nie jest fikcja. Kiedy spotkałam, jako już dorosła osoba, znajomą, szłyśmy na imprezę, tylko ona była znajomą kolegi, więc dla mnie była zupełnie nową znajomą. I ta koleżanka mi powiedziała wprost, nigdy nie znam nikogo na wózku, więc jeśli będziesz coś potrzebowała, jeśli będzie jakaś sytuacja, że ja się źle zachowam, poinformuj mnie, bo nie miałam gdzie się tego nauczyć. I to jest jedno z fajniejszych zdań, jakie w życiu usłyszałam, bo dało mi przestrzeń na to, bym mogła się czuć swobodnie przy tej osobie. Poinformowała mnie o tym, że jest otwarta na to, że mogę potrzebować pomocy i dla niej to nie jest problem. A takiej otwartości też potrzebujemy, bo każdy czasami, choć nie lubimy się wstydzić, to zdarza się, że po prostu się zawstydzimy, że czegoś nie umiemy. Jest nam po prostu gorzej danego dnia i trudniej się prosi o pomoc. Są takie dni i to też jest normalne. A właśnie to, co ta znajoma powiedziała, dało mi przestrzeń do tego, że to ja decyduję, czy potrzebuję pomocy, kiedy i jak, ale też ja daję sobie taki wewnętrzny luz na to, że nawet jak ona coś palnie, to wiem, że nie zrobiła tego złośliwie, tylko po prostu nie miała do czynienia z tematem. No, jeśli mówimy już o prawidłowym języku, to tak jakby oczekiwać od kogoś, że będzie poprawiał gramatykę po japońsku, nigdy nie znając japońskiego. No to się tak nie stanie. Gdzieś musimy się tego nauczyć. Więc to jest dla mnie, no to dostrzeżenie człowieka. I taka historia sprzed tygodnia. Bo kiedy dziecko pyta dorosłego, dlaczego ta pani jeździ na wózku, ja już słyszałam różne rzeczy. Słyszałam i bardzo mądre odpowiedzi. Słyszałam, podejdź do pani, spytaj. Co nie jest do końca w porządku, bo póki się mnie nie spyta, czy ja w ogóle mam przestrzeń poznawać obcego człowieka, a może mam coś innego w głowie albo jakiś problem, mogę nie chcieć odpowiedzieć, a jednak no, dzieci są różne, więc jest różna tutaj przestrzeń. Słyszałam raz taką zabawną sytuację, gdzie mama robiła wszystko, by nie zauważyć, że dziecko pokazuje palcem na mnie i powtarzała, to jest barber, to fryzjer dla mężczyzn, to jest barber, bo był po drugiej stronie ulicy. Więc ja trochę się ubawiłam tą sytuacją, bo to trwało tak dobrze z minutę czy dwie. Ale najpiękniejsze, co usłyszałam tydzień temu. Najbardziej normalne, ale jednocześnie żartobliwe stwierdzenie. I chyba sobie koszulkę zrobię. Mały chłopczyk pytał nastolatki, tak zakładam, że to było rodzeństwo, ale to jest moje założenie. Dlaczego ta pani jeździ na kółkach, czy tam ma kółka? A ona tak spojrzała na niego, bo jest epicka, szybsza od nas wszystkich. i po prostu takie wyluzowane podejście

0: wyluzowana otwartość jest chyba najfajniejszym, czego możemy się uczyć, a potem uczmy się tego technicznego żargonu, tego, co nie wypada, jak pomagać prawidłowo, bo to jest bardzo ważne, ale nie zafiksowujmy się na tym, nie skupiajmy się wyłącznie na tym, bo tracimy człowieka, który jest przed nami.
1: Mhm. Na tych technikaliach, prawda? I na tych regulaminach, na takich dokładnie punktach, które trzeba odhaczać. Mhm. Ty w książce Nie znajdziesz mnie po śladach stóp opowiadasz tę historię z lekkością, ale też z dużym dystansem. I też słyszymy to teraz w twoich wypowiedziach. Powiedz, czy ten dystans pojawiał się po prostu z roku na rok?
0: Tak. To mhm. był proces po prostu mhm. jakiegoś takiego dorastania, dojrzewania. Ja mogę powiedzieć wam, drodzy słuchacze, mhm. że teraz jestem super szczęśliwą kobietą. Siedzę przed takim wielkim misiem i całą szafą, szufladą, czy jak to nazwać, pluszaków i mam ochotę się w nie zanurzyć, bo prowokują mnie do zabawy. Tak, dorośli też się czasem bawią.
1: Wszyscy, którzy tu wchodzą, wyciągają sobie te
0: są przepiękne
1: misie, żyrafy.
0: Ale tak. Prawda jest taka, że na przykład kiedy byłam dzieckiem, byłam bardzo śmiała, a jako nastolatka zrobiłam się strasznie nieśmiała. Mhm. I ja musiałam z tej nieśmiałości wychodzić, bo choć miałam w sobie na przykład otwartość taką do sceny, bo szybko rodzice zadbali o to, żebym w jakimś kółku teatralnym brała udział, to w relacjach takich towarzyskich się nie umiałam odnaleźć. Mhm. Musiałam się tego douczać, musiałam się nauczyć prosić o pomoc, mówić otwarcie tego, czego nie potrafię. I to były rzeczy, których uczyłam się latami. I to jest okej, że czasami właśnie czegoś nie potrafimy, ale widzimy, że sprawia to nam problem, bo w moim przypadku mnie to blokowało przed fajnymi przygodami, przed znajomymi. I jeśli widzimy, że jest problem, to możemy nad tym pracować. Więc takie dostrzeżenie w sobie właśnie tego, że coś jest trudne, coś nam nie wychodzi, znowu otwiera przestrzeń na naukę. I ja się nauczyłam tego, że właśnie tej takiej chyba lekkości myślenia o mnie, o mojej chorobie. Wiecie, kochani, ja jestem taką osobą tak zwaną niesamoobsługową, co oznacza, że jeśli ktoś mnie rano nie podniesie z łóżka, to ja tam się przemienię w mumię, albo muchy mnie obsiądam, tak obrazowo. Jak to o horrorach była przez chwilę wzmianka. Więc ja naprawdę potrzebuję pomocy w czynnościach codziennych i ja nigdy nie będę kimś, kto będzie mógł zrobić te rzeczy sam. Ale w tej książce jest sytuacja, ona jest akurat z mojej głowy, ale zebrana z świata, który mi coraz częściej daje taki przekaz. Mhm. Sytuacja, w której właśnie bohaterka mówi o tym, że no zawsze potrzebuje pomocy, na co jej młodsza właśnie przyjaciółka mówi, że okej, potrzebujesz pomocy, pomogę ci, ale jeśli będziesz chciała pobyć sama, gdzieś wyjechać sama, a nie jest to dla mnie osiągalne, ja nigdy nie wyjadę sama, to ona pojedzie z tą bohaterką mhm. i będzie milczeć, po to, by dać jej przestrzeń do pobycia samą. Więc to wszystko, właśnie zrozumienie tego potrzeb, tego, kim jestem, zajmuje lata. I to nie znaczy, że kiedyś byłam gorsza, ale kiedyś byłam kimś, kogo na przykład czasami nie poznaję. I to jest fajne. Gwarantuję wam, że to jest fajne.
1: Bardzo ci dziękujemy dzisiaj za to spotkanie i za twoją obecność. Niepełnosprawność ruchowa nie jest wadą ani atutem. Jest po prostu jedną z wielu cech danej osoby, tak jak kolor włosów czy wzrost.
0: Dziękuję.
1: Bardzo ci dziękuję. Nie znajdziesz mnie po śladach stóp. Niech ta książka zagości w waszej domowej biblioteczce. Książka autorstwa naszej dzisiejszej gościni Sylwii Błach z ilustracjami Karoliny Jeskę, wydana przez wydawnictwo Albus. A jeżeli chcecie spotkać się z autorką, to jest to jak najbardziej możliwe. Wystarczy zajrzeć na jej stronę internetową i tam znajdziecie kontakt.
0: Dokładnie tak, zapraszam.
1: Bardzo dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję.

0: chcesz.
1: Obiecałam Wam dziś w audycji Kultura nie śpi niespodziankę i to jest niespodzianka teatralna związana z najnowszą premierą w Teatrze Lalek Gulliver w Warszawie. Teatr Gulliver mieści się na warszawskim Mokotowie przy ulicy Różanej na scenie Lilliput, to ta mniejsza kameralna scena. Już 10 maja odbędzie się spektakl, premierowy spektakl Ucho. Nasza reporterka Julka Rozbiecka postanowiła porozmawiać z artystami, którzy przygotowują tę najnowszą premierę, więc mam nadzieję, że nie tylko wybierzecie się na spektakl, ale wysłuchacie specjalnego materiału przygotowanego przez naszą reporterkę. A ja będę miała dla Was dwa podwójne zaproszenie na premierę na 10 maja na godzinę 16. Ucho to jest niezwykła opowieść o maleńkim bohaterze w ogromnym świecie, w którym każdy przedmiot skrywa własną tajemnicę. To tytułowe ucho, które pewnego dnia oddziela się od głowy i zostaje samo, odkrywa w sobie wyjątkowy dar. Potrafi słuchać i słyszeć tak, jak nikt inny. Piękna, poruszająca historia o tym, że nawet najmniejsza cząstka świata może stać się jego sercem, jeżeli jest wypełniona współczuciem. Posłuchajcie reportażu przygotowanego przez Julkę Rozbiecką, a w międzyczasie może ktoś do nas zatelefonuje pod numer 22 645 20 55 albo napisze na adres dzieci@polskieradio.pl. A moje pytanie, które będzie przepustką do zdobycia tych zaproszeń, brzmi: czy słyszeć to to samo, co słuchać?
2: Aczek! Wy jesteście ucho, prawda?
3: Tak!
4: Cześć, nazywam się Tatiana Dziwakowa, jestem scenografką spektakla Ucho i tworzyłam lalki i kostiumy do tego spektakla. My spróbowaliśmy zrozumieć, jak w ogóle o tej historii opowiedzieć, bo ogólnie w życiu nie mamy takiego ucha, która błąka się po ulicach i dlatego my wymyśliliśmy taki świat, bo staramy się pokazać, że to ucho rośnie też, zmienia się, pochłania wiedzę, też denerwuje się, też nawet może zmieniać kolor.
2: Mówią, że potraficie

0: jak nikt inny.
1: Może. Mam taką nadzieję.
0: A ja noszę w sobie smutek zbyt wielki dla jednego małego słonia.
2: Nazywam się Anna Przygoda, jestem aktorką w Teatrze Gulliver i w spektaklu Ucho gram żabę, słonia, zająca, a także siostrę Jakuba Franciszka Annę. Każdy z tych bohaterów mierzy się z czymś innym. Słonik, który jest tutaj taką małą, drobną lalką, i on się mierzy z takimi trudnościami w wymowie, w śmiałości, jest taki bardzo wycofany, a nagle znajduje kogoś, kto mu daje czas. Bohaterowie, którzy przychodzą do tego ucha, znajdują w nim po prostu kogoś, kto jest obecny i gotowy na to, żeby wysłuchać, bo czasami tyle wystarczy, żeby ktoś nas wysłuchał po prostu, i o tym też chcemy dzieciom powiedzieć. Czy czasami trzeba świata słuchać i innych osób też.
0: Słoń nabiera śmiałości i wyłania się ze swojej kryjówki.
1: Ucho też nabiera śmiałości.
3: Jakub Kowalczyk, w spektaklu gram Jakuba Franciszka oraz Ucho. Ucho wyrusza w podróż, dlatego że, można powiedzieć, traci głowę i nagle zostaje samo, a jest to efektem, żeby nie zdradzać za dużo, specyficznej dziecięcej zabawy, wyglądającej na niewinną, ale efektem jest właśnie to, że Ucho zostaje samo i musi wyruszyć w podróż i nauczyć się, co to znaczy być samemu i być czymś osobnym. Myślę, że będzie to dla rodziców ciekawe doświadczenie i mam nadzieję też może taka lekcja, żeby po prostu słuchać, być i słuchać. Nie trzeba komuś zawsze zwracać uwagi, czasem wystarczy wysłuchać.
1: Słoń
0: i ucho
1: zbliżają się do siebie.
0: Tu jest tak strasznie cicho, a ja jestem tak bardzo sam. Czy twoja małżowina jest dość głęboka, by przyjąć do siebie zapach mojego kraju? Czy przyjmiesz do siebie moją historię, bym nie musiał jej już dźwigać sam?
4: Jest to historia dla małych, dla najmniejszych dzieci. Bardzo prosta i bardzo abstrakcyjna, o tym, jak to ucho jest samotne i podróżuje po świecie, poszukiwań w zasadzie przyjaciela, więc to jest to takiej przyjaźni. Robert Drobniuk, dyrektor teatru Lalek Gulliver. I w tej krótkiej, zwięzłej opowieści w zasadzie ukrywają się takie najgłębsze filozoficzne pytania. Kim jestem? Kto jest moim przyjacielem? Co robię na tym świecie? Zaczynamy się zastanawiać i wtedy już te myśli nie są wcale takie proste. Stąd ta historia jest takim pretekstem do rozmowy z tym najmniejszym człowiekiem o świecie. Kim jest w relacji z tym światem? I myślę, że to jest sama autorka, Pire Raut, też pisząc tą książkę, więcej tam jest obrazków niż słów, postawiła podobne pytania, więc przed nami dosyć ciekawe zadanie, ale nie ukrywam, że trudne, bo ten najmłodszy widz, czyli ten 4-letni, przychodzi do nas pierwszy raz, nie wie, z czym się je w ogóle teatr. Stąd też poszliśmy w lalki, ciekawe formy, i no mam nadzieję, że zachwycimy.
0: Przyznaję się, po prostu go zjadłem. Był taki niesamowicie obłędnie pomarańczowy, a on po prostu tam stał. Taki biały, taki zimny. On tam stał, ten... Bałwan! Chciałam tylko powąchać, sprawdzić teksturę, ale nagle... Nos zniknął. Moje zęby zadziałały same. A ja myślałem wtedy o czymś zupełnie innym. Ucha! Przysięgam. To nie była kradzież. To była chwila słabości. Teraz bałwan zamiast nosa ma dziurę, a ja w brzuchu wyrzuty sumienia o smaku karotki z witaminą.
1: Zając śpiewa bardzo dziwną pieśń, w której używa tylko jednej litery. Litery A. A. A.
2: Zawsze warto przyjść do teatru.
3: Bardzo serdecznie zapraszamy na spektakl Ucho w Teatrze Gulliver.

Zapraszali artyści, zapraszali twórcy i zaprasza Polskie Radio Dzieciom. Spektakl Ucho już od 10 maja na deskach Teatru Lalek Gulliver w Warszawie. Jeżeli macie ochotę wybrać się na premierowy spektakl, a to nie lada gratka, na godzinę 16, to proszę do nas w tej sprawie napisać na adres dzieci@polskieradio.pl i odpowiedzieć króciutko na pytanie, czy słuchać to to samo, co słyszeć. Martyna Chuderska, Daria Brzezińska, pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy na audycję za tydzień punktualnie o godzinie 18:00.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta.

0: zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
2: Ula Hajdukiewicz, Jagodowe lody. Czyta Patryk Bartoszewski. Minęło zaledwie kilka godzin, a Jagoda opowiedziała mamie o niezwykłym świecie, który właśnie poznała, a już czuła, że wszystko, co czuje w sobie, jest wbrew przekonaniom miasteczka. Mimo że jeszcze bardziej niż dotychczas czuła się obco, to jednocześnie jakby odnalazła dom. Westchnęła z nad pracy domowej i wyjrzała przez okno. Gdyby nie to, że mama zabroniła jej wychodzić do tych dziwnych, obcych, to pewnie już tańczyłaby nad ogniskiem z cyrkowcami. Przypomniała jej się dziwna dziewczynka, na którą wpadła. Zaintrygowała ją pewność siebie, którą miała młoda akrobatka. Tak piękna w swoim szalonym stroju, który według mamy Jagody byłby koszmarkowy. Jagoda poczuła, że chciałaby wiedzieć o niej więcej. Więcej wiedzieć o jej świecie. Jednocześnie bała się, że nigdy nie dogoni tej pięknej wizji. Dym za oknem z szarego zmienił się w fioletowy. A Jagoda poczuła nagle zaproszenie. Powoli po niebie rozlewały się tysiące odcieni zachodzącego słońca, przemieniając dzień w noc. Gdy tylko fioletowy dym zaczął się zlewać z ciemniejącym niebem, Jagoda złapała skarbonkę z oszczędnościami, schowała ją do torebki i pod osłoną nocy wyszła przez okno z mieszkania. W miasteczku było ciemno i zupełnie cicho. To już ta godzina, o której wszyscy mieszkańcy zasiadali do kolacji albo wieczornej lektury. Jagoda szła pośpiesznie, bo była pewna, że gdzieś tam w oddali właśnie omija ją niezwykła przygoda. Nagle z naprzeciwka wyszedł w jej stronę pan Tomek, znajomy mamy. Elegancki starszy mężczyzna, zawsze ubrany w garnitur. Dziewczynka szybko odskoczyła w bok, bo chociaż zwykle był bardzo miły, to jednak nie był to dobry moment na spotkanie. Uliczka była wąska i raczej pusta, więc schowanie było trudne. Przeczekała i biegła dalej. Biegła przed siebie coraz prędzej, zauważyła, że może odbijać się jak piłka od chodnika. Odbijała się z miejsca na miejsce i dziwiła się temu, choć sprawa wydawała się naturalna. W końcu odbiła się tak wysoko, że wylądowała na dachu. Stąd widać było już wyraźnie kopułę cyrku, niezwykłej konstrukcji, która coraz bardziej wabiła do siebie Jagodę. Jagoda rozpostarła skrzydła i wtedy wypadły jej wszystkie pieniądze, które schowała w płaszczu. Rozsypały się po ulicy, a ludzie, których niewielu było na ulicy, rzucili się na nie, zupełnie nie zwracając uwagi na latającą dziewczynkę. Sytuacja stawała się coraz bardziej zaskakująca, ale Jagoda wiedziała, że niezależnie od tego, jak dziwny staje się świat, ona musi dotrzeć do cyrku. Rozpostarła skrzydła, pomachała nimi jeszcze parę razy, aż w końcu wiedziała, że jest gotowa na lądowanie. Wylądowała przed samym wejściem. Tu przywitał ją gruby i chyba bardzo miły dyrektor cyrku. Zwierzęta głęboko jej się ukłoniły, a ona sama weszła na środek sceny. Dookoła wrzawa, oklaski, uśmiechy. Ludzie skandowali jej imię, czekali na nią chyba od dawna. Jagodzie wcale nie przeszkadzało to, że jeszcze przed chwilą wszyscy mieszkańcy miasteczka siedzieli w domu, a teraz są na widowni. Wykonała

piruet, po nim szpagat i w końcu podskoczyła tak wysoko, że przebiła się przez kopułę cyrku. W tym momencie poczuła, że boli ją głowa. Poczuła również, że wcale nie leci, tylko leży na podłodze. Obok łóżka, na którym tak naprawdę przed chwilą Jagoda jeszcze spała, stała mama i uśmiechała się ze zrozumieniem. Mamo, czy ja tam naprawdę dotarłam? Tak naprawdę to nie, ale teraz widzę, jak bardzo ci zależy. Ubieraj się, zobaczymy dziś niezwykły występ, powiedziała mama i zabrała Jagodę. Rzeczywiście, występ był cudowny. Dziewczynka odkryła świat, w którym czuje się zrozumiana. Po wielu latach, po skończonej szkole, postanowiła sama założyć swoją grupę cyrkową. Razem z przyjaciółmi do dzisiaj zadziwia wszystkich widzów, nie tylko ze swojego małego miasteczka.

0: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
1: Chyba jestem trochę zmęczony.
0: Też mi się tak wydaje. O, po takiej zabawie to dziwne, że jeszcze nie śpisz.
1: Ale zaraz chyba zasnę, tylko...
0: Co takiego, Michasiu? Zaśpiewać ci kołysankę? A
1: Nie. Opowiedzieć. No wiesz, jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
0: No pewnie i tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
1: To inne dzieci też chcą spać?
0: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypianki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
1: Nie wiem, może o dzieciach i krasnoludkach?
0: Ale to krasnoludki mają być tymi małymi dziećmi?
1: No nie wiem, ale jakby dzieci, na przykład chłopiec był dzielny, a dziewczynka piękna. Albo nie wiem, może być o pięknym chłopcu i dzielnej dziewczynce.
0: Aha, smoki też mają być, czy straszne potwory?
1: No mogą być, tylko żeby był jeszcze jakiś...
0: Już. Zamykaj oczy i posłuchaj. A, i wy również, basołyki. Uważnie, posłuchajcie. Dawno, dawno...

0: temu, może nie tak dawno, może daleko, może nie, może gdzieś nad morzem, a może niedaleko gór.
1: To gdzie w końcu?
0: W domu Marysi i Bartusia. No, chyba pamiętasz, że tu właśnie trafiła olbrzymia paczka, a w tej paczce wielka skrzynia, przygotowana w domku pod lasem, w domku należącym do babci i do dziadka. I właśnie w tej skrzyni przybyły do miasta skrzaty. Malinka, Jerzynka, Świerczek i Dąbek. I choć żyły już bardzo długo dłużej niż najstarsi ludzie, to wśród skrzatów wciąż uchodziły za dzieci. No, może już nieco starsze dzieci. Dobrze, można powiedzieć, że wśród skrzatów ta dzielna czwórka uchodziła za dorosłą skrzacią młodzież. Tak, one pamiętały ten czas, kiedy dziadek Bartusia i Marysi, a właściwie pradziadek tego dziadka, budował dom pod lasem. No i tam się przeprowadziły. Świetnie się tam czuły, ale dowiedziały się, że tutaj są dzieci i dlatego przeniosły się. Dobrze się tu czuły, bo dom był przy samym parku, najwyższe piętro, gdzie mieszkali ich podopieczni, miało okna wychodzące na rosnące na obrzeżu dęby i jesiony, a nad balkonem zwieszały się gałęzie starego dębu. No i tam było pięknie przesiadywać, zwłaszcza latem, gdzie ocienione miejsce sprawiało, że było bardzo miło posiedzieć. No i często dzieci przesiadywały gdzieś, gdzie z gałęzi rozłożystego dębu na barierki przeskakiwały wiewiórki. No i z szybkością lotu gołębia rozniosło się, że na balkonie są nowe skrzaty, że w tym domu mieszkają skrzaty. Najszybsze były wiewiórki. No, wiadomo, miały na tym samym dębie dziuple z zapasami na zimę. Skrzaty zawsze albo coś chwyciły ze stołu przy śniadaniu, przy kolacji, albo po kryjomu coś wyniosły ze spiżarni czy z lodówki. No, tak czy inaczej mogły troszkę dokarmiać. Bartek, Marysia pomagały im w tym i to z takim entuzjazmem, który zadziwił nawet ich rodziców. Do tej pory dzieci nie miały wielkiego apetytu. Mama nawet martwiła się niejadkami, że słabo jedzą, ale odkąd skrzaty zamieszkały w ich domu, dzieci się zmieniły. Porządnie myły ręce, odrabiały zadane lekcje, chętniej czytały książeczki, kładły się wcześniej spać. Bardzo im się podobali nowi lokatorzy ze skrzaci skrzynki. A kiedy skrzaty zaczęły częstować parkowe zwierzaki pysznościami, no to jedzenia ciągle było mniej i mniej. Na szczęście mama i tata kładli to na karb lepszego apetytu ich pociech. Marysia i Bartuś uwielbiały przesiadywać na balkonie i tam wysłuchiwały baśni i historyjek opowiadanych przez skrzaty, a jeszcze bardziej wyczekiwały na moment dokarmiania parkowych futrzanych i pierzastych łakomczuchów. No, doszło do tego, że z pobliskich drzew docierały do wszystkich mieszkań w bloku przekrzykiwania się tych wygłodniałych mieszkańców parku. Daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, to krzyczały kawki i gawrony. Daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj. Choć ludzie słyszeli tylko kra, kra. Wiewiórki na szczęście nie potrafiły głośno krzyczeć, ale popiskiwały, wskakiwały na balkon, a nawet wchodziły przez uchylone drzwi do środka. No, wieść roznosiła się coraz dalej i dalej. Trafiała do zwierząt we wszystkich chyba parkach, skwerach czy ogrodach z całego miasta. Wreszcie nie dało się wytrzymać tego hałasu, no i skrzaciki musiały wziąć sprawę w swoje małe rączki. Ustaliły ze zwierzętami, które w jaki dzień mogą się pojawiać po pyszności. Na jakiej gałęzi mają w spokoju i ciszy czekać na swoją kolejkę i co zrobić, żeby ludzie ich nie zauważyli, bo mogliby się wówczas zdenerwować i jeszcze próbować ścinać co po niektóre drzewa w parku. Niedoczekanie, nie ma mowy, przekrzykiwały się nawzajem zwierzęta. Szczęśliwie posłuchały i po jakimś czasie znowu było tam w towarzystwie Bartka i Martusi bardzo, bardzo, bardzo wesoło. No i znowu cicho, a dzieci i skrzaty częstowały zwierzęta ciasteczkami, choć tak się nie powinno robić. Ale pewnego dnia, kiedy nie było specjalnie gorąco, ani za zimno, ani za mokro, ani za wietrznie, no, można powiedzieć, że było tak całkiem sam raz, kiedy Bartek z Marysią bawili się na balkonie, od czasu do czasu przegryzając ciasteczka albo żelki, skrzaty no, pomagały przybyłym po posiłki zwierzakom, doszło do zaskakującej niespodzianki. Zadziwione były zarówno Marysia z Bartusiem, jak też Malinka, Jerzynka, Świerczek i Dąbek. Pośród przeskakujących z gałęzi na gałąź wiewiórek pojawiały się kolory.

No tak. Nie tylko rudę, ogniście rude czy płowe. Płowo rude futerka skaczących wiewiórek. Nie, nie, co jakiś czas pomiędzy liści i gałęzi można było dostrzec czerwone, żółte, niebieskie, pomarańczowe, ni to kubraczki, ni to nie wiadomo co, a że dosyć rzadko można było spotkać takie barwy futerek mieszkańców parku, stąd zdziwienie było coraz większe. A tak różnokolorowe piórka zdarzały się porastać wyłącznie ptaki z odległych dżungli afrykańskich, australijskich, południowo-środkowoamerykańskich. Najpierw te wizyty były niezbyt częste, jakby ktoś tylko się przyglądał raz, może dwa razy w tygodniu. Dlatego łatwo i dzieci, i skrzaty mogły sobie wytłumaczyć, że to na pewno im się przywidziało. Albo że to promienie słońca odbite od szyb zaparkowanych na pobliskiej alejce samochodów. Ale wkrótce kolorowi, bo tak mówili o nich dzieci i skrzaty, zaczęli się pojawiać coraz częściej. Po kilku tygodniach aż zaroiło się od różnokolorowych postaci ukrywających się w koronach drzew. A że skrzaty były bardzo dzielne, nie bały się nic a nic. A no, Marysia z Bartusiem podobnie. Wiecie dlaczego? Może pamiętacie, jak opowiadałem wam o skrzatach zamieszkujących bibliotekę po drugiej stronie parku? No pamiętacie, że skrzaty potrafią też chodzić po drzewach. Nawet umieją przeskakiwać z gałęzi na gałąź. Takie liny mają. Wiadomości o nowych mieszkańcach domu przy parku, przybyłych z dalekiego lasu, bardzo szybko dotarły do Skrzatowa, czyli maleńkiej wioski, czy może miasteczka na poddaszu biblioteki. Skrzaty, zaniepokojone tym faktem, uważnie codziennie z ukrycia obserwowały mieszkanie Bartusia i Marysi. Nie, no nie to, żeby się bały, co to, to nie, ale były zaskoczone. A kiedy upewniły się co do dobrych intencji wobec mieszkańców biblioteki, poprzez dobre intencje do mieszkańców parku, postanowiły wybrać się z wizytą, żeby poznać nowo przybyłe skrzaty. Ale zanim doszło do spotkania, zrobiło się już dosyć późno i zarówno skrzaty biblioteczne, jak i te leśne oraz Marysia i Bartuś zrobili się bardzo senni. Wrócili do łóżek, żeby oddać się krzepiącej, dodającej sił króciutkiej drzemce. I już wkrótce i tu, i tam, i siam słychać było tylko cichutkie mruczenie i pochrapywanie. No, tak jak teraz ze strony Misia Michasia. Śpi już jak suseł. A jak jest u was, basałyki? Już chyba najwyższy czas, co? Chcecie się dowiedzieć, co było dalej? Bardzo dobrze, ale o tym opowiem wam przy następnym spotkaniu. A teraz zamknijcie oczy i spokojnie usypiajcie. Do zobaczenia wkrótce, do usłyszenia. Pa, pa. Ciii. Zasnęły. Dziadki miłe, muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wejdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cudeńko śni.

0: Autopromocja.
1: Kruku, Idoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Polskie Radio Dzieciom poleca dla rodziców.
2: Są takie historie, które dzieją się po cichu, między kolejnymi próbami, między nadzieją a stratą. Już jest nowy sezon podcastu N97 Niepłodność bez tabu. Jak długie starania wpływają na macierzyństwo? Co zrobić, gdy trudno o kolejną ciążę? Jak i czy mówić o in vitro w domu? Uważnie, prawdziwie, bez uproszczeń. Rozmawiam z pacjentkami, lekarzami, ekspertami i rodzicami. Słuchaj na polskieradio.pl i na platformach podcastowych. Zapraszam, Karina Terconi.
0: Autopromocja.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
1: Dzień dobry, witam Was w podcaście Mama do kwadratu. Emocje. Ja się nazywam Karina Terconi. No i jak nazwa podcastu wskazuje, też jestem podwójną mamą Laury i Glory. A dzisiaj ze mną mama też bliźniaczek, nieco starszych niż moje, bo 6-letnich. Mama Emmy i Mii, Olga Kaźmierczak. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jaka była u ciebie ta pierwsza reakcja na informację, że będą bliźniaki? Euforia czy szok?
2: Myślałam, że to żart. Generalnie, jeżeli w pierwszej chwili, kiedy powiedział to lekarz, który miał potwierdzić ciążę na badaniu USG, w pierwszej chwili, jak wchodziliśmy z

0: z narzeczonym, no to on był taki nieprzyjemny, a potem mówi, o, bliźniaki. I jeszcze nam pokazywał na tym ekraniku, proszę tutaj spojrzeć, nic nie widzieliśmy, ani ja, ani narzeczony, więc wyszliśmy z tamtego gabinetu i tak, nie no, chyba sobie
1: żartował.
0: Ale spojrzeliśmy na ten wypis, no i tam było napisane, że ciąża mnoga, mówimy, no to chyba już tutaj by sobie nie żartował. Więc tak, no szok, niedowierzanie i tyle, no bo nie było stresu, po prostu staraliśmy się dociec w tamtym czasie, w tamtym momencie. Kto z nas miał bliźniaki w rodzinie, bo nikt z nas nie kojarzył, żebyśmy mieli bliźniaki w rodzinie, więc tak, tak to było.
1: No i co, były?
0: Były. Okazało się, ale dużo później, od mojej babci, jak już powiedzieliśmy o tej ciąży naszym rodzinom, bo to też tak nie było od razu, to się okazało, że moja prababka trzy razy rodziła bliźniaki, więc moja prababka była z bliźnią, o czym nawet moja mama nie widziała na przykład.
1: O kurczę, ale historia.
0: Tak.
1: Czyli jednak gdzieś w genach to podwójne szczęście i podwójne wyzwanie było zapisane. A jak ty wspominasz ciążę?
0: Ja czułam się bardzo dobrze. Nie miałam jakichś dolegliwości. Generalnie no, na dużo sobie pozwalałam, też bardzo dużo przytyłam niestety. Ale czułam się dobrze. Na samym końcu, jak już przelewało nam się tam w brzuchu, tobie pewnie też, no to był to taki dziwne uczucie, że coś w środku się przelewa, zaczyna kopać, ale całą ciążę jakby wspominam bardzo dobrze, bez żadnych jakichś dolegliwości, bez złego samopoczucia, także świetnie przebiegła. Mhm. Jakbym miała drugi raz zachodzić, to pewnie bym zaszła, gdyby nie ta perspektywa, że moja prababka trzy razy bliźniaki rodziła. Gdyby ktoś mi obiecał, że będzie jedno, to bym się zastanowiła, tak?
1: Mhm. No to myślę, że nikt nie jest w stanie złożyć takiej obietnicy. A jak wspominasz ten pierwszy moment, kiedy dziewczynki były w twoich ramionach?
0: I tu to był taki okres, w którym ja to wspominam poniekąd dziwnie, bo spojrzałam na dziewczyny, one nie były mi dane od razu właśnie. I ja tak, aha, no to wy jesteście moimi córkami, a ja jestem waszą mamą. I to też było takie, że okej, okay, jesteście na zewnątrz, jesteście na miejscu, ale nie było też jakiejś takiej euforii, jakichś takich ogromnych pokładów miłości. Mhm. Tak z dystansem.
1: Okej, okay. Czyli nie było jak w filmie, nie sypały się płatki róż z nieba, nie. I aniołki nie latały nad głową.
0: Nie, nie, nie. Mhm. Nie.
1: Czyli ta wasza relacja potrzebowała trochę czasu, tak, żeby się rozwinąć?
0: Tak, dokładnie, dokładnie tak. Na początku też był stres związany z przewijaniem malucha, no bo jednak przewijanie malucha na lalce, a na żywym organizmie.
1: No tak, trochę się różni.
0: Tak, bardzo się różni. Także to wszystko było takie, że jest obowiązek teraz, trzeba coś zrobić, ale z dystansem.
1: Mhm. A jak ty się z tym czułaś? Miałaś taką łagodność w stosunku do siebie? Akceptowałaś tę sytuację? Czy były jakieś wyrzuty sumienia i obwinianie, że powinna na ciebie spłynąć cała lawina endorfin, instynktu macierzyńskiego i tak dalej?
0: Raczej ta pierwsza wersja, o której mówisz, że miałam dużo wyrozumiałości w ogóle do całej sytuacji. Ja generalnie całą ciążę i cały nawet ten pierwszy rok, w którym to niektórzy mogą sobie kazać karmić piersią i jak nie wychodzi, to się frustrują. Ja nie miałam takich sytuacji. Wszystko to było takie, okej, uda się, to się uda, nie uda, to się nie uda. Oczywiście ta bliskość, ona była, no bo ona była przy przytulaniu się. No nie karmiłam piersią, bo się nie udało. Tak naprawdę panie w szpitalu mi to trochę popsuły, jak się teraz okazuje, bo każda mówiła co innego. Ale miałam taką dużą, jakby to powiedzieć, wydawało mi się, że po prostu jest jak jest i tak ma być i tak jest dobrze.
1: Mhm. Czyli wierzyłaś swojej intuicji?
0: Tak, tak, na pewno. A już na pewno zaczęłam jej wierzyć bardziej, podczas gdy to był chyba trzeci miesiąc czy drugi dziewczynek. I ja znowu przeczytałam coś w jakiejś książce. Później w internecie przeczytałam, że jeżeli czytałaś książkę właśnie tej autorki, co ja przeczytałam, no to wszystko, co tam jest napisane, jest nieprawdą. Więc ja się wtedy wkurzam, bo mówię, kurczę, czemu ja mam wierzyć w takim razie? Jak tutaj mówią tak, tutaj mówią, że to, co ja właśnie przeczytałam, jest nieprawdą, to zamknęłam wszystko i zaczęłam wierzyć sobie.
1: Mhm. I to była dobra.

0: dobra decyzja.
1: I to była dobra decyzja, tak.
0: A jakie były te wasze początki? No bo przy bliźniakach, no to jest właściwie ciągle jazda na patencie. Przynajmniej, gdy są takie naprawdę bardzo, bardzo małe. No bo nie ma jakichś wypracowanych rozwiązań, nie ma zbyt wielu gadżetów, sprzętów, które brałyby pod uwagę, że tych noworodków jest dwoje, dwie, ani jeden. Także no ciągle trzeba coś kombinować. Czy dużo czasu wam zajęło wypracowanie właśnie jakiegoś takiego swojego systemu, rytmu, swoich patentów?
1: Matko, z tym rytmem to też mi przypomniałaś właśnie. To była śmieszna sytuacja, że w momencie, kiedy my myśleliśmy, że już mamy ten rytm dnia wypracowany, to były dzień, dwa, jak dziewczyny to zmieniały, nie? I to też było takie frustrujące, bo właśnie wszędzie, znaczy wszędzie, w książce pisali, że dziecko czteromiesięczne powinno to, to, to i tamto i przysypiać już nie wiadomo ile godzin. Rzeczywistość mówiła co innego, więc też się zastanawialiśmy faktycznie przez chwilę, czy my nie robimy czegoś źle, że to nam nie wychodzi, tak jak w książce. Ale tak, jedyne co na pewno i to przez przypadek nam bardzo dobrze wyszło, to synchronizacja. Uważam, że przy bliźniakach jest to szczególnie istotne. Karmienie co 3 godziny i jak się nawet zapytałam kiedyś w szpitalu, ale co 3 godziny, nie na żądanie, no to położna mi powiedziała, no to może pani na żądanie, ale co 3 godziny, nie? I faktycznie to było fajne, bo karmiliśmy też na śpiocha. I one w pewnym momencie sobie po prostu rezygnowały z któryś karmień, nie? To było fajne. No rytm dnia, no to on nam wychodził, one to zmieniały, więc to co chwilę, to było co chwilę coś innego i co chwilę to się zmieniało. No patentem na pewno były te buteleczki do karmienia z takimi uchwytami. Mój Kamil gdzieś to zauważył w internecie i gdzieś kupił i się posiłkowaliśmy takimi buteleczkami, które można było zawiesić na łóżeczko i to one trzymały butelki. To było pomocne, szczególnie w nocy. No i też to, co tobie kiedyś wspominałam, ta aplikacja, która mówi, jak dzieci płaczą, nie? Mhm. To jest coś, co nam naprawdę uratowało życie. I to też wynikało z naszej frustracji, że zaczęliśmy sobie mówić, że wszędzie w książkach jest napisane, że matka powinna wiedzieć, jak dziecko płacze.
0: Mhm. Czy chodzi o pieluszkę, czy o jedzenie, tak, czy boli brzuszek, tak, czy chce się przytulić i tak dalej.
1: I znowu mnie wkurzało to stwierdzenie, że matka powinna, albo dobra matka będzie wiedziała, bo to jest takie nacechowane od razu. Ja byłam na to odporna, ale znam osoby, które po prostu bardzo brały to sobie do siebie.
0: Że skoro ja nie wiem, o
1: to
0: co chodzi.
1: Złą matką, tak. I wyrzucały sobie, znam takie osoby. Więc ja właśnie Kamilowi powiedziałam, że mnie to frustruje, bo ja kurczę słyszę, że one inaczej płaczą, ale nie wiem o co chodzi. No i że Google nas podsłuchuje, to zaraz wrzucił nam jakiś artykuł, że rozpoznaj jak dziecko płacze, ale po angielsku. I się okazało, że jest ta kobieta, Dunstan chyba ona się nazywa, która przez kilkanaście lat prowadziła badania, i z których wynikało, że przez pierwsze pół roku każde dziecko na całym globie płacze tak samo na to samo. Mhm. Po pół roku ten już zaczyna dziecko gaworzyć i tak dalej, ale do pół roku, że wszystko na przykład na N, ten płacz rozpoczynający się na literkę N jest na głód, a myśmy myśleli w tamtym czasie, że nasze dziewczyny w wieku 3 miesięcy ne, mówią nie. A się okazywało, że jak były na butli i myśleliśmy, że wszystko zgodnie z tym, z tą podziałką na butli, że dostają tyle jedzenia, ile powinny, a płakały tak, jakby nie dostawały, nie wiem, cały dzień jedzenia. Okazało się, że to 5 ml to było to, co im brakowało, nie? Na przykład. Więc naprawdę po jednym tygodniu faktycznie byliśmy w stanie już rozpoznać te płacze dzieci i to było naprawdę takim game changerem w naszym życiu, tak.
0: A jak ty wspominasz swoje emocje z tamtego czasu? Jak ty się wtedy czułaś? W ogóle miałaś przestrzeń, żeby się nad tym zastanowić?
1: Nie, wiesz, szczerze nie. Szczerze dużo spałam. Za każdym razem w dzień przychodziła nasza teściowa, moja teściowa, która brała dziewczyny na spacer. Ja wtedy spałam. Ja całymi dniami spałam w sumie, no.
0: Super.
1: No tak. Super, nie super. W nocy trzeba było ganiać, nie? Wieczorami, popołudniami, no. Ale ona przychodziła codziennie,
0: super,
1: tam o 9:00.
0: Super, że miałaś
1: wsparcie
0: i że w ogóle miałaś taką możliwość, no bo czasami tego wsparcia po prostu nie ma. Jak mamy tak maleńkie dzieci, to też u wielu osób, nie mówię, że u wszystkich, ale no jest jakaś taka obawa, żeby powierzyć te maluchy zupełnie obcej osobie, niani, jeżeli

0: nie mamy jakiejś takiej sprawdzonej, no i zostajemy sami, same z dzieciakami.
1: Nie, no tutaj to akurat trudne. Stację metra od nas, bo wtedy mieszkaliśmy w innym miejscu, mieszkała moja teściowa i teściu, i teściu podawał teściowe jedzenie dla nas, więc my mieliśmy gotowane w ogóle. Mhm. I mimo, iż mam różne sprzęty do gotowania, to nie musiałam tego robić, więc przez pierwsze 3 miesiące teściu nam gotował, a teściowa to z tymi dziećmi to faktycznie wychodziła, nie wiem, nawet i do roku chyba. Przychodziła o 9 i wychodziła z nimi na spacerki tam do 14-15.
0: Super. No. A kiedy zaczyna się ten moment, że jest już łatwiej? Bo często my, rodzice bliźniąt, słyszymy, po pierwsze, urodziłaś bliźniaki i z głowy.
1: O tak, tak.
0: To jest pierwsze hasło. A drugie hasło jest takie, że no dobra, na początku się przemęczysz, ale później to zobaczysz, już będzie super łatwo, bo dzieci będą się ze sobą bawiły i będziesz miała dużo lepiej niż te osoby, które mają na przykład jedno dziecko. Twoje córy mają 6 lat. Czy to łatwiej już się zaczęło, a jak tak, to kiedy?
1: Ty pytasz, bo chcesz wiedzieć, kiedy będzie łatwiej.
0: Odliczam, no.
1: No to tak, zgodzę się z tym, co powiedziałaś w 100%, bo tak, pierwsze co, że z głowy, drugie to, że o, jak fajnie, i ja wtedy tak burczę pod nosem, no tak mówią. Ale faktycznie, jak sama wiesz, no ja chodzę po prezentacjach, bo sprzedaję termomiksy, tak, i chodzę po prezentacjach i wszędzie tam, gdzie jest właśnie jakieś małe, pojedyncze dziecko, ja to nazywam, to ono bardzo absorbuje. To jest takie, mamo, zobacz, mamo, pobaw się. Jeszcze szczególnie, jak przychodzi inna osoba, to tak samo jak łapiemy za telefon i nagle dziecko ma 1000 pytań, nie?
0: Albo, tak, tak, w każdym domu.
1: Tak, więc to jedno dziecko faktycznie jest absorbujące, przynajmniej z moich obserwacji. I tak sobie czasami po prostu myślę, Boże, jakby dajcie radę z tym jednym dzieckiem, że faktycznie z tą dwójką w takich sytuacjach być może jest łatwiej. No nie mam porównania, nie jestem mamą jednego dziecka, żeby było, nie wiem, wcześniej jedno.
0: Okej, ale wiesz, pytam o porównanie twojego doświadczenia. No ja jestem jeszcze na etapie, że mamy skoki rozwojowe co chwila. Teraz dziewczyny skończyły 2 lata, więc to jest też taki intensywny czas, gdzie one próbują cały czas przekraczać jakieś granice. Granice swoje i nasze. Są różne dramaty przy wychodzeniu ze żłobka, na spacer i tak dalej. No ale domyślam się, że za jakiś czas to się wycisza. No i właśnie, że już dzieciaki mają swoje sprawy, już się trochę bawią, trochę zajmują sobą. To kiedy to mniej więcej następuje?
1: Myślę, że od momentu pójścia do przedszkola. Nasze dziewczyny poszły do przedszkola rocznikowo, więc myśmy nie dawali ich wieku 2,5 roku. To uważam, że jest za wcześnie. Patrząc po innych dzieciach, które takie były gotowe, ale tak, że od pójścia do przedszkola zaczynają się już te takie prawdziwe przyjaźnie, ale nawet później, no bo 4,5-5 lat tak naprawdę. I tak jak mówisz o tych skokach rozwojowych i o pewnych skokach milowych w ogóle, no to na każdym etapie jest coś, do czego przynajmniej my jako rodzice dążyliśmy, nie? Czyli najpierw było, żeby, nie wiem, same zasypiały, potem żeby się odpieluchowały, potem żeby same się podcierały, nie? Więc już jesteśmy na tym etapie właśnie, w którym one mają swoje własne sprawy, swoje przyjaźnie, no ale też zaczyna się taka mocniejsza zazdrość i rywalizacja o przyjaźnie w przedszkolu, nie? Także każdy wiek ma jakieś swoje wyzwania z całą pewnością. No starszemu dziecku na pewno już jesteś w stanie bardziej wytłumaczyć. Wydaje mi się, że tak już taki game changer to jest w wieku 4 lat, kiedy te dzieci też zaczynają rozumieć albo zaczynają dostrzegać te swoje emocje, że one są, że to, co czują, jest złość, albo to, co czują, jest radość, albo to, co czują, jest zazdrość. No i tłumaczenie, co to oznacza tak naprawdę, nie? Więc one zaczynają w ogóle rozpoznawać, że coś takiego u nich w ciele się dzieje. Przynajmniej myśmy tak zauważyli, że tak jest u nas.
0: A jaki jest twój, wasz pomysł na No nie lubię tego słowa wychowywanie, ale trudno znaleźć jakieś inne. Na opiekowanie się właśnie córkami, bliźniaczkami. No bo jest wiele teorii, wiele pomysłów. Ubierać tak samo, nie tak samo. Posyłać do tej samej klasy, do różnych. Pielęgnować indywidualność albo bardziej wspierać ich relacje. Jaką drogę wy wybraliście?

0: To znaczy, to cały czas ewoluuje, to nie ma jednej, bo to, co wymieniłaś, to są rzeczy, nad którymi się jeszcze cały czas zastanawiamy, co będzie lepsze, bo tak naprawdę no, nie wiemy, co będzie lepsze z perspektywy czasu, a że są właśnie różne opinie, różne szkoły, a propos tego pójścia do szkoły, czy posyłać do jednej klasy na przykład, prawda? No to tak jak byłam już jakiś czas temu zdecydowana, że jak będą szły, no to że do dwóch różnych, tak znowu teraz weszło, ale logistyka. Łatwiej nam jako rodzicom jest posłać do jednej klasy, no bo jest jeden plan lekcji, no tak, nie? Więc to już jest pierwsze co. Czyli to, że my też będziemy bardziej zaabsorbowani całą logistyką, posyłając je do dwóch różnych klas. Dwa, że znam bliźniaki, którzy mówią, że jednak w tej jednej klasie, że było super i że oni zostali dopiero rozdzieleni, bo chcieli na etapie liceum. Więc tutaj tą kwestię mam jeszcze zdecydowanie otwartą. Na pewno ubieram dzieci inaczej, bo to przeczytałam nie raz, nie dwa, nie dziesięć. I od takich znanych bliźniąt, jakichś się okazało, że jakiś aktor jest z bliźniąt, żeby nie ubierać tak samo, żeby właśnie, bo każde dziecko jest indywidualne, więc nasze dziewczyny, jak są ubierane tak samo, to znaczy, że jest jakaś sesja zdjęciowa na przykład i że nie miałam dwóch fajnych sukienek, które by ze sobą współgrały. I one wtedy się pytały nawet, mamo, a dlaczego my jesteśmy ubrane tak samo, nie? Podczas gdy w grupie obok, gdzie dziewczynki mają tyle samo lat, są też bliźniaczki, one są ubierane tak samo. Jak się pytałam koleżanki, ja mówię, a dlaczego ty je ubierasz tak samo? No, teraz bym spróbowała oddzielnie, no to one nie chcą, one są przyzwyczajone, że są ubierane tak samo. Więc też nie widzą jakby z tego tytułu problemów. Mój Kamil sobie zawsze mówił, że po co sobie jeszcze utrudniać, nie? Że skoro one są takie prawie identyczne.
1: Tak, bardzo podobne.
0: To po co sobie jeszcze dodatkowo utrudniać tym, że są ubierane tak samo, nie? No panie w przedszkolu zdecydowanie nam dziękują za to, że ubieramy je oddzielnie, inaczej, w sensie, że one są w stanie rozróżnić, nie? Czy dzieciaki są w stanie rozróżnić bardziej.
1: Z mojego punktu widzenia twoje córki są bardzo do siebie podobne. A z twojego?
0: I tak i nie, bo śmieszna sytuacja, uwaga, teraz na majówce to je pomyliłam. Ale to dlatego, że jedna ubrała właśnie spodnie, które ubierała tylko zawsze druga i nigdy ta pierwsza ich nie ubierała. Znaczy Mija nigdy nie ubierała tych spodni, które ubrała, a były one niejako zarezerwowane dla Emmy, bo bardziej wpadało w jej gusta. Także ubrała to, jeszcze jakoś tak z profilu na nią spojrzałam i coś zaczęłam mówić właśnie, że Emma, Emma, a Emma siedzi na kanapie. Ja tu jestem, a nie na moich
1: zaczęło
0: kolanach.
1: Się.
0: Także znajomi się śmiali, że także są sytuacje, w których je pomylimy, ale to wynika jakby też trochę z innych rzeczy. Z tej, że właśnie ktoś założy ubranie, które dotychczas ta druga zakładała. Bo mają głosy inne, no charaktery inne, inaczej się śmieją, inaczej płaczą, mają inne buzie, jedna ma bardziej kwadratową, jak się przyjrzeć, tylko że ciężko je koło siebie postawić, żeby one chciały koło siebie stać i nie robić głupich min i żeby stójcie teraz, żeby na przykład ciocia czy wujek mogli zobaczyć, jak jesteście bardzo do siebie podobne, bądź jakie są między wami różnice, no to one wtedy fisiują, to w ogóle nie ma opcji, żeby one
1: ustały.
0: Tak. No.
1: Fisiowanie bliźniąt to jest po prostu coś na porządku dziennym. Też te dzieciaki się nakręcają bardzo.
0: Bardzo, tak. No.
1: I do psocenia, i do wygłupów, i do zabaw. No i to jest w sumie najfajniejsze.
0: Tak.
1: Ja uwielbiam to obserwować. A jakie są twoje córki?
0: W sensie?
1: No, jeżeli chodzi o osobowość, charakter, poczucie humoru, co lubią.
0: To znaczy, cieszę się, że są, mają, łapią ten sarkazm, który my mamy z Kamilem i z tego się cieszę. Na przykład Mija na pewno jest bardziej charakterna. I w momencie, kiedy ona, biorę to w cudzysłowie, gra złą córkę, to Emma zawsze gra tą dobrą córkę. Czyli że, a mamo, a zobacz, a ja się dobrze zachowuję, nie? Na pewno jest sprawniejsza fizycznie, podczas gdy Emma no, jest taka bardziej empatyczna, nie? Że też tak potrafi spojrzeć całościowo na jakąś sytuację. Mija zdecydowanie jest nastawiona na ja, moje i ważne są tylko moje uczucia. Z kolei Emma jest taka, że właśnie nie dokłada, nie? Że jest wyciszająca się i nas. Bardziej przytulaśna zdecydowanie, bardziej całuśna. No Mija jest taka... Nie znajduję teraz innego słowa, ale taka, wydaje mi się, że będzie taka

0: chłopczyca, wiesz, że ona to taka harda. No, także tak, różnią się charakterem zdecydowanie. No, są wobec siebie, mówiłaś o tej relacji między bliźniakami. Ja nie wiem, jak jest u ciebie, ale u mnie nie ma jakiejś relacji takiej właśnie, że są siostry i że fajnie, i że trzymamy się za rączkę i że idziemy.
1: Jak w filmach.
0: Jak w filmach, nie? No nawet właśnie znam to, te bliźniaczki z grupy obok. No to one mają zdjęcia, jak one się trzymają za rączki i tak dalej. No kurczę, u nas tego nie ma. Nie, one się leją jak złe.
1: U mnie od miłości do nienawiści. Mamy jakieś zdjęcia, że idą sobie za rączkę, wiesz, na basen i coś tam sobie knują, a są sytuacje, kiedy się gryzą niemalże do krwi i po prostu później, wiesz, wstyd pójść do internisty na szczepionkę czy cokolwiek innego, po prostu dziecko jest całe w siniakach.
0: O, no to nie, to u nas jakby bez tej pierwszej opcji, w sensie one razem współdziałają, tak, bo one knują właśnie, czasami się namawiają po cichu, to wiesz, to wtedy człowiek ma taki bardziej wyczulony słuch i co bym nie robiła, jak bardzo nie byłabym skupiona na czymś innym, to jak słyszę, że one między sobą szeptają i słyszę takie, słuchaj, a zróbmy co zróbmy. Także tak, ale nie są wobec siebie jakieś takie nadmiernie czułe, albo nie przytulają się. No nie, czegoś takiego u nas nie ma.
1: A powiedz mi, czy wy macie taki system, taki pomysł na to, żeby oddzielnie spędzać czas z dziewczynami? Bo to też jest taka metoda polecana przez i rodziców, bliźniąt, i wielu specjalistów, psychologów, pedagogów.
0: Tak.
1: I co robicie wtedy?
0: Nie robię tego regularnie i chciałabym, żeby to nabrało jakiejś takiej regularności, bo też o tym czytałam, też uważam, że to jest logiczne i że to jest fajne, że każda córka ma czas z rodzicem dla siebie. I chciałabym, żeby to nabrało regularności pod tym względem, że jak będą już bardziej nastolatkami, to że wiedzą, że nie wiem, na przykład co taką, co środę jest ten czas z mamą czy z tatą i na przykład z mamą lub z tatą, nie wiem, z kim będą miały lepszą relację, żeby móc nam po prostu powiedzieć o jakichś rzeczach, o których nie chcą powiedzieć przy wszystkich. Więc chciałabym, żeby to nabrało jakiejś regularności. Na razie jest to dosyć nieregularne. Ale tak, zabieram je do pracy, do biura i po tym biurze mamy czas w supermarkecie tam na lody i zawsze idziemy na lody. Ostatnio ze mną sobie zrobiliśmy nawet zdjęcie w fotobudce i to jest taki czas dla nas. On nie jest długi, bo to jest właśnie jakieś pół godziny, tak? Ale myślę, że to właśnie o to chodzi, tak? Żeby było to regularne i na tyle długie, na ile się da w takim tygodniowym życiu. Więc tak to na razie wygląda, ale chcę, żeby to było bardziej jakby usystematyzowane.
1: Chciałam jeszcze wrócić do przedszkola i do twoich doświadczeń. Czy dziewczyny są traktowane jako dwie oddzielnie funkcjonujące dziewczynki, czy jednak wkrada się gdzieś opcja pod tytułem bliźniaczki?
0: To znaczy w nazewnictwie na pewno tak, że wkrada się ta opcja bliźniaczki. One mają czasami wspólne imię Emma Mia, co mnie doprowadza do szału, bo nazywają je tak panie czasami. I ja, jak się dowiedziałam o tym po kilku miesiącach, że... Bo tam pani rzuciła, a ja tam do nich mówię Emma Mia, bo nie mogę rozróżnić. Ja mówię, pani, no nie po to je ubieram inaczej. Można zapytać przecież, która jest jak ubrana, czy nas, czy ich, bo one jeszcze nie ściemniają, tak, że jedna jest druga. I sobie gdzieś zapisać, powiesić na tej tablicy korkowej swojej, no bo one nie mają na imię Emma Mia wspólnie, nie? Więc myślę, że wzięły to sobie gdzieś tam do serca. Z tego, co słyszę od innych rodziców, dzieci z naszej grupy, no to, że w domu jest, mówią po prostu ogólnie bliźniaczki, właśnie czy Emma Mia. Niektóre rozróżniają, niektóre nie rozróżniają. Po prostu na pewno każdy z nich ma swoje przyjaźnie zawierane. Takie na śmierć i życie, bo jak teraz druga się bawi z tą koleżanką, to jest w ogóle nie do przyjęcia i też staramy się tłumaczyć, że ta dziewczynka trzecia tak naprawdę ma prawo się bawić z kim chce, tak? I to, że jednego dnia się nie bawi z tobą, to nie znaczy, że teraz jest koniec waszej przyjaźni. Także ja mają jakby grupa odbiera je jako osobne dziewczynki,

0: Aczkolwiek nie zwraca trochę uwagi na te imiona właśnie, nie?
1: Czyli tak sobie myślę, że to jest taki aspekt, którego na różnych etapach edukacji trzeba jednak
0: Tak.
1: pilnować, żeby nauczyciele, ciocie w żłobku, później panie w przedszkolu i tak dalej, miały tę uważność właśnie na indywidualność.
0: No i to jest właśnie ten case, który mi w tej chwili trochę spędza sens powiek, czyli czy posłać je do tej samej klasy, czy oddzielnych właśnie przez to, co powiedziałaś, nie? Że wtedy już nie będzie mylenia. Wtedy Emma jest tu, Mija jest tu, tak? Emma ma swoje koleżanki z klasy, Mija ma swoje koleżanki z klasy i nie ma rywalizacji o te przyjaźnie tak bardzo mocne, no bo dzieci tak mocno odczuwają, tak, że potrafią się popłakać, na przykład, że dzisiaj się jakaś koleżanka nie bawiła, bo druga się bawiła i wtedy ta druga, ale ona chciała ze mną się bawić, jeszcze takim tonem powie, że ja mówię niedokładnie.
1: No tak, to są trudne sprawy. Czasami z punktu widzenia dorosłych błahe, ale dla dzieci w tym momencie najważniejsze na
0: Tak,
1: świecie.
0: tak.
1: I dobrze te dzieciaki w tym okresie wspierać. Kiedyś czytałam taki reportaż o bliźniakach i była tam taka historia sprzed lat, więc ja mam nadzieję, że teraz to już się nie dzieje, że właśnie dwie siostry chodziły do tej samej klasy, do liceum, no i była wyczytywana lista i później pan matematyk odpytywał. No i tam Kowalska do tablicy. No i one pytają, która? Wszystko jedno, bo wy przecież potraficie to samo. I że to było tak na każdym kroku, że jakby
0: Tak.
1: klony, nie?
0: Tak.
1: Że jak
0: To
1: jedna wie, to druga
0: porównywanie
1: wie.
0: jednak
1: Tak.
0: też właśnie, że skoro tamta wie, to ty też powinnaś, nie? No bo oczywiście nie pójdzie to w drugą stronę, że skoro tamta nie wie, to ty też powinnaś nie wiedzieć, nie? Że zawsze się jednak porównuje pod kątem
1: Lepsza i gorsza.
0: lepsze. No tak. I że skoro jedna coś potrafi, to druga też powinna, ale to ja z tego miejsca gorąco polecam książki, wszystkie w sumie książki tych autorek, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, bo wszystkie inne książki, które ja przeczytałam, a naprawdę było ich sporo, różnych autorów, było powiedziane, co robić, czego nie robić. A nie, czego nie robić, czego unikać, ale nigdy nie było powiedziane, to znaczy w takim razie jak robić, czyli na przykładach. A wszystkie książki, już nie pamiętam autorek, ale ich, i tam jest jak być rodzicem, którym zawsze chciałeś być, mówią dokładnie na przykładach, są opisywane przykłady, dialogi. Jest świetna książka Rodzeństwo bez rywalizacji, też na przykładach, czyli zobacz. Na przykład Emma już zjadła, nie? Że dla nas jest to w kontekście takim, żeby zachęcić Miję, żeby zjadła. A dziecko zero-jedynkowo to odbierze, że Emma jest lepsza, bo zjadła, nie? Czyli że dzieci są takie zero-jedynkowe, że nie siedzą w naszej głowie i nie wiedzą, co my myślimy, że my, mówiąc to, mamy intencję taką, żeby zachęcić to drugie do zjedzenia. A nie, dziecko odbierze to, że Emma zjadła, ja nie zjadłam. Nie? Jest
1: Czyli ona jest
0: cała
1: lepsza, ja
0: masa,
1: jestem gorsza.
0: tak, jest cała masa takich przykładów, które my wynosimy z domu i w których dzisiaj nie widzimy nic złego, tak naprawdę, a które mogą być po prostu i są złe w kontekście takim, że dziecko sobie wyobraża, ma o sobie wyobrażenie, że jest gorsze, nie? Właśnie na takich jakichś codziennych przykładach.
1: A powiedz, czego nauczyło cię macierzyństwo albo co w tobie zmieniło?
0: Ojejku, zmieniło we mnie przede wszystkim to, że tak jak ja byłam wcześniej, bo ja dużo jeżdżę pomiędzy Trójmiastem a Warszawą i zawsze jakieś audiobooki sobie wrzucałam i to były jakieś takie coachujące audiobooki, ale po raz pierwszy ja zaczęłam działać. Czyli ja całą wiedzę miałam zawsze teoretyczną w małym paluszku, ale nigdy nie byłam praktykiem. Ale teraz, odkąd wiem, że dzieci naśladują i poprzez obserwacje, tak, to nie słowa, a czyny, więc to jest to, że ja zaczęłam pracę nad sobą. Pierwszy raz zaczęłam chcieć w ogóle pracować nad sobą, żeby dzieci miały lepsze wzorce. To jest główna zmiana we mnie i główna rzecz we mnie, którą ja dostrzegam, że tak jak dotychczas, tak jak mówię, ja w teorii wiem dużo,

to przeszłam do praktyki i tak, i pracuję nad sobą cały czas, bo to jest jakby cały czas praca, nie? To nie jest, że raz się zmieniło na zawsze, albo że zaraz nie będziesz jakiejś innej rzeczy do zmiany, nie? Więc

0: Wzruszające to jest, że dzieci są tak dużą motywacją do zmiany. Też tak sobie myślę i też tak robię, że ja akurat był taki moment, że miałam duży problem z asertywnością. No i tak sobie myślałam, że kurczę, no ja nie chcę, żeby one się godziły na rzeczy, których nie chcą, które nie są zgodne z nimi, które... no będą złe dla nich po prostu. No i teraz jak ja im będę pokazywała, że ja się godzę na rzeczy, które w ogóle mi nie pasują, a potem wracam do domu i się frustruję, jestem na siebie wściekła, no to one wyniosą taki wzorzec.
1: Tak.
0: I czasami, wiesz, dla siebie bym tego nie zrobiła, ale dla nich...
1: Tak, nie? Że sobie pomyślisz właśnie, że chcesz, żeby one to zobaczyły. Czy nawet, kurczę, kłótnia w rodzinie, to mówię do Kamila, chodź, pogodzimy się na ich oczach, albo wytłumaczymy. Czasami to są też takie przykre momenty, w których się wraca do jakiejś przykrej sytuacji po to, żeby ją omówić, nie? Coś, czego ja nie doświadczałam ze swojego domu rodzinnego. I co najlepiej zamietlibyśmy pod dywan, no bo skoro już, nie wiem, 2 dni temu była kłótnia, prawda?
0: To zapomnijmy.
1: To zapomnijmy, po co ten, a trzeba do tego wrócić, żeby z dziećmi to omówić. I nie mówię, że zawsze to robię, ale staram się to robić zdecydowanie. Także... No, to są takie sytuacje z naszego życia rodzinnego, w którym chce się dziecku pokazać szybciej niż powiedzieć, nie?
0: Mhm. I ja tak mówię, że moje dziewczyny są moimi coachkami.
1: Tak, zdecydowanie
0: i się to w tym kontekście też, o czym ty powiedziałaś, że ta teoria gdzieś jest, bo staramy się być w rozwoju, słuchać, czytać i tak dalej, ale to działanie jest najtrudniejsze, a dzieciaki są wspaniałą motywacją. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Dzisiaj gościnią podcastu Mama do kwadratu emocje była Olga Kaźmierczak, mama Emmy i mi. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje.

blacker than you are and who's blacker than she is. And